PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców. The world.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Halo, halo, dzień dobry, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Ja wiem jedną rzecz. Jedną wiem rzecz na pewno, że dzisiaj będzie piękny dzień, a to nie tylko ze względu na pogodę, ale też ze względu na to, że dzisiaj finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dzisiaj zmierzą się Hiszpanie i Argentyńczycy. Na trzecim miejscu ląduje reprezentacja Anglii po szalonym meczu 6 do 4 właściwie. Anglicy wygrali ten mecz. Jeśli ktoś oglądał, no to może się podzielić wrażeniami. No bo widziałem, że w naszej aplikacji wczoraj typowali ten wynik. A poza tym, że piłka nożna i spać nie można, no to oczywiście prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miejsce w kraju w tym momencie to Sandomierz, 17,5 stopnia na plusie, 11 stopni w Zakopanem i to jest natomiast najchłodniejsze miejsce w kraju. A jeśli mowa o pogodzie, no to ładnie będzie na pewno na północy, w północnej połowie Polski, może tak warto by było powiedzieć, bo w południowej części kraju, no niestety spodziewajmy się burz i gwałtownych zjawisk pogodowych. Alerty 1

0: stopnia przed burzami właśnie. Obejmują południową część Mazowsza, ziemię łódzką, Lubelszczyznę, Podkarpacie i część Świętokrzyskiego. Druga część Świętokrzyskiego i większa część województwa łódzkiego są objęte natomiast alertami drugiego stopnia przed burzami. I ten alert drugiego stopnia obejmuje też ziemię śląską, Opolszczyznę czy Małopolskę. Tutaj też Dolny Śląsk się załapał do tych ostrzeżeń, ale te są na poziomie pierwszym tych alertów właśnie. Jeśli chodzi o pogodę tak sensum stricto, no to synoptycy przewidują, że dzisiaj możemy się spodziewać zachmurzenia dużego i umiarkowanego. Miejscami na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie spodziewajmy się też gradu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu i na krańcach zachodnich, 25 w centrum, 28 na południowym wschodzie i ciśnienie dzisiaj w południe wyniesie 998 hektopaskali. To oczywiście w Warszawie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mateusz Dziekoński, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski. Dajcie znać, kto jest po drugiej stronie, kto jest dzisiaj z nami, kto z nami jedzie. To wszystko oczywiście w naszej aplikacji.

0: O, proszę państwa, to na pewno będzie dobry dzień, bo Patryk Bedliński dzisiaj będzie dbał o wasze bezpieczeństwo na drogach. Dzień dobry, Patryku.
1: A dzień dobry.
0: Witamy serdecznie i wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i na szczęście na początek mamy do załatwienia tak zwany kronikarski obowiązek, czyli informacje o tym, gdzie zakończyły się problemy, a więc płynnie

0: poruszamy się już autostradą A2 między Wartkowicami a Dąbiem, a także na 74 między Sulejowem a Żarnowem. Na szczęście brak informacji od drogowców, by coś niepokojącego pojawiło się w ostatnich godzinach na naszych drogach, więc tego się trzymajmy. A pod koniec tego miesiąca powinien być otwarty pierwszy odcinek nowej jezdni S19. Od 27 lipca kierowcy skorzystają z blisko 2-kilometrowego fragmentu przebudowanej trasy między węzłami Sokołów Małopolski Północ i Sokołów Małopolski. Trasa będzie miała drugą jezdnię, a całość inwestycji ma być ukończona pod koniec tego roku. Kolejne fragmenty trasy będą oddawane do ruchu etapami. Odcinek między Stobierną a Jasionką ma być udostępniony zmotoryzowanym z końcem września. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych to może być przyczyna niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki, podał katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach kierowcy czterokrotnie zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd. O szczegółach tej sytuacji jeszcze dziś powiemy nieco więcej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my niezmiennie zachęcamy do tego, żebyście informowali nas i innych słuchaczy o waszej sytuacji na drodze. Wystarczy do nas napisać albo nagrać wiadomość głosową. To oczywiście w naszej aplikacji.

Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy razem dzisiaj w 19 dniu lipca i ten 19 dzień lipca, jeśli chodzi o sytuację w ruchu drogowym, póki co jest dość spokojny. Tak jak mogliśmy usłyszeć w raporcie drogowym przygotowanym przez Patryka. Natomiast niestety ta drogowa sytuacja może się pogorszyć, zwłaszcza ze względu na sytuację pogodową. Dzisiaj synoptycy zapowiadają burze, które niestety mogą z nami zostać aż do jutrzejszego wieczoru. Na te burze, szczególnie w południowej części kraju, w województwie mazowieckim między innymi, ale też na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na Śląsku, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku czy w Małopolsce. Tutaj trzeba szczególnie uważać, bo poza tym, że burze, no to też porywy wiatru dość intensywne. No i to wszystko może się składać na dość niekorzystną sytuację w ruchu drogowym. Mam na myśli to, że te warunki do jazdy no dzisiaj najlepsze nie będą. No i to w godzinach tak zwanych powrotów weekendowych, czyli tak w południe, po południu, także w tych godzinach musimy mieć się na baczności, no bo niestety na drogach może być dość niebezpiecznie. Nie wspominając już o tym, że na trasy mogą spaść jakieś powalone drzewa czy inne tego typu atrakcje. A ja jestem ciekaw, kto teraz jedzie z nami. Dajcie znać, kto za kierownicą, kto w domu, kto dopiero wstał, a kto dopiero będzie kładł się do łóżka. Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda wasz poranek, na jakim etapie jesteście. Dajcie znać.

0: Ja pytałem was, na jakim etapie swojej trasy jesteście i odezwał się do nas DJ. Witam, jedziemy razem z Katowic do Redy na Pomorzu, póki co na Śląsku mgły. Miłego dnia życzy nam wszystkim DJ. Bardzo dziękujemy za ten wpis i szerokości przyczepności, bo tutaj, proszę państwa, prawie cała A1 jest do przejechania. 565 km z Katowic do Redy właśnie, także moi drodzy, szerokości i przyczepności. A jak wygląda sytuacja na drogach, nie tylko na A1, ale na wszystkich trasach. O tym więcej Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowa sytuacja, jak to zwykle o tej porze w niedzielę, bardzo dobra. Na szczęście bez informacji od drogowców o awariach, kolizjach czy wypadkach, a zatem tego się trzymajmy, oby jak najdłużej.

0: Natomiast warto ostrzegać przed niepokojącymi zdarzeniami. No i chociażby katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podał, że błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną zawracania kierowców na drodze S1. W ostatnich miesiącach zmotoryzowani czterokrotnie zawracali w rejonie Węgierskiej Górki przed tunelem i jechali pod prąd. S1 na tak zwanym obejściu Węgierskiej Górki między Żywcem i Zwardoniem prowadzi przez dwa dwunawowe tunele. Od otwarcia tego fragmentu arterii 9 miesięcy temu kamery monitoringu zarejestrowały 4 przypadki zawracania samochodów i jazdy pod prąd, co omal nie doprowadziło do wypadków. Zdaniem drogowców najprawdopodobniej problem tkwi we wskazaniach jednej z aplikacji nawigacyjnych. Kierowca, który jedzie od Bielska Białej i przeoczy zjazd do Węgierskiej Górki lub Przybędzy, może otrzymać sugestię zawrócenia właśnie na drodze ekspresowej S1, a przypominamy, że takie zachowanie jest oczywiście zabronione. Jest przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił ten przetarg we wtorek. Wykonawca na montaż urządzeń będzie miał 300 dni od dnia zawarcia umowy, a oferty można będzie składać do 18 sierpnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, w temacie tego zawracania w okolicach Zwardonia, to ja muszę powiedzieć, że ostatnio też miałem taką sytuację. To znaczy, nie zawracałem na ekspresówce, natomiast na A2, która w tym momencie prowadzi już w okolice Białej Podlaskiej, no to jak się wjedzie już na ten nowy fragment, to też aplikacje do nawigacji potrafią troszkę oszaleć. Także apel do Was o rozsądek, o to, żebyśmy ślepo tej nawigacji właśnie nie ufali i przede wszystkim zaufali swojemu zdrowemu rozsądkowi.

0: PRK Polskim Radiu Kierowców przenosimy się za ocean, bo tam już znamy pierwsze rozstrzygnięcia tegorocznego mundialu. Brązowymi medalistami w tym czteroleciu zostali Anglicy, którzy wygrali z Francuzami 6-4. I co jest jeszcze bardziej fantastyczne, po pierwszej połowie Anglicy wygrywali 4-0. Ten mecz ostatecznie skończył się takim hokejowym wynikiem, no i przede wszystkim myślę, że wielkim zaskoczeniem dla znawców tematu, ale też dla zwykłych kibiców. Było co oglądać, a co ważniejsze, dzisiaj też będzie co oglądać, bo Hiszpania z Argentyną zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej właśnie. Finałowy mecz tegorocznego mundialu między mistrzami Europy i mistrzami świata zostanie rozegrany w Nowym Jorku, a były napastnik reprezentacji Polski, Dariusz Dziekanowski, podkreśla, że to będzie pojedynek wybitnych reprezentacji i wybitnych piłkarzy.
1: Hiszpania ma gwiazdę. Jamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri, a Argentyna ma jedną gwiazdę. I świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60. i 70. minuty, kiedy już dwa razy mi się nie układała. No to jest duża siła, widać, wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty. Nie wyobrażam sobie, żeby któraś drużyna się cofnęła, myślała o defensywie.
0: Z kolei jeden z najlepszych strzelców naszej kadry, czyli Włodzimierz Lumański, uważa, że finałowy mecz mundialu będzie niezwykłym i przede wszystkim wyrównanym widowiskiem.
2: Mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Najlepsze piłkarstwo, więc tutaj te zespoły dysponują bardzo dobrymi zawodnikami i prezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Ja będę za dobrym piłkarstwem, za dobrym widowiskiem i za dostarczonymi emocjami. Na pewno wygra ten mecz ten zespół, który będzie lepiej w tym dniu dysponowany.
0: No i niech wygra futbol. Najważniejsza sprawa. Natomiast Zbigniew Boniek podkreśla, że naprzeciw siebie staną reprezentacje grające wybitnie, dlatego spodziewa się, że mecz będzie wyrównany, a o zwycięstwie zadecydują detale.
3: To nie jest tak, że Argentyna ma geniusza i 10, którzy są do noszenia fortuny.

0: Cepianu. Messi robił różnicę dlatego, że ma do dyspozycji bardzo dobrych piłkarzy. Sam by nic absolutnie nie zrobił. Natomiast no, w Hiszpanii też są indywidualności. Oczywiście nie ma takiej indywidualności jak w Argentynie, natomiast jest to zespół dobrze poukładany. Żeby wygrać w piłce, to jednak potrzeba i indywidualności, i zespół. I wydaje mi się, że Argentyna jest zespołem z indywidualnością, natomiast Hiszpania ma znakomitych piłkarzy, a przede wszystkim gra bardzo dobrze.
1: Ależ, moi drodzy, to są tylko dywagacje, a wszystko rozstrzygnie się już dzisiaj o 21:00. Także finał mundialu przed nami, jest się czym emocjonować i myślę, że warto tutaj sobie potypować, jakie wyniki będą, chociaż patrząc na to, co działo się wczoraj, no to chyba w najśmielszych snach nikt nie oczekiwał wyniku 6-4 w meczu o trzecie miejsce. Kto wie, może mecz finałowy równie bardzo nas wszystkich zaskoczy, ale tego dowiemy się oczywiście wieczorem.

0: To oczywiście Legionerka na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a wy nadal piszecie do nas a propos swojej trasy. Hej, tym razem hel do Olsztyna. Pozdrawiam. Pozdrawia nas słuchacz, który niestety się nie podpisał, ale wiemy, że jedzie z helu do Olsztyna. To na pewno trasa krótsza niż z Katowic do Redy, natomiast i tak życzymy szerokości i przyczepności, no bo tutaj można chwilę w korkach stanąć, wiadomo. Natomiast my absolutnie tego nie życzymy. Życzymy, żeby ta podróż była łatwa i przyjemna, no i przede wszystkim, żeby nic tam na trasie się nie wydarzyło. A co wydarzyło się na trasach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut? No to oczywiście najlepiej wie Patryk Bedliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Całe szczęście dziś o poranku poruszamy się drogami w naszym kraju bardzo spokojnie i nie ma informacji od drogowców o czymś niepokojącym. Są za to dobre wieści dla zmotoryzowanych. Pierwsza umowa w sprawie poszerzenia autostrady A2 została już jakiś czas temu podpisana, a po wakacjach drogowcy rozpoczną pracę przy budowie trzeciego i czwartego pasa na odcinku od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. To ponad 17 km trasy i mówimy o jednym z czterech kontraktów na poszerzenie całego odcinka prowadzącego z Łodzi do stolicy. Drogowcy wskazują, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą stała się jednym z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w Polsce. Na całym remontowanym fragmencie autostrady A2 podczas prac będzie obowiązywał odcinkowy pomiar prędkości. Zaglądamy na granicę. Kierowcy ciężarówek, którzy wjeżdżają na teren Białorusi z Polski, czekają 2 godziny w Koroszczynie, a autobusy i osobówki oczekują 2 godziny

0: godzinę w Terespolu. Kierowcy ciężarówek, którzy z Polski wjeżdżają na terytorium Ukrainy, czekają nawet 20 godzin w Dorohusku. To przejście dla pojazdów o masie większej niż 7,5 tony. Podobnie czeka się w Korczowej, w Korczowej też dla pojazdów o masie większej niż 7,5 tony, ale czeka się znacznie krócej, bo według Krajowej Administracji Skarbowej 4 godziny. W Medyce czekamy 7 godzin, a mniejsze ciężarówki w Dołhobyczowie czekają 4 godziny. W Zosinie i Budomierzu jedzie się na bieżąco. Te informacje o szacunkowym czasie oczekiwania podaje Krajowa Administracja Skarbowa. No i może tak się zdarzyć, że ten czas będzie nieco odbiegał od rzeczywistego. Gdyby wasz czas oczekiwania różnił się, dajcie znać, a my przekażemy te wieści oczywiście innym zmotoryzowanym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście, że tak. 22 513 i 4 jedynki albo nasza mobilna aplikacja, w której już się zgłaszacie i już piszecie o swojej trasie. Mamy też głosówki, to oczywiście będziemy odsłuchiwać na bieżąco. Prosimy

0: Godzina 7 na zegarach. Sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ta niestety zapowiada się nam dość kiepsko, szczególnie na południu kraju, właściwie to w południowej części kraju, bo przez Mazowsze i Lubelszczyznę, Podkarpacie, Kieleckie, Świętokrzyskie i w sumie Małopolskę, Śląski, Opolskie i częściowo też Dolny Śląsk. Dzisiaj przejdzie front burzowy, którego możemy się spodziewać w szczególności około południa, w godzinach popołudniowych i tak do wieczora te burze będą nas nawiedzały. Przed tym ostrzegają też synoptycy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane, ale są też alerty stopnia drugiego, które dotyczą Opolszczyzny, Śląska i Małopolski właśnie. To tam te właśnie zjawiska będą najbardziej intensywne. A już teraz na termometrach zdecydowanie najcieplej w Sandomierzu, stopni 18, najchłodniej w Zakopanem, stopni 12. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, 25 w centrum, 28 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Oczywiście w trakcie burz porywy wiatru będą nieco silniejsze. Nieco silniejsze to jest eufemizm, rzecz jasna, bo te w porywach mogą osiągać nawet 85 km na godzinę. Uważajmy, bo dzisiaj na południu i w centrum, tak jak mówiłem, przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść też grad. Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane i duże, a ciśnienie w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i będzie wzrastało.
1: PRK, Polskie

0: Radio Kierowców.
1: Mateusz Dziekoński, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski, witamy Was serdecznie i przyznajemy się bez bicia, że dzisiaj rano rozmawialiśmy o swoich ulubionych miejscach gastronomicznych przy drogach krajowych, wojewódzkich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że każdy kierowca ma takie swoje ulubione miejsce, jeśli chodzi o obiad na trasie. Niekoniecznie przy autostradzie, ale właśnie przy takich troszkę mniej uczęszczanych szlakach. I czekam na informacje od Was. Jakie jest Wasze ulubione miejsce, jeśli chodzi o na przykład Golonkę, Żurek czy Bigos? I gdzie najczęściej się wybieracie? Gdzie zjeżdżacie specjalnie, żeby zjeść właśnie w tym miejscu? Jestem przekonany, że takie miejsca są i Wy z takich miejsc oczywiście korzystacie. Dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: I tak sobie patatajamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Od soboty w ścisłym centrum Gdańska wprowadzony jest drugi etap czasowej organizacji ruchu na węźle Hucisko. Zmiany związane z modernizacją torowiska mają trwać około 2 tygodni. Skrzyżowanie ulic 3 Maja i Nowe Ogrody, a także pobliski węzeł Hucisko to kluczowe punkty komunikacyjne Śródmieścia. W godzinach szczytu przejeżdża tędy wiele tramwajów i samochodów. Bez zmian pozostają też dotychczasowe utrudnienia. Nadal zwężona jest ulica Hucisko, a przejazd przez Nowe Podwale w kierunku Wrzeszcza pozostaje zamknięty. Weekend z utrudnieniami dotyczy też pasażerów tramwajów kursujących po centrum stolicy województwa śląskiego. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku. Do dziś włącznie zawieszone będzie kursowanie tramwajów w linii 6, 13, 41 i 46. Na szczęście poza miastami jedziemy bardzo spokojnie. Nie mamy informacji od drogowców o wypadkach czy kolizjach. Korków też o tej porze jeszcze nie trzeba się spodziewać. Ale czekamy oczywiście na wieści od Was w każdej ważnej drogowej sprawie. 22 513 11 11 to numer telefonu do PRK Polskiego Radia Kierowców. Dajcie też znać w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców w formie chociażby wiadomości głosowej czy też wiadomości tekstowej.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos.

0: 18 minut po godzinie 7. Niezmiennie pytamy was o to, gdzie jedziecie, dokąd zmierzacie, na jakim etapie swojej podróży jesteście, na jakim etapie swojego poranka jesteście. No bo może niekoniecznie już w trasie, może jeszcze jesteście w domu, może szykujecie śniadanie, a może nawet nie macie zamiaru nigdzie wyjeżdżać. Takie opcje też są oczywiście i wszystkie takie głosy również przyjmujemy w naszej aplikacji, a są wśród nas i tacy, którzy jadą i to dość daleko.
1: Witajcie, witajcie. Pytacie, dokąd zmierzamy? No my przenosimy się do ciepłej, słonecznej Chorwacji. Pewnie wielu z was tak robi. To nasza pierwsza podróż tego rodzaju. Ale zanim tam dotrzemy, to wiele kilometrów i polskich dróg, i zagranicznych jeszcze przed nami. Godzinę temu ruszyliśmy spod Poznania, także zmierzamy sobie na południe. Miejmy nadzieję, że i dla was, i dla nas drogi będą czyste, przejezdne, podróż bezpieczna i sympatyczna. No, zamierzamy, żeby taka była. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich i dobrego dnia. Pozdrawiam, Bartek.
0: Serdecznie pozdrawiamy, Bartku. Dziękujemy, że jedziesz razem z nami, razem z Polskim Radiem Kierowców. Daj znać, jaką trasę sobie zaplanowałeś, bo z tego co wiem, to do Chorwacji można jechać przynajmniej na dwa sposoby. Albo przez Słowenię, albo przez Serbię. I ta podróż przez Serbię jest chyba bardziej wymagająca, jeśli chodzi o logistykę i w ogóle tego typu rzeczy. Natomiast no, na pewno jest też bardzo ciekawa, jak to na Serbię przystało. Tam na pewno może zdarzyć się coś ciekawego i tak, właśnie jestem bardzo ciekaw, jak ta podróż będzie w waszym przypadku przebiegała i co tam po drodze jest zaplanowane do zwiedzania. No i co na miejscu też będziecie robili w tej Chorwacji, gdzie docelowo zmierzacie, no bo uważam, że to naprawdę piękna sprawa, żeby tak pojechać samochodem do Chorwacji. Powiem nieskromnie, że sam planowałem taki wyjazd, także brawo Bartek. Szapoba, szczególnie, że mówisz, że to jest taki pierwszy wyjazd tego rodzaju. Domyślam się, że to chodzi o to właśnie, że to jest pierwszy tak daleki wyjazd samochodowy na wakacje. Pomysł naprawdę godny podziwu, a przy tym oczywiście gratulujemy tego pomysłu już na tym etapie, na początku tej podróży. Daj znać, którędy będziesz jechał, jak to będzie wyglądało po drodze i na miejscu. Na te informacje oczywiście czekamy w aplikacji. Ale w naszej aplikacji czekamy też na inne głosy, mianowicie niecałe 20 minut temu mówiłem o czymś takim, czym są oczywiście kultowe miejscówki gastronomiczne przy drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich, jak zwał, tak zwał. Natomiast jestem przekonany, że każdy z was ma przynajmniej jedno takie miejsce, do którego bardzo, bardzo chętnie zajeżdża, mimo tego, że na przykład nie jest po drodze. W moim przypadku, na przykład pod Lublinem, jest takie miejsce w okolicach Jastkowa, na samym zjeździe z ekspresowej 17.

jest taka karczma, którą znają chyba wszyscy w całym kraju i ten, kto zmierza do Lublina albo w te okolice, no to naturalnie powinien wiedzieć, o jakie miejsce mi chodzi. Jestem przekonany, że takich miejsc jest dużo, dużo więcej i wiem to między innymi po rozmowie z moimi szanownymi kolegami, którzy wymienili przynajmniej takich miejsc, no, ze trzy. Więc jeśli Patryk i Mateusz mają takich miejsc kilka, no to wy również musicie ich mieć pod dostatkiem. Dajcie znać, gdzie zajeżdżacie, gdzie zjeżdżacie z trasy na jedzonko i gdzie was niesie, że tak powiem, głód, mimo tego, że nie jest na przykład po drodze. Na te wszystkie głosy czekam w aplikacji w formie głosowej, w formie tekstowej. Jak wam wygodniej, tak się wypowiadajcie.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy taką tradycję, że 3 razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o sytuacji w ruchu drogowym. A jako, że mamy 30 minut po godzinie 7, no to czas wyjechać na drogi razem z Patrykiem Bedlińskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłączy z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia arterii. Utrzymanie ruchu podczas prowadzenia robót wiązałoby się ze sporym ryzykiem wystąpienia zdarzeń drogowych, ale też zagrożeniem dla pracowników oraz znacznym wydłużeniem czasu realizacji. Zatem zamknięcie fragmentu S1 będzie obowiązywało od jutra do 3 sierpnia. Uwaga też na utrudnienia związane z przebudową linii kolejowej Jasło-Zagórz przebiegającej przez centrum Krosna. Zabezpieczone jest torowisko pod ulicami miasta. Wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał mówi, że to ważna inwestycja dla miasta, ale kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
3: Przeprowadzenie inwestycji kolejowej przez główną ulicę miasta w Lotową od strony wschodniej jest w fazie realizacji. W tym momencie trwają prace palowe, a w najbliższym czasie również będzie zamknięta ulica Lwowska, bo ta część prac wchodzi w fazę realizacji już w tym momencie, tutaj właśnie na ulicy Lwowskiej.
2: Pociągi mają wrócić na trasę Jasło-Krosno pod koniec roku, równolegle z oddaniem łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie, która pozwoli skrócić czas przejazdu z Krosna do Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Macie coś do dodania do naszych raportów drogowych? No to śmiało. Zapraszamy i zachęcamy. To oczywiście w naszej aplikacji albo pod numerem 22 513 11 11.

0: W Polskim Radiu Kierowców przenosimy się do Chełma, a przenosimy się do Chełma nie bez powodu, bo wczoraj do Chełma zawitało Lato z Radiem. Właściwie to trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na finał zagrał Krzysztof Cugowski, wcześniej na scenie pojawiali się m.in. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik i Michał Szpak. Tak Chełm bawił się na koncercie Lato z Radiem, a dla widzów to była jedna z niewielu okazji, by posłuchać i zobaczyć swoich idoli. Dla Krzysztofa Cugowskiego natomiast ten udział w całym projekcie miał wymiar sentymentalny.
1: W 2004 roku dwa miesiące jeździliśmy z Latem z Radiem. Każda rzecz, która ma swój background, która ma swoją tradycję, to zupełnie inaczej to wygląda.
2: Bardzo nam się podoba. Stare przeboje, ale fajne.
3: Jesteśmy tutaj z całą rodzinką, fajne zespoły. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj.
4: Widzimy się w Lublinie.
1: Tak, oczywiście.
4: Bliski panu bardzo ten Lublin.
1: No, na pewno. No. Chełm też niedaleko. Także.
4: No w sumie.
1: Także bardzo lubię grać blisko.
5: Fajnie, koncertowo.
6: Bardzo fajnie się bawimy. Oby więcej takich imprez w Chełmie.
0: Tak to wyglądało w Chełmie właśnie, a za tydzień przystankiem na koncertowej trasie Lata z Radiem będzie Grudziądz. I serdecznie zachęcamy do tego, żeby odwiedzać Lato z Radiem albo przyjeżdżać na koncerty Lata z Radiem i Telewizją Polską, nawet jeśli nie macie tak najbliżej, bo naprawdę warto się tam pojawić i chociaż raz na tej trasie być, zobaczyć jak to się wszystko odbywa. A poza koncertami to oczywiście pikniki rodzinne, potańcówki i inne tego typu atrakcje. Na stronach Polskiego Radia znajdziecie pełną rozpiskę tego, jak to wszystko będzie się odbywało, do jakich miast Lato z Radiem zawita, także jak najbardziej zachęcamy do zapoznania się, no i oczywiście do udziału w trasach Lato z Radiem i Telewizją Polską. No ale żeby na to Lato z Radiem dojechać, to trzeba jeszcze zatankować samochód. A jak przewidują analitycy epetrol.pl, w przyszłym tygodniu wzrost cen paliw dalszy. Niestety, kilkunastogroszowy wzrost cen paliwa na stacjach, taki będzie ten wzrost w przyszłym tygodniu. Analitycy stwierdzili, że ten wzrost, jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, to od 7 zł i 9 groszy do 7 zł i groszy 22. Tyle ma kosztować litr 95. Natomiast 98 ma kosztować od 7 zł 99 groszy do 8 zł i groszy 15. Diesel będzie w przedziale 7 zł 51 groszy do 7,65, a autogaz niestety od 3,16 do 3,24. Te wszystkie zawirowania na rynku paliw oczywiście są spowodowane kolejnymi zawirowaniami na Bliskim Wschodzie. Tam sytuacja wciąż niestabilna, tak więc i na rynkach paliwowych to się odbija.

0: Jeszcze tak w temacie podwyżek cen paliw napisał do nas Henryk. Podlasie, benzyna 95 oktanów już po 7,29. Hajnówka, Drohiczyn, siemia, tycze. Czyli ta podwyżka już nie tylko od przyszłego tygodnia, ale już od dzisiaj mogłoby się wydawać z tego, co piszecie. Dzięki Henryku za ten wpis. Czekamy oczywiście na kolejne, a odwdzięczamy się informacjami z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum Katowic. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, mówi Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
3: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem. Bardzo liczymy na to, że warunki atmosferyczne umożliwią sprawną realizację tego zadania.
2: Do dziś włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
4: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
2: A rozkłady są na bieżąco aktualizowane na stronie transportgzm.pl. Pod koniec tego miesiąca powinien być otwarty pierwszy fragment nowej jezdni S19. Od 27 lipca kierowcy skorzystają z blisko 2-kilometrowego fragmentu przebudowanej już trasy między węzłem Sokołów Małopolski Północ, a węzłem Sokołów Małopolskim. Trasa będzie miała drugą jezdnię. Całość inwestycji ma być ukończona pod koniec roku. Kolejne fragmenty trasy będą oddawane do ruchu etapami. Odcinek między Stobierną a Jasionką ma być udostępniony zmotoryzowanym wraz z końcem września.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my niezmiennie przypominamy, że jeśli widzicie jakieś zagrożenie na swojej drodze, czy to wypadek, czy to prace drogowe, czy coś na jezdni po prostu zalega, to oczywiście dajcie znać nam, a co za tym idzie innym słuchaczom, to oczywiście w naszej aplikacji.

0: Już za chwileczkę, już za momencik na zegarach wybije godzina 8 i powiem szczerze, że ten 19 dzień lipca, czyli dzisiaj, jakby ktoś się nie spostrzegł, zapowiada nam się dość ciepło. Niestety za tym ciepłem nie idzie dobra pogoda, no bo jak przewidują synoptycy, no to zachmurzenie będzie dość spore, no i do tego rzecz jasna burze, deszcz i nawet miejscami grad. Także, no niby jest dobrze, ale nie do końca. No, o szczegółach już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polski biegun ciepła, tym razem na Lubelszczyźnie. 19,5 stopnia we Włodawie i to jest najcieplejsze miejsce w kraju. 14 stopni w Zakopanem, tutaj zdecydowanie najchłodniej, a jeśli chodzi o temperatury w dniu dzisiejszym, no to maksymalnie zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu i krańcach zachodnich, 25 stopni w centrum, do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Tak jak mówiłem, zachmurzenie będzie umiarkowane oraz duże, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum kraju opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Niestety w trakcie burz może też silnie powiać, wiatr osiągnie nawet do 85 km na godzinę. Co ważniejsze, synoptycy wydali też alerty pierwszego oraz drugiego stopnia przed burzami właśnie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, częściowo na ziemi łódzkiej i Mazowszu, natomiast alerty drugiego stopnia mamy na Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, na ziemi świętokrzyskiej i częściowo na Mazowszu oraz w Łódzkiem. Do tego Dolny Śląsk, tutaj alerty pierwszego stopnia właśnie. Także ta niedziela nie zapowiada nam się najpogodniej, jest na co narzekać, ale jest się też z czego cieszyć, na pewno będzie ciepło, także póki ta burza i ten deszcz do nas nie dotarły, no to mamy z czego korzystać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mateusz Dziekoński, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski, witamy się z wami serdecznie w PRK, Polskim Radiu Kierowców i witamy szczególnie tych, którzy dopiero co do nas dołączyli. Witamy również tych, którzy jadą z nami od godziny 6. I co? I jedziemy dalej.

0: 8:10 na zegarach to najwyższy czas, żeby sprawdzić sytuację na drogach. A to od godziny 6:00 robi dla Was Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na szczęście drogowa sytuacja dziś spokojna i nie mamy żadnych informacji od służb o czymkolwiek niepokojącym w trasie. Natomiast jutro Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma wyłączyć z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza. I w tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia arterii. Zamknięcie fragmentu S1 będzie obowiązywało od jutra do 3 sierpnia. Uwaga także na utrudnienia związane z przebudową linii kolejowej Jasło-Zagórz, przebiegającej przez centrum Krosna. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, są zmiany w organizacji ruchu, a pociągi powinny wrócić na trasę Jasło-Krosno pod koniec roku, równolegle z oddaniem łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie, która pozwoli skrócić czas przejazdu z Krosna do Rzeszowa. A Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił we wtorek przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego. Drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości także na Wisłostradzie. Ogłosili również przetarg na zakup 3 urządzeń, które mają być zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w 4 działających. Nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, ale i Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej. Mają być też wymienione 4 urządzenia w fotoradarach stojących na trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja niezmiennie pytam Was o Wasze ulubione miejscówki gastronomiczne przy trasach krajowych, wojewódzkich, powiatowych. Dawajcie znać, jakie macie swoje ulubione miejsca pod tym kątem. Gdzie na Golonkę, gdzie na Bigos i tak dalej, i tak dalej.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, a w nim oczywiście jak w niedzielne poranki rozmawiamy o dwóch rzeczach, o turystyce, o podróżach i różnych tego typu tematach, ale rozmawiamy też o elektromobilności i nowej mobilności i odmieniamy ten temat przez wszystkie przypadki tak naprawdę. W ostatnim czasie rozmawialiśmy z Agatą Rzędowską z greennews.pl, a tematem tej rozmowy były tak zwane mikrokary, czyli mikrosamochody przeznaczone dla jednej bądź dwóch osób, w wymiarach oczywiście mikro, mały silnik, zazwyczaj elektryczny, i te mikrokary święcą swoje triumfy przede wszystkim w Japonii, tam gdzie miejsca jest mało, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a na przykład w takim Tokio trzeba rejestrować samochód na siebie, żeby w ogóle mieć gdzie zaparkować, i tam Japończycy bardzo mocno tego pilnują, więc mikrokary są niejako odpowiedzią na potrzeby tamtejszego rynku. I jak to jest z tymi mikrokarami? Dlaczego one w Azji są tak popularne? Dlaczego są popularne przede wszystkim poza Europą? Na te pytania odpowiadała Agata Rzędowska.
1: Żeby myśleć o małych pojazdach, małej mobilności, to musimy przestać patrzeć europocentrycznie. Mhm. Bo Azja, czy to Chiny, czy Tajwan, czy Indie, to są te rynki, gdzie małe pojazdy sprzedają się w milionach. Nam się wydaje w Europie, że odkrywamy coś niezwykłego i że chcemy oddać miasta ludziom i zapewnić im jakąś formę mobilności i autonomii, więc małe samochody są dobrym pomysłem. No to te małe samochody gramy już też kolejny raz. Te starsze pokolenia pamiętają, kiedy były kryzysy paliwowe, wtedy na rynku pojawiały się małe samochody. Będąc w Polsce, każdy zna kogoś, albo ma w rodzinie kogoś, kto miał malucha. Kim naprawdę masowym produktem był maluch. Była Zastawa, był Fiat 500, który był maciupkim samochodem. Kiedyś było Mini, które było naprawdę mini, więc tych małych samochodów było sporo.
0: No i jak się okazuje, te mikrokary to wcale nie jest taki nowy pomysł. No ale ciężko porównywać, wydaje mi się, naszego rodzimego malucha do na przykład takiego Mi-Bota, który ostatnio w Japonii właśnie, w Hiroshimie, został zaprezentowany i po ulicach Hiroshimy się porusza. I samochód jest na tyle mały, że mieści się na przykład w aucie dostawczym. No i to jest dość ciekawa sprawa, dlaczego w Azji to wszystko się przyjmuje, a u nas, no, takich mikrokarów to raczej na ulicach nie widać.
1: Różnią się nasze gusty i to widać zarówno w muzyce, w kulinariach, jak i w tej sferze motoryzacyjnej. Różne są też miejskie uwarunkowania, to o czym rozmawialiśmy w pierwszym wejściu. My jeździmy szybciej,

0: Nasze miasta są inaczej zaprojektowane. Dopiero teraz trochę je przeprojektowujemy. Jak się zaczęliśmy trochę starzeć i trochę podupadać na zdrowiu i zastanowiliśmy się, że percepcja takiego mocno sędziwego kierowcy to nie jest ta percepcja, o którą nam chodzi, jeśli chodzi o to, żeby dojść do tej wizji zero, czyli mamy nie mieć ofiar śmiertelnych wypadków, no to zaczęliśmy szukać różnych rozwiązań. Japonia to jest kraj liczny, ludny, ale wyspiarski. I tam zbudować takich dróg, jak my sobie mogliśmy w wielu miejscach pozwolić, nie dało rady, więc były potrzebne małe samochody.
1: No, no właśnie, to wszystko wynika z lokalnych uwarunkowań, z lokalnych potrzeb, preferencji i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim oczywiście Agata Rzędowska z greennews.pl. Będziemy do tego tematu wracać po informacjach z dróg.

0: To oczywiście Reni Jusis, ja dalej się boję, że ona mnie kiedyś znajdzie, no wiadomo, klasyk. Natomiast wiem, co znajdzie Patryk Bedliński i czego szuka niezmiennie od godziny 6. Oczywiście utrudnień w ruchu drogowym i problemów na trasach, ale to nie ze złośliwości, a z troski o wasze bezpieczeństwo na trasie. I z tych poszukiwań robi taki, powiedzmy to, raport, wyciąg z tych poszukiwań i prezentuje to wszystko co 20 minut. Tak będzie i teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety pojawiły się drogowe problemy na ekspresowej piątce w Kujawsko-Pomorskiem. Między węzłami Rogowo i Biskupin na kilometrze 116 pojazd osobowy wypadł z drogi. 4 osoby są poszkodowane. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Bydgoszczy. Wicewojewoda Wielkopolska wydała zgodę na budowę drugiej nitki ekspresowej 11 w ramach już istniejącej obwodnicy Kępna. Poinformował o tym w czwartek Wielkopolski Urząd Wojewódzki. A prace przy budowie odcinka trasy mają skończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Droga ma mieć zgodnie z planem około 4 km długości. Pod koniec tego miesiąca tymczasem powinien być otwarty pierwszy odcinek nowej jezdni S19. Czyli mówiąc konkretniej, od 27 lipca kierowcy skorzystają z blisko 2-kilometrowego odcinka przebudowanej trasy w okolicach Sokołowa Małopolskiego między węzłem północnym a węzłem Sokołów Małopolskim. Trasa będzie miała drugą jezdnię, a całość inwestycji zostanie ukończona pod koniec tego roku. Kolejne fragmenty tej trasy będą sukcesywnie oddawane do ruchu. Na przykład odcinek między Stobierną a Jasionką ma być udostępniony zmotoryzowanym z końcem września. Podejrzyjmy Zakopiankę. Dobra sytuacja na wysokości Libertowa, gdzie w godzinach szczytu komunikacyjnego, no niestety korki mogą się tworzyć. Teraz jedziemy płynnie i tak samo płynnie na południowej części trasy, czyli na odcinku 47 między Zakopanem a Nowym Targiem. Ale na południu kraju nie wszędzie jest w pełni płynnie, bo chociażby między Skomielną Białą a Makowem Podhalańskim w Jordanowie na trasie 28 trzeba delikatnie zdjąć nogę z gazu. Jeżeli o Warszawę chodzi, tam często korki także w godzinach szczytu, ale o tej porze dobra sytuacja, zwłaszcza na tak newralgicznych trasach jak S2 czy S8. Wszędzie powinno być płynnie. Minimalne spowolnienia są możliwe na północ od stolicy, na wyjeździe z Warszawy 7 przez Dziekanów Leśny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

0: spowolnienia to, a nie korki, więc raczej nie trzeba tej trasy omijać. Warto po prostu wzmóc czujność. No i małe spowolnienia możecie napotkać na A1 między Nowymi Marzami a Warlubiem, jadąc w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my niezmiennie i wciąż pytamy o waszą trasę. Gdzie jesteście, dokąd zmierzacie, jaki jest cel waszej podróży i co będziecie tam robili? To wszystko niezmiernie nas ciekawi. Wysyłajcie do nas wiadomości tekstowe, wiadomości głosowe i możecie się oczywiście pochwalić, jak ta wasza trasa w najbliższych minutach czy godzinach będzie wyglądała. Czekamy!

0: A w PRK wracamy do tematu mikrosamochodów. Tematu, który poruszaliśmy razem z Agatą Rzędowską z GreenNews.pl. Mówiliśmy o tym, dlaczego mikrokary są bardziej popularne w Azji i w krajach azjatyckich ogólnie. No i wychodzi na to, że to kwestia przede wszystkim uwarunkowań lokalnych, czyli tego, że w Azji raczej drogi są węższe, ta sieć dróg nie jest tak rozwinięta jak w Europie, nie ma aż tylu autostrad na przykład, ale też ze względu na to, że przestrzenie w miastach są na przykład mniejsze, ale to też jest kwestia gustu. Na przykład Japończycy wolą korzystać z mniejszych pojazdów, z mniejszych samochodów, nie tylko ze względów praktycznych, ale też ze względu na to, że takie pojazdy bardziej im się podobają. A skąd w Europie i w Polsce wzięła się moda nie na mikrokary, a na SUVy? Bo tych SUVów coraz więcej ich się sprzedaje i w ostatnim czasie naprawdę no, solidny boom przeżył ten rodzaj samochodu. No i skąd to się wzięło? Na to pytanie odpowiadała oczywiście Agata Rzędowska.
1: Moda na SUVy wynika z kilku rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości nie tak odległej. Po pierwsze, nikt nie obłożył tych dużych SUVów dużymi podatkami, które byłyby adekwatne do tego,

0: ile zajmują miejsca, jakie potrafią wyrządzać szkody. Dzisiaj wiemy, jest cała kampania na rzecz tego, żeby ograniczyć możliwość wjazdu dużych samochodów do miast, bo pomimo tego, że są one wyposażone, te nowoczesne, w różne systemy wspierające kierowców, można przeoczyć dziecko na przykład, bo ono jest poniżej linii maski. Powodują to, że no przede wszystkim trzeba zabezpieczać znacznie więcej miejsca do parkowania i w Wielkiej Brytanii w tej chwili jest duża, w Londynie konkretnie, bardzo duża dyskusja na temat tego, żeby podnieść opłaty za wjazdy. No w tej chwili mamy możliwość monitorowania właściwie całego ruchu, wiemy kto wjeżdża, kto wyjeżdża, w Warszawie się to dzieje. Odnośnie strefy czystego transportu, co jakiś czas są takie wyrywkowe kontrole, czy pojawiają się w strefie samochody, które nie powinny się tam znaleźć, więc wiemy, że metod mamy sporo. Druga rzecz, no na SUV-ach się dobrze zarabiało przez lata, ponieważ można było w nich wykorzystać technologię spalinową, do której już nie trzeba było dużo dokładać. Duży samochód dużo kosztuje, większa marża dla producenta, wiadomo, to było bardzo, bardzo kuszące.
1: No i właśnie, stąd wynika ta moda na SUV-y. No i przede wszystkim wydaje mi się, że w takim większym samochodzie, kiedy droga jest szeroka, kiedy droga jest długa, no to czujemy się lepiej, jest nam wygodniej. Też kwestia samego bezpieczeństwa. Oczywiście strefa zgniotu jest nieco inna w SUV-ie i w takim mikrokarze. No i oczywiście, jeżeli jedziemy autostradą, na przykład z prędkością 140 km na godzinę, jeśli taki mikrokar osiągnąłby taką prędkość, no to oczywiście zakładam i jestem nawet pewny, że w SUV-ie czulibyśmy się bezpieczniej. Jaka przyszłość zatem czeka mikrokary?
0: Niestety będzie tak, że będzie więcej ograniczeń w miastach. I z tym się musimy liczyć, możemy się na to złościć i możemy się z tym, może nas to frustrować, a możemy to zaakceptować i zrozumieć dlaczego. A dlatego, że po pierwsze, mniej będziemy zależni od paliw kopalnych. Im będziemy mieć więcej małych pojazdów, im więcej będziemy korzystać z transportu publicznego i im bardziej te pojazdy będą bateryjne. I tutaj znowu, dla wielu osób to jest wciąż zgryz, ale prąd do baterii sobie wykręcimy. Czy tymi wiatrakami, które stawiamy w tej chwili na morzu, czy z różnych innych źródeł, nie będziemy musieli kupować surowców od reżimów. Nadal wyzwaniem jest pełna produkcja, zamknięcie całego łańcucha dostaw do produkcji baterii tutaj lokalnie w Europie, ale nad tym też pracujemy i dajmy sobie jeszcze trochę czasu. Pamiętajmy, że motoryzacja ta spalinowa miała dobrych kilka dekad do tego, żeby się rozwinąć, motoryzacja elektryczna znacznie mniej. Wtedy, kiedy opanowaliśmy baterie, czyli w latach 90., to ruszyło. Więc myślę, że samochodów małych będzie nam przybywać. Po pierwsze, dlatego że widzimy, co się dzieje w tej chwili na rynku paliwowym i ekonomia będzie wygrywać. Druga rzecz, widać też w Europie ten ruch w kierunku zastępowania samochodów na długich trasach koleją i tutaj te połączenia nawet nocne znowu wracają do gry i szuka się takich rozwiązań. Są potworne pieniądze w tej chwili inwestowane w to, żeby zrobić szybką, bezpieczną, niezawodną kolej w Europie. No a trzecia rzecz to te miasta, które mają być miastami dla ludzi przede wszystkim, więc nie możemy liczyć na to, że samochody będą w nich mile widziane, a szczególnie duże samochody.
1: A wy jakie macie zdanie na temat mikrosamochodów? Jestem tego bardzo ciekawy i czekam na wasze głosy w aplikacji.

0: 10 minut pozostało nam do godziny 9, a wy jedziecie razem z nami.
1: Cześć, tu Jola i Henryk z Qashqai. Jedziemy do Łeby na tydzień. Wyjechaliśmy o 8. Zamierzamy być na miejscu koło 14, jak dobrze pójdzie. Oczywiście w drodze słuchamy naszego ulubionego radia kierowców. Pozdrawiamy prowadzących.
0: No i super, i to się chwali. Dziękujemy bardzo, że jedziecie z nami. Szerokości przyczepności w drodze na ten urlop właśnie. A żeby szerokości przyczepność była, no to jeszcze wypadałoby wiedzieć, co tam słychać na drogach. To oczywiście wszystko od Patryka Bedlińskiego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No i niestety pojawiają się drogowe kłopoty, między innymi w Pomorskiem, na trasie numer 20 między Bytowem a Kościerzyną. Na trasie prowadzącej do Kościerzyny na 241 kilometrze pojazd osobowy potrącił zwierzę. Przejeżdżamy tamtędy, korzystając tylko z jednego pasa naprzemiennie. Uwaga też na S5 między węzłami Rogowo i Biskupin. Na 116 kilometrze osobówka wypadła z drogi. Poszkodowane są aż 4 osoby. Mamy zajęty jeden z pasów na trasie prowadzącej do Bydgoszczy. Uwaga na A1, spowolnienia widać na trasie za Nowymi Marzami przed Warlubiem w kierunku Trójmiasta. To jest trasa zaraz za Grudziądzem w kierunku północnym. Na Zakopiance dobra sytuacja zarówno w okolicach Libertowa, Myślenic, jak i na południowym odcinku trasy w Szaflarach i w Nowym Targu. Natomiast w Małopolskiem zwalniamy na trasie 28 na wysokości Jordanowa, jadąc od Skomielnej Białej w kierunku Makowa Podhalańskiego. W Śląskiem dobra drogowa sytuacja. Korków nie trzeba się spodziewać praktycznie na żadnej trasie, a w Warszawie delikatnie zaczyna zwalniać ruch na S8 tuż przy połączeniu tej trasy z Wisłostradą. Tutaj zwalniamy jadąc w kierunku Białegostoku. Kierowcy, którzy z Warszawy wyjeżdżają do Nowego Dworu Mazowieckiego na północ, muszą zwolnić przejeżdżając przez Dziekanów Leśny. Płynnie powinno być natomiast na południowym wyjeździe z Warszawy, czyli zarówno na 79 prowadzącej przez Piaseczno, jak i na tzw. Puławskiej BIS, czyli na S7. Którą wyjeżdżamy w kierunku Grójca. Korków tam nie widać. Natomiast na trasie od Grójca w kierunku Góry Kalwarii przed Słomczynem no niestety trzeba będzie zwolnić. To jest Krajowa 50.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik, właściwie to po 9:00 wyruszymy na Opolszczyznę, do polskiej Nowej Wsi pod Opolem, gdzie dzisiaj ostatni dzień Ultor Master Truck Show, na którym i ciężarówki, i my oczywiście.

0: Ciepło, coraz cieplej w całym kraju, ale niestety to ten... Ta ciepła pogoda to tylko wierzchołek góry lodowej, która nadchodzi i jest dopiero przed nami, a nazywa się burze i to miejscami burze z gradem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A te gwałtowne zjawiska pogodowe przede wszystkim w południowej połowie Polski. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Dolnym Śląsku mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami właśnie. Natomiast jeśli chodzi o Opolszczyznę, Śląsk, Świętokrzyskie, Łódzkie czy Małopolskie, no to tutaj są już alerty drugiego stopnia przed burzami właśnie. Będzie padało, będzie nieciekawie, będzie mocno wiał wiatr, także uważajcie nie tylko w okolicach swoich domów, ale też na drogach, bo tam warunki oczywiście mogą, a raczej będą na pewno bardzo, ale to bardzo niekorzystne i miejscami niebezpieczne. 21 stopni, takie temperatury maksymalne mamy o godzinie 9. Najcieplej, uwaga, uwaga, w Lublinie. Lublin na pierwszym miejscu, ja to wiedziałem od zawsze, a teraz wiedzą wszyscy, rzecz jasna. 15,5 stopnia w Szczecinie, to jest najchłodniejsze miejsce w kraju. I tutaj zdecydowanie możemy nazwać Szczecin polskim biegunem zimna. Maksymalnie od 20 stopni Celsjusza zobaczymy dzisiaj na termometrach. To na Pomorzu i krańcach zachodnich, 25 stopni w centrum, do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, tak jak mówiłem, spodziewajmy się opadów deszczu i gwałtownych burz lokalnie z gradem. I uwaga na wiatr, ten w trakcie burz może osiągać nawet do 85 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mateusz Dziekoński, Patryk Bedliński, Maciek Sampolski. W takim składzie witamy się z wami, mówimy wam dzień dobry po godzinie 9 w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Dzięki, że jesteście z nami.

0: Mamy informację od was o poważnym wypadku na S8 na wyjeździe z Warszawy. To o szczegółach już za chwilę, a tymczasem Patryk Bedliński i informacje z dróg.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A jeżeli chodzi o drogę S8 w Warszawie, to mamy ponad 2 km zatoru na trasie w kierunku Białegostoku. Ostatni węzeł przed miejscem z korkiem to ten, gdzie zjeżdżamy w Aleję Prymasa Tysiąclecia. Uwaga też na S5 na trasie z Gniezna do Bydgoszczy. Między Rogowem a Biskupinem na 116 km osobówka wypadła z drogi. 4 osoby zostały poszkodowane. Jeden z pasów do Bydgoszczy jest zablokowany, ale na szczęście korka nie trzeba się spodziewać. Kończą się problemy na krajowej 20 między Bytowem a Kościerzyną. Wcześniej były utrudnienia, bo na tej trasie kierowca osobówki potrącił zwierzę. Dosyć dobrze podróżuje się po południowych głównych trasach naszego kraju, między innymi na Zakopiance. Korków nie trzeba spodziewać się ani na trasie 47, ani na 7, więc trasa naprawdę do pokonania bez jakichkolwiek przeszkód. Natomiast w Małopolskie małe spowolnienia możliwe są na trasie 28 ze Skomielnej Białej do Makowa pod Halańskiego. Na płatnym odcinku A4 prowadzącym z Krakowa do Katowic niewielkie spowolnienie za Chrzanowem przy dojeździe do okolic Brzęczkowic. No a poza tym dobrze dziś podróżuje się po głównych trasach w naszym kraju, nawet tych zwykle korkujących się. Dosyć dobrze jedzie się w województwie śląskim, na A4, na S86 czy też na DTS korków nie zobaczymy. Małe spowolnienie na A1 za Grudziądzem w stronę Trójmiasta między Nowymi Marzami a Warlubiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i co tam się dzieje na tej S8?
3: Pani, przy wyjeździe z Warszawy, tuż przed zjazdem na Gdańsk na S8, mamy karambol, 4 karetki, 2 straże pożarne. Kto może, niech omija to miejsce, bo w zasadzie ruch jest zwolniony do jednego pasa. Pozdrawiam, Przemek Żrawki.
0: Dzięki, Przemku, za ten drogowy raport. Uważajcie na S8 na wyjeździe w kierunku Gdańska. Apelujemy o szczególną ostrożność i o to, żebyście byli

0: Dzisiaj ostatni dzień Master Track Show 2026. To już jest 22. edycja tego największego w Europie zlotu ciężkiej motoryzacji. Proszę sobie wyobrazić, jak to szybko zleciało. Nie brakuje tam tuningowanych ciężarówek, które dla zawodowych kierowców są drugim domem, ale też i najnowocześniejszych i zaawansowanych technologicznie ciągników siodłowych również tam nie brakuje. A na miejscu oczywiście nasz specjalny wysłannik, czyli Patryk Kuniszewicz.
1: Spacerując po Master Track Show 2026, szukam ciągnika siodłowego, ale nie w dieslu, nie w V8, tylko zeroemisyjnego.
2: Robert Zbrożek, kierowca z Havemakera.
1: Dlaczego ja tych zielonych tablic tak mało widzę w transporcie krajowym, międzynarodowym? Dlaczego jeszcze elektromobilność przy DMC powyżej 3,5 tony nie jest tak popularna?
2: Zdaje mi się, że pierwszą taką sprawą jest chyba cena takiego ciągnika, bo taki ciągnik jest dużo droższy od normalnego. Druga sprawa jest chyba specyfika pracy, nie? Zasięg takiego auta z załadowaną naczepą to jest 400 km. Trzeba mieć taką specjalną linkę, pracę, która też podpasuje się pod ten zasięg.
1: No dobra, to tak na międzynarodówkę to się jeszcze nie nadaje, ale na rynku regionalnym?
2: Na rynku regionalnym jak najbardziej. U nas to auto robi 1200 km dziennie.
1: Jeździłem i V8-ką, jeździłem również ciągnikiem siodłowym elektrycznym. No ja przyznam szczerze, że to, żeby spalać waty, a nie olej napędowy, to jest prawdziwa petarda, szczególnie przy tej mocy, którą ten ciągnik ma.
2: Tak, około 600 koni, ta cisza, komfort jazdy, dociążenie przez te baterie ciężkie, auto waży prawie 11 ton. Naprawdę, komfort jazdy jest mega, nie?
1: Chwalimy. To teraz może kilka minusów. No infrastruktura jeszcze leży, prawda?
2: Jak najbardziej. I podjechać takim autem pod ładowarkę na nie każdej stacji benzynowej da radę na pewno. Na niektórych trzeba wypinać ciągnik od naczepy, co też nie daje takiego komfortu, bo zajmuje...
1: Jak? Wypinać ciągnik od naczepy, żeby się podładować?
2: No, jeżeli są tu ładowarki, na przykład na stacji, jadąc na Master Tracka, ładowałem się na stacji przed Opolem. Były tylko miejsca przeznaczone do ładowania, były tylko

0: dla aut osobowych, więc wtedy wypiąć ciągnik i podjechać samym ciągnikiem, tak? No wiadomo, że przyjeżdżając na zlot jedziemy samym ciągnikiem, tak? A normalnie to auto pracuje i ciągnie naczepę, więc podjazd pod takie miejsce dla osobowego auta jest często utrudniony. A druga sprawa, że no auto jest szersze, dłuższe, dostęp tego kabla nie jest tak długi często i często na przykład zajmujemy dwa miejsca, gdzie wjeżdża później taka Tesla czy takie inne elektryczne auto i jest... Człowiek z tego auta już jest zaraz zły na mnie, że ja zajmuję dwie ładowarki, żeby się naładować, a no, powinno być też miejsce dla ciężarówek.
1: No to jest nad czym pracować, umówmy się. Tutaj pozostawiamy to tym, którzy za tę infrastrukturę odpowiadają. Ale jaki on prąd przyjmie? Bo jeżeli chodzi o osobówki, my się cieszymy, jak mamy 100, 200, 300 kW, a tutaj?
0: 375 kW.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, to jest maksymalna, tylko nie każda ładowarka tyle da oczywiście, nie? Ale jeżeli jest mocna ładowarka, około 350 to jest taka norma.
1: Teraz pytanie z twojego punktu widzenia. Ile jeszcze lat potrzebujemy, żeby zielone tablice na ciągnikach siądłowych zdominowały polskie drogi?
0: Zdominowały, mi się zdaje, że jeszcze sporo, ponieważ infrastruktura. Teraz ładujemy jedno takie auto, jest tych aut mało, tak? Jeżeli takie auto podjeżdża na godzinę się ładować, jest tych aut mało. Biorąc pod uwagę ten przepływ samochodów ciężarowych, które jadą A4 w stronę zachodniej granicy, jakby każdy miał ładować auto każde w godzinę i to po prostu długość takiej kolejki nawet sobie nie wyobrażam, jaka by była. Jak najbardziej, stała praca, stałe trasy takie w zasięgu tej ciężarówki, jak najbardziej. Jest to opłacalne na pewno, u nas to się sprawdza, jeździ dwóch kierowców, auto przez 2 lata przejechało ponad 300 tysięcy kilometrów.
1: Można, jak słyszycie, my tutaj na Mastertrucku się bardzo dobrze bawimy, od samego rana rozkręcona jest impreza, w końcu to tylko 3 dni, kiedy możemy się spotkać, przybić piątkę i o tej ciężkiej motoryzacji, również w wydaniu elektromobilnym, porozmawiać.

0: A w naszej mobilnej aplikacji piszecie nie tylko o sytuacji w ruchu drogowym, ale też o faktach pogodowych. 22 stopnie w Katowicach, tak informuje Łukasz. Dziękujemy bardzo Łukaszu za ten raport pogodowy i wygląda na to, że w Katowicach może być troszkę cieplej. Będą też burze, także bądź na to przygotowany. Szerokości przyczepności gdziekolwiek zmierzasz i dokądkolwiek się kierujesz. A już teraz dla wszystkich kierujących informacje z dróg i oczywiście Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe kłopoty o tej porze między innymi na ekspresówce, która prowadzi z Gniezna do Bydgoszczy, czyli na S5. Między Rogowem a Biskupinem na 116 kilometrze pojazd osobowy wypadł z drogi. 4 osoby zostały poszkodowane. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Bydgoszczy. Na S8 spore problemy w Warszawie. Między Marymącką a Wisłostradą zakorkowało się w kierunku Białegostoku i to nie bez powodu, bo na 14 kilometrze stołecznego odcinka S8 zderzyły się 2 pojazdy osobowe i bus. Przez to jeden z pasów w kierunku Białegostoku jest zablokowany. Jednocześnie mamy informację o końcu problemów na 20 między Bytowem a Kościerzyną. Tam kierujący osobówką potrącił wcześniej zwierzę i policja pojawiła się na miejscu, by kierować ruchem wahadłowym. Jutro Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma wyłączyć z ruchu na 2 tygodnie tunel pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza. To jest fragment ekspresowej jedynki i w tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia arterii. Zamknięcie fragmentu S1 będzie obowiązywało od jutra do 3 sierpnia. Dziś dosyć płynnie jechało się na Zakopiance z naciskiem na jechało na czas przeszły, bo niestety przybywa samochodów w południowej części trasy. No i na przykład między Białym Dunajcem a Nowym Targiem już zwalniamy na 47 w Szaflarach. Dojeżdżając do Krakowa też zwolnicie, to jest Libertów i już droga numer 7. Jeżeli chodzi o inne trasy w Małopolskiem, sytuacja całkiem dobra, ale małe spowolnienie jest możliwe na trasie ze Skomielnej Białej do Makowa Podhalańskiego, czyli w ciągu drogi 28. A poza tym spowolnienie na A1, którą od okolic Grudziądza kierujemy się na północ kraju. Zwalniamy między Nowymi Marzami a węzłem Warlubie w stronę Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I niezmiennie prosimy Was o to, żebyście to właśnie Wy informowali nas o sytuacji w ruchu drogowym, bo to właśnie Wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji.

0: Master Truck Show w polskiej Nowej Wsi pod Opolem trwa od piątku i będzie trwał jeszcze dzisiaj. O 9:00 bramy tego wydarzenia otworzyły się dla publiczności, a wśród tej publiczności właśnie cały czas jest Patryk Kuniszewicz.
1: Jak słyszycie, tutaj naprawdę dobra impreza od samego rana. Mówię celowo impreza, bo my się świetnie bawimy, spotykając raz do roku, jeżeli chodzi o kierowców zawodowych, tych, którzy mają cel, też miłośników ciężkiej motoryzacji. Ale właśnie, bo o jednym chciałem jeszcze opowiedzieć. Dopiero co mówiliśmy o ciągnikach siodłowych, tych zeroemisyjnych w nurcie elektromobilnym, ale warto jeszcze powiedzieć, że to jest też okazja, żeby zapoznać się z przepisami, interpretacją prawa, tej litery prawa i w ogóle zapytać służb, jak to teraz to wszystko wygląda. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, szczególnie mówię o kierowcach, to te wątpliwości rozwiać, bo tutaj na Master Trucku oprócz kierowców, sympatyków motoryzacji pojawiają się również służby. Obok strażaków i ratowników medycznych również krokodylki, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, ale wszyscy razem zbijamy pionę, bo nam po prostu zależy na bezpieczeństwie ruchu drogowego. I o tych spotkaniach więcej Sebastian Wątroba, aktor prowadzący na osi, no i główny konferencjer Master Truck 2026.
2: Tak, to jest bardzo ważne, zresztą na temat bezpieczeństwa mówi się tutaj bardzo dużo. Mamy też tej służby przecież, które są, bo jest i Inspekcja Transportu Drogowego, gdzie można podejść, zadać pytania, dowiedzieć się, jeżeli coś nas nurtuje, no to możemy tam rozwiać te swoje wątpliwości, niekoniecznie będąc zatrzymanym na drodze, lepiej zapytać wcześniej. Są też oczywiście służby medyczne, tam też można zapoznać się, jak udzielać pierwszej pomocy. To też są ważne rzeczy.
1: I już za kilka godzin przyjdzie taki czas, że trzeba będzie się pożegnać, ruszyć do swoich zadań. Trzydniowe świętowanie po prostu dobiega końca, ale dla tych, którzy tutaj są, rok liczy się od Master Trucka do Master Trucka. Już czekamy na kolejną edycję.
0: I ta następna to będzie 23. No ale zanim 23. edycja Master Trucka, no to ostatni dzień tej edycji 22. Tak jak mówiłem, o 9:00 otworzyły się bramy tego wydarzenia. W programie oczywiście to, o czym Patryk wspominał. Do tego wystawy, konkursy, koncerty też. I to wszystko dzisiaj będzie trwało przynajmniej do godziny 17:00. Jeśli wybieracie się na Master Truck, do czego oczywiście zachęcamy, no to pamiętajcie o tym, że tam korki do tego wydarzenia i korki do miejsca tego wydarzenia potrafią być długie i można w nich spędzić naprawdę sporo czasu, także weźcie to pod uwagę. A poza tym, to oczywiście zachęcamy.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Już za chwileczkę, już za momencik wyjedziemy na drogi, a po tych drogach poruszacie się właśnie wy i macie pytania.
1: Witam Radyjko, tutaj Radek z Białej Skody. Ruszam właśnie w drogę powrotną z Suwał do Wrocławia. Wiem, że to kawałek drogi, ale czy tam po drodze coś się działo? Bo słyszałem, że na SC w kierunku Warszawy do Gdańska jest nieciekawie. A jak tam sytuacja w drugą stronę? Pozdrawiam moje ulubione radyjko. Bajo!
0: Dziękujemy bardzo za ten głos szerokości przyczepności, bo droga faktycznie jest bardzo, bardzo długa, a w tym kierunku, w którym ty chcesz się poruszać, no to większych utrudnień ja na trasie nie widzę. Mam nadzieję, że przykrych niespodzianek po drodze nie będzie i że wszystko pójdzie gładko. A jak tam sytuacja nie tylko na S8, ale na wszystkich polskich drogach, o tym już teraz Patryk.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeżeli chodzi o drogę S8, to mamy 2,5-kilometrowy korek w Warszawie w kierunku Białegostoku. Nie bez powodu, bo między Marymącką a Wisłostradą na 14 kilometrze stołecznego odcinka S8 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bus. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Białegostoku. Uważajcie też na utrudnienia, jadąc S5 z Gniezna w kierunku Bydgoszczy. Między Rogowem a Biskupinem na kilometrze 116 osobówka wypadła z trasy. Aż 4 osoby zostały poszkodowane. Mamy zablokowane jeden z pasów na trasie do Bydgoszczy. Kierowcy ciężarówek o DMC ponad 7,5 tony wyjeżdżający z Polski na terytorium Ukrainy czekają w Dorohusku 14 godzin, 13 w Hrebennem, 7 w Medyce, a 4 w Korczowej. Kierowcy mniejszych ciężarówek, tych o DMC do 7,5 tony, czekają w Dołhobyczowie 4 godziny, a na bieżąco jadą w Zosinie, Budomierzu i Krościenku. Autobusy czekają w Dorohusku 5 godzin, w Hrebennem 3, w Korczowej 7, a w Budomierzu 4. Kierowcy ciężarówek wyjeżdżający z Polski na Białoruś czekają 2 godziny w Koroszczynie. Pozostałe pojazdy, a także na pozostałych przejściach granicznych z Białorusią jadą na bieżąco. Informacje o szacunkowym czasie oczekiwania podaje Krajowa Administracja Skarbowa. Gdyby okazało się, że u Was ten czas nieco się różni od rzeczywistego, dajcie znać, a my przekażemy i zaktualizujemy te informacje. Jeżeli chodzi o Zakopiankę, no to już niestety za nami dobra sytuacja. Korków przybywa. Tłoczno robi się między Białym Dunajcem a Szaflarami w kierunku Krakowa, no i przed samym Krakowem w Libertowie trzeba zdjąć nogę z gazu. A zatem zarówno południowy, jak i północny odcinek Zakopianki, no niestety z nie do końca płynnym ruchem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas czekamy na informacje od Was, te drogowe, naturalnie, ale wszelkiego rodzaju informacje i wiadomości z Waszej strony przyjmujemy z otwartymi ramionami, to rzecz jasna w naszej mobilnej aplikacji. Także piszcie, co tam u Was, jak tam ten poranek przebiega i dokąd zmierzacie. Może akurat to jest trasa na urlop?

0: To oczywiście Ed Sheeran na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz rzecz jasna, jako że wybiła godzina 10, pora sprawdzić, jak tam pogoda na dzisiaj.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: A ta niestety może nam dzisiaj robić drobne psikusy i to tak jest lekko powiedziane, bo synoptycy zapowiadają, że będzie burzowo, bardzo burzowo miejscami, na południu kraju w szczególności, w Małopolsce, na Śląsku, na Opolszczyźnie, ale też w okolicach Piotrkowa, Kielc czy Kalisza i Łodzi. Tutaj mamy ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami właśnie, a alerty pierwszego stopnia zostały też wydane częściowo dla Mazowsza i ziemi łódzkiej, dla Dolnego Śląska, dla Podkarpacia, Lubelszczyzny chociażby. Także musimy tutaj mieć się na baczności, szczególnie, że w trakcie tych burz może padać deszcz, a także grad. Do tego 85 km na godzinę mogą osiągać porywy wiatru, także te mogą na przykład złamać drzewo, które następnie wyląduje na jezdni i to jest sytuacja, rzecz jasna, bardzo niebezpieczna. Miejmy nadzieję, że obejdzie się bez większych przykrych zdarzeń w związku z drogami, ale nie tylko na drogach, ale też ogólnie w związku z tymi burzami. Natomiast fakty są takie, że burze dzisiaj przez całe popołudnie i cały wieczór będą nas nawiedzały, szczególnie w Polsce południowej, w południowej połowie kraju właśnie. A co do temperatur, maksymalnie zobaczymy dzisiaj od 20 stopni na Pomorzu. Mamy 25 w centrum i 28 na południowym wschodzie. Tyle maksymalnie termometry nam pokażą. Zachmurzenie umiarkowane i duże na terenie całej Polski, także niestety z tego słońca raczej nie skorzystamy. No ale może raczej cieszmy się tym, że nie pada. To jest pozytyw.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mateusz Dziekoński, Patryk Bedliński i ja, Maciek Sampolski. Witamy się z wami serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I co? Jedziemy dalej. My razem z klasykiem. Kto go nie zna?

0: PRK, Polskim Radiu Kierowców. Trzy razy w ciągu każdej godziny wyjeżdżamy na drogi. Jest 10 po godzinie 10, a więc czas wyruszyć i sprawdzić, co na drogach się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ruch jest spowolniony m.in. na autostradzie A4 w okolicach Gliwic na trasie prowadzącej do Wrocławia. Zwalniamy także jadąc A1 za Grudziądzem w kierunku Trójmiasta. Jeżeli o nazwy węzłów chodzi, to między Nowymi Marzami a Warlubiem. Uwaga również na trasie S8. Tutaj problemy w Warszawie między Marymąską a Wisłostradą. Na 14 kilometrze stołecznego fragmentu S8 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bus. I przez to jeden z pasów w kierunku Białegostoku jest zablokowany, a korkuje się za Powązkowską. Jednocześnie zakończyły się utrudnienia na odcinku drogi ekspresowej S5, który prowadzi z Gniezna do Bydgoszczy. Wcześniej między Rogowem a Biskupinem osobówka wypadła z jezdni. Cztery osoby w tym wypadku zostały poszkodowane. Na Zakopiance napotkacie korki i spowolnienia, między innymi w południowej części trasy, między Białym Dunajcem a Nowym Targiem w okolicach Szaflar. To głównie w kierunku Krakowa. No i dojazd do Krakowa też niełatwy. Na końcowym odcinku Zakopianki w Gaju i w Libertowie na Krajowej Siódemce także trzeba bardzo wyraźnie zredukować prędkość. Wicewojewoda Wielkopolska wydała zgodę na budowę drugiej nitki ekspresowej trasy numer 11 w ramach już istniejącej obwodnicy Kępna. O tym poinformował w czwartek Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Prace przy budowie odcinka trasy mają skończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Droga ma mieć około 4 km długości. A jutro Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłączy z ruchu na 2 tygodnie tunel pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza na ekspresowej jedynce. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia arterii. Zamknięcie fragmentu S1 będzie obowiązywało od jutra do 3 sierpnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witam, witam i o drogę pytam. Kłaniam się nisko, jestem już w Polsce, podróżuję właśnie na urlopie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Miluś z Kork, obecnie w Żywcu, a z Żywca do Radomia na razie. Do rodziny w odwiedziny. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy serdecznie Milusiu, szerokości przyczepności z Żywca do Radomia. Jak na razie droga jest całkowicie przejezdna. Miejmy nadzieję, że tak będzie, kiedy w tę trasę również wyruszysz. Szerokości przyczepności.

0: Jeżeli jesteście w górach, szczególnie w Bieszczadach, no to dzisiaj uważajcie. Gęsta mgła ogranicza widzialność w dolinach nawet do 300 metrów, a po południu prognozowane są burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem. Ratownicy apelują o wcześniejsze rozpoczęcie wycieczek i o ostrożność, mówi Szczepan Mroczkowski z bieszczadzkiej grupy GOPR.
1: Musimy uważać na te burze, które prawdopodobnie pojawią się po południu i będzie im towarzyszył właśnie porywisty wiatr. Dlatego też apelujemy o wczesne wejście w góry. Wycieczkę trzeba właśnie zaplanować tak, aby zejść z Połonin do granicy lasu właśnie tak po godzinie właśnie południowej.
0: Od 11 dla całego Podkarpacia zacznie obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami właśnie. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, do tego porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie do tego grad.

0: 10:30 na zegarach, ruch na drogach. Mam wrażenie, że troszkę się zagęścił, natomiast mam też nadzieję, że to nie wiąże się absolutnie z większą ilością utrudnień. Ale kompleksową wiedzę na ten temat ma oczywiście Patryk Bedliński, a więc oddajemy mu głos.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście nie mamy informacji o nowych utrudnieniach, ale wiemy, że na S8 w stolicy utrzymują się problemy między Marymącką a Wisłostradą. Na 14 kilometrze stołecznego odcinka trasy zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bus. I przez to zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Korkuje się ta trasa, zwalniamy za Powązkowską. Uwaga też na A1, ruch spowolniony jest między Nowymi Marzami a Warlubiem na trasie w kierunku Gdańska. Uwaga także na drogach wojewódzkich, między innymi na trasie 215 w okolicach Karwi i Jastrzębiej Góry. Tam sporo pojazdów. No i podobnie na trasie 216. Tu jeszcze większy ruch na trasie Władysławowo-Puck i dalej w kierunku Redy. Zwalniamy przed Celbowem i potem w samej Redzie. Na południu kraju też spory ruch pojazdów, między innymi na Zakopiance. Tłoczno mają ci, którzy wyjeżdżają z Zakopanego i kierują się do Krakowa. Najpierw zwalniamy w Poroninie, a potem jeszcze większe spowolnienia w okolicach Bańskiej, Niżnej i Szaflar. Gdy miniemy Nowy Targ, to raczej będziemy dosyć płynnie poruszać się aż do okolic Krakowa. No bo właśnie na ostatnim odcinku Zakopianki w Gaju i w Libertowie też trzeba będzie ponownie wyraźnie zwolnić. Gdybyście jechali autostradą A4, to uważajcie w okolicach Gliwic, bo zaraz za połączeniem z A1 na trasie w kierunku wschodnim także mamy spowolnienie ruchu. No i jeszcze kronikarski obowiązek. Za nami problemy na S5 między węzłami Rogowo i Biskupin. Za nami także kłopoty na 20 między Bytowem a Kościerzyną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na drogach, jak to na drogach, oczywiście zawsze warto zachować szczególną ostrożność i jeśli wy widzicie coś niebezpiecznego na swojej drodze, to oczywiście dawajcie nam znać, a my to wszystko przekażemy w świat.

A teraz coś dla tych, którzy jeszcze są przed urlopem. Mianowicie chodzi o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Nagła choroba albo wypadek podczas zagranicznego urlopu mogą oznaczać konieczność skorzystania z takiej miejscowej służby zdrowia. A w krajach Unii Europejskiej i EFTA dostęp do publicznej służby zdrowia właśnie ułatwia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

0: Funduszu Zdrowia.
1: Dzięki karcie EKUS w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju.
0: Trzeba tutaj uzupełnić, że karta EKUS to takie absolutne minimum z minimum. Karta nie zastępuje bowiem ubezpieczenia turystycznego. Nie pokrywa też kosztów prywatnego leczenia, transportu medycznego do Polski, ani akcji ratowniczych. A EKUS można bezpłatnie wyrobić przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP, pocztą lub w placówce NFZ. I jest to szybkie, wygodne i trwa naprawdę ekspresowo. Jak przychodzimy z wnioskiem do oddziału NFZ-u, no to oni tak naprawdę od ręki nam to wydają. Także jak najbardziej polecam, zachęcam i pamiętajcie o tym przed urlopem.

0: No to jest utwór dla wszystkich tych, którzy bezpiecznie i bez żadnych problemów dojechali do celu. A wszystkim tym, którzy jeszcze w trasie, życzymy tego, żeby ta sztuka się udała. I żeby to się udało, no to przydałoby się jeszcze wiedzieć, jak tam sytuacja w ruchu drogowym. A te informacje od godziny 6 zbiera dla Was Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Wyraźnie spowolniony jest ruch na warszawskim odcinku drogi S8. Problemy pojawiły się na jezdni do Białegostoku, między węzłem Marymącka, na węzłem Wisłostrada. Na 14 kilometrze stołecznego odcinka S8 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bus i przez to jeden z pasów w kierunku Białegostoku jest zablokowany. Uwaga na spowolnienia na A1 między Nowymi Marzami a Warlubiem w kierunku Gdańska. Kierowcy zwalniają też na A4 w okolicach Gliwic i zjazdu na wspomnianą już A1. Tutaj tłoczno w kierunku Wrocławia. Wolniej na drodze wojewódzkiej 215 zwalniamy w okolicach Karwi i Jastrzębiej Góry. Na drodze 216 na północy kraju też nie do końca płynnie i mają na co narzekać kierowcy, którzy jadą między Władysławowem a Puckiem. Potem zwalniamy dalej w kierunku Redy, przed Celbowem i już na wjeździe do samej Redy. Na Zakopiance tymczasem wolniej między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, zwłaszcza na pasie prowadzącym do Krakowa. Zwalniamy także że już przed samym Krakowem w Libertowie na Siódemce. A jednocześnie zakończyły się problemy na S5 na trasie z Gniezna do Bydgoszczy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa!
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: 5 minut zostało nam do godziny 11. Słychać już rytmiczne bicie w klawiaturę. To rzecz jasna znak, że w studio zameldował się Piotrek Firan. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i zaczynamy niedzielę. Tym razem to już będzie pora popołudniowa, ale to za chwilę, bo jeszcze mamy poranek, więc przeciągajcie się spokojnie, pijcie sobie swoją poranną kawę. Donikąd dzisiaj nie musimy się spieszyć, a jeśli nas słuchacie, to oczywiście to jest bardzo dobry adres i na pewno będziemy na bieżąco informować, gdziekolwiek będziecie jechać, o tym, jak ta trasa wygląda, ale też bieżące warunki pogodowe, bo tutaj cały czas sytuacja jest dynamiczna i od zachodu nadciąga znowu taka chmara chmurek.
0: Tak, chmara chmurek to i tak jest lekko powiedziane moim zdaniem, bo na południu kraju ma być grad i ma być w ogóle tak niefajnie, ale chyba tak na zewnątrz jeszcze jest całkiem okej.
1: Okay. Nie no, u nas na razie jest w porządku. Dolny Śląsk, ziemia lubuska, tam w najbliższym czasie może się pojawić właśnie deszcz, ale o szczegółach powiemy sobie punktualnie o godzinie 11.
0: No właśnie, ja dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Maciek Sampolski kłania się nisko i zostawiam was w najlepszych rękach.
1: Zapraszam.

0: Na zegarze punktualnie godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli planujecie spędzić niedzielę poza domem albo właśnie ruszacie w drogę, to warto wiedzieć, że pogoda będzie dziś bardzo zmienna. Nie będzie to dzień z ciągłym deszczem, ale też trudno mówić o pełnym słońcu od rana do wieczora. Chmury będą regularnie pojawiały się nad wieloma regionami kraju i miejscami przeniosą przelotne opady. Najwięcej uwagi warto zwrócić dziś na centrum i na południe Polski. To właśnie tam w ciągu dnia mogą rozwijać się burze. Nie pojawią się wszędzie, ale tam gdzieś już wystąpią. Mogą przynieść intensywny deszcz, lokalnie grad oraz silny wiatr. W krótkim czasie może spaść nawet do 35 litrów deszczu na metr. Dlatego kierowcy powinni być przygotowani na gwałtowne pogorszenie widoczności i wodę zalegającą na jezdni. Temperatura będzie całkiem przyjemna. Nad morzem i na krańcach zachodnich około 20 stopni, w centrum około 25, a najcieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 28 stopni. Wiatr przez większą część dnia będzie słaby lub umiarkowany, ale podczas burz może gwałtownie przyspieszyć i osiągnąć w porywach do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura pnie się nam powoli do góry. W Rzeszowie aktualnie 24,5. To jest najcieplejsze miejsce, a w Jeleniej Górze najchłodniej 15 stopni. I tak jak mówiłem, Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska, w ciągu najbliższych godzin coraz więcej chmur i przelotne opady deszczu, a miejscami także burze.

0: 10 minut już prawie po godzinie 11. To jest Polskie Radio Kierowców. Na bieżąco informujemy was o tym, co się dzieje na drogach. Emilia Kleszczewska pojawiła się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: I czas na najnowszą porcję informacji.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnienia są na S8 w Warszawie między węzłami Marymącka i Wisłostrada. Na 14 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych z busem. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białego Stoku. No i korkuje się rzeczywiście Warszawa za Aleją Prymasa Tysiąclecia. Jeżeli chodzi o korki, to też są na trasie S7 w Dziekanowie Leśnym, na trasie z Warszawy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. I kierowcy zwalniają na A4 w okolicach Gliwic i zjazdu na A1 na jezdni w kierunku Wrocławia. Wolniej jest także na drodze wojewódzkiej numer 216. Oczywiście chodzi o odcinek Władysławowo-Puck i dalej w kierunku Redy przed Celbowem i w samej Redzie. Na Zakopiance wolniej na pewno jedziecie też między Białym Dunajcem a Nowym Targiem na pasie w kierunku Krakowa. Wolniej też w północnej części Zakopianki w podkrakowskim Libertowie. Jeżeli chodzi o miejsca tutaj właśnie w południowych, na południowych terenach Polski, to spowolniony ruch notujemy też w Białce Tatrzańskiej i przed Nowym Targiem na drodze krajowej numer 49. Przypominamy, że zakończyły się prace na S5, to województwo kujawsko-pomorskie, węzeł Rogowo do węzła Biskupin na 116 kilometrze, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Tam 4 osoby zostały ranne, no i od 7.50 zablokowany był jeden pas w kierunku Bydgoszczy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niedzielne wysokie obroty to podsumowanie tygodnia i wrócimy do głośnej sprawy i do wyroku sądu w tym tygodniu. Chodzi o sprawę Łukasza Żaka i o wypadek na trasie Łazienkowskiej, ale to za kilka minut. Teraz prawie 12 po 11.

0: zawsze w drodze. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś,

0: I wracamy do chyba najbardziej oczekiwanego ostatnimi czasy wyroku. Wyroku za spowodowanie wypadku przez Łukasza Żaka w 2024 roku. Czy możemy mówić o przełomie w tego typu sprawach? Zacznijmy od głosu jednego z Was.
1: Dzień dobry. Żeby móc powiedzieć o przełomie na podstawie tego wyroku, to należy powiedzieć jedno, że to nie był wypadek. Tak jak nie był wypadkiem, nie było wypadkiem to, co wydarzyło się na A1, gdzie zginęła cała rodzina. To była zbrodnia. I wsiadanie po narkotykach, jazda z taką prędkością, to jest świadome ryzykowanie i to jest świadome narażanie wszystkich innych na niebezpieczeństwo. A niebezpieczeństwo kończy się właśnie zbrodnią. I to taką, jak miały miejsce w tych, powiedzmy, wypadkach. Wypadek jest wtedy, kiedy zdarza się sytuacja,

0: sytuacja, na którą nie do końca mamy wpływ. A tutaj to była ewidentna z premedytacją z jednej i z drugiej strony zbrodnia. I wtedy, jeśli to tak nazwiemy, to będzie przełom. Pozdrawiam wszystkich.
1: I ten przełom może nadejść, bo jak mówiła w radiowej jedynce pełnomocniczka rodziny ofiar właśnie tego zdarzenia spowodowanego przez Łukasza Żaka, mecenas Magdalena Krawczyk, trwają zaawansowane prace nad zaostrzeniem prawa. Łukasz Żak otrzymał maksymalny wymiar kary przewidywany w kodeksie drogowym, 20 lat więzienia, a o zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 15 latach, choć tak po ludzku. Łukasz Żak jest przestępcą drogowym i świadomie zabił, prowadząc auto po alkoholu, czyli to, o czym mówił przed chwilą słuchacz, to w prawie drogowym jeszcze nie ma takiego pojęcia. Pełnomocniczka rodziny ofiar, mecenas Magdalena Krawczyk, podkreślała w radiowej jedynce, że dwa już wspomniane tragiczne wypadki, ten, którego sprawcą jest Łukasz Żak na moście łazienkowskim w Warszawie i ten na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, a sprawca uciekł do Emiratów, ale został sprowadzony do Polski, sprawiły, że jest duża szansa, że w sprawie zaistnieje, że w prawie zaistnieje pojęcie zabójstwa drogowego.
2: Od momentu zarówno tego nieszczęśliwego wypadku na trasie łazienkowskiej, jak i od wypadku na autostradzie, gdzie również zginęła trzyosobowa rodzina, ustawodawca podjął już kroki do tego, aby zaostrzyć obowiązujące dotychczas przepisy, w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I na chwilę obecną te przepisy są już o wiele bardziej surowe, aniżeli były jeszcze 2 lata temu. Mam nadzieję i liczę na to, że do polskiego kodeksu karnego zostanie wprowadzone przestępstwo tak zwanej zbrodni drogowej.
1: Pełnomocniczka rodziny ofiar katastrofy spowodowanej przez Łukasza Żaka, mecenas Magdalena Krawczyk, mówiła też, że Łukasz Żak świadomie po alkoholu wsiadł za kierownicę i rozpędził, jak to określił sędzia orzekający, czołg, jakim jest Volkswagen Arteon do 240 km na godzinę. W prawie drogowym nie ma jednak jeszcze innej kategorii zdarzenia drogowego, jak wypadek, który z definicji jest czymś niezamierzonym i nieprzewidywalnym. W przypadku Łukasza Żaka jego zachowanie było intencjonalne, o czym mówił też sędzia orzekający.
2: Biorąc pod uwagę kwalifikację, jaka została przyjęta, bo tylko taka mogła zostać przyjęta przez prokuraturę, zarówno w fazie postępowania przygotowawczego, kiedy były ogłaszane panu Żakowi zarzuty, jak i później w akcie oskarżenia, można było przyjąć tylko kwalifikację wypadku. Wypadek, tak jak zresztą wskazywał w dniu wczorajszym w motywach ustnych swego rozstrzygnięcia sędzia orzekający w sprawie, wypadek z natury swego brzmienia jest nieumyślny i tylko w takiej formie można to przestępstwo popełnić. Natomiast biorąc pod uwagę okoliczności tej sprawy, tego czynu, gdzie kierowca zdecydował się, będąc pod wpływem alkoholu, mając orzeczone 5 zakazów prowadzenia pojazdów i jeszcze rozpędzając pojazd do prędkości przekraczającej prędkość 220 km na godzinę, to w mojej ocenie nie możemy mówić o nieumyślności, dlatego że w momencie, w którym taka osoba wsiada za kierownicę, musi liczyć się z tym, że może dojść do takiego zdarzenia, które niestety, ale miało miejsce we wrześniu 2024 roku.
1: Zmiany więc w prawie drogowym muszą nadejść i mamy nadzieję, że nadejdą, bo każdy pijany kierowca jest potencjalnym zabójcą, z czego musi zdawać sobie sprawę, wsiadając za kółko właśnie po alkoholu. 23 minuty po godzinie 11:00.

0: Tylko ja.
1: No właśnie, ale dzisiaj tak oprócz tego wszystkiego mamy Dzień Lodów, więc pomyślałem, że może sobie zrobimy ranking smaków. Które są najlepsze, które trafią na szczyt listy, a które będą w ogonie. Więc zgłaszajcie. Ja sobie już chyba zapiszę truskawkowe, śmietankowe i inne. Może coś jeszcze dojdzie i będę przyznawał punkty. W naszej aplikacji oczywiście zgłaszajcie, tak?
2: Ja
1: już chciałabyś się wypowiedzieć.
2: Ja muszę to przemyśleć, bo po prostu lody są za dobre i wiele smaków jest przewybornych, aż się nie mogę wypowiedzieć, jakbym się zamroziła tym lodem już.
1: Ustalmy najpierw, Emilia, czy ty jesteś w takiej jednak wersji klasycznej, że masz swoje stałe smaki, czy jednak jesteś taką eksperymentatorką?
2: Wiesz co, nie, raczej klasyka i chyba mogłabym tutaj wybrać już faworyta jednak. Mm-hmm. Orzechowe, orzech włoski.
1: Aha.
2: No, także troszeczkę bardziej.
1: Nawet by mi to nie przyszło do głowy.
2: No. Ty tam śmietanka, truskawka, a ja orzech włoski. Zapisz.
1: No dobrze, jest zapisane.
2: Do kategorii. Może jest ktoś zapisane. Podzieli moje zdanie.
1: Czekam na wasze tutaj preferencje, jeśli chodzi o smaki lodów. A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na S8 cały czas są utrudnienia między węzłami Marymącka i węzłem Wisłostrada na 14 kilometrze. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe z busem. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. No i nie można rzeczywiście przejechać teraz w tym kierunku, ale pozostałe pasy, tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, są wolne. Te utrudnienia potrwają do godziny 12 jeszcze. Wypoczywacie w chałupach, to widać w Rozewiu, w Jastrzębiej Górze, no i w Karwi. Spory ruch jest przed południem właśnie na drodze wojewódzkiej numer 215. Jeżeli chodzi o trasy nadmorskie, to też sporo aut widzimy w Międzyzdrojach. To droga wojewódzka numer 102 w województwie zachodniopomorskim. A jeśli wyruszacie w trasę z Trójmiasta S6 w kierunku Łodzi, to jest kilka miejsc, gdzie nieznacznie, no ale trzeba zwolnić. Za węzłem Gdańsk-Karczemki na przykład. Podobne utrudnienia są już dalej w Rusocinie. Jeżeli chodzi o wolniejszy ruch ze względu na prowadzone prace drogowe, to może was spotkać także w Maksymilianowie, to za Pelplinem, no i oczywiście w Warlubiu. Chociaż akurat ten remontowany odcinek autostrady A1 zwężony jest w kierunku Gdańska. I na koniec jeszcze trasy prowadzące do Szczecina. Ciasno jest na A6, to Szczecin Podjuchy w kierunku granicy państwa, no i w Goleniowie, akurat tam najwięcej samochodów ustawia się na łącznicy S3 z S6 i utrudnienia są w kierunku Szczecina.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pistacjowe, najlepsze. Pozdrawiam, Adrian z Lubelszczyzny. No to zapisujemy punkt i czekamy na więcej. Jeśli chodzi o wasze preferencje smakowe, robimy ranking dzisiaj, które lody są najlepsze. Możecie też napisać lokalizację, ewentualnie gdzie warto się wybrać, żeby spróbować akurat konkretnego smaku. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

0: Mamy także śliwkowo-wiśniowe. No właśnie z tymi dwoma smakami to różnie bywa, ale mamy także od Antka z Gryfina dwa punkty dla lodów czekoladowych ode mnie i od mamy. Maniek śmietankowe, waniliowe, a siostra Hania mieszane. A tak przy okazji raport pogodowy z Gryfina, stopni 20, zachmurzenie średnie, wiatr słaby, widoczność dobra. Wy towarzyszycie mi na spacerze z psem. Wszystkim kierowcom życzę szerokości i przyczepności i spokojnego, miłego dnia. To pozdrowienia od Antka. Bardzo dziękujemy i także pozdrawiamy i życzymy udanego dnia i fajnego spaceru. Jeśli chodzi właśnie o smaki, a to jeszcze Norbert napisał, tak nie można, to ja od razu mówię, bo to jest waniliowe, truskawkowe, śmietankowe. Trzeba wybrać jeden smak i tyle. Dobrze, na razie czekolada wygrywa, ale a propos lodów, co piąte lody mają już zastrzeżenia sanepidu. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie wzięła pod lupę sprzedawane w pasie nadmorskim lody z automatu. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości. O tym mówi rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
1: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
0: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella, dodaje Małgorzata Kapłan.
1: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
0: Mamy niedzielę, dzisiaj dzień lodów, oczywiście lato, wakacje, uwielbiamy ten deser, można sobie dzisiaj pofolgować i świętować, a ja czekam na wasze propozycje a propos tego, który smak jest najlepszy.

0: Posłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Przecie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: No i temat nam się rozwinął. Zaczęliśmy dyskutować o lodach i o dawnych smakach także w naszej reżyserce. No i kanapki lodowe, lody na patyku, torciki lodowe. No właśnie, są takie wspomnienia, których absolutnie nie da się wymazać, bo to jest naprawdę taka nostalgia dzieciństwa i nawet nie wiemy, co w tych lodach było, ale kiedy człowiek już miał parę złotych na to, żeby sobie kupić loda na patyku, to był absolutnie zachwycony. Możemy też wspominać, jeśli chodzi o smaki lodów, to, co wam się właśnie kojarzy z dzieciństwem, jeśli chodzi o lody, ale także doszły nam nowe smaki, bo mamy tak, truskawka, tu kolejny punkt, marakuja, jeden punkt. Zdaje się, że truskawkę wybrał Norbert, który wcześniej przysłał trzy smaki, więc teraz się zgodził na truskawkę. I mamy tutaj jeszcze ciasteczkowe. To z Piaseczna koło Warszawy. Mamy też orzech włoski dla taty i mamy pistacjowe dla Oli z Warszawy. Pozdrawiamy Radyjko z trasy Kleśnik w Warszawa. Tata Karol, mama Ola i syn Janek. Słuchajcie, naprawdę nam się rozrasta ta lista smaków. Ja nie wiem, czy ja się w tym wszystkim nie pogubię, albo trzeba będzie w Excelu zrobić tabelkę.
1: Tabelkę bo, chyba.
0: Na razie czekolada wygrywa. Wszyscy inni mają po jednym punkcie. Sprawdzamy, co na drogach, bo 9 minut do 12.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i być może te lody jecie dzisiaj na plaży, a na plaży rzeczywiście jest dość sporo osób, bo cały czas zablokowana jest droga wojewódzka numer 215, gdzie jest rzeczywiście dość spory korek, głównie w Karwi, jeżeli jesteście, a także w Chłapowie. Teraz jest niemożliwy przejazd praktycznie w tym Chłapowie w obu kierunkach. Podobnie jest też we Władysławowie, ale podobna sytuacja jest zupełnie w innym miejscu. Po drugiej stronie, czyli jeżeli jedziecie od Nowego Targu do Zakopanego. No i tam droga krajowa numer 47 praktycznie stoi w kilku miejscach. Szaflary to jeżeli jedziecie do Krakowa, czyli już wyjeżdżacie z Zakopanego, ale w drugą stronę, czyli prawdopodobnie zaczynacie swój wypoczynek w Zakopanem, to stoicie teraz w Poroninie głównie, no i na samej drodze wojewódzkiej numer 958, która prowadzi do centrum miasta. No i zator jest do Ronda Solidarności, ale też stoi cały czas Aleja 3 Maja. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to też zaglądamy sobie do Krakowa, gdzie naprawdę gęsto jest na węźle w Balicach. Tam trwają prace drogowe, o czym cały czas przypominamy. I to w kierunku Katowic, a także, o, już dobra informacja jest z węzła Kraków Południe. Tam przed chwilą był też zator, ale już tego nie widzimy. Natomiast sytuacja się nie zmienia na Zakopiance. Gaj przed tą miejscowością mamy też zator. Powtórzę raz jeszcze, że to jest właśnie tak gęsty ruch w kierunku Krakowa i tam korek ma już 2 kilometry. Na koniec jeszcze zaglądamy do Warszawy. Czy tutaj jest lepsza sytuacja na ekspresowej 8? No niestety nie. Cały czas jest kilkukilometrowy korek w kierunku Białegostoku i tak naprawdę te utrudnienia kończą się przed mostem generała Grota Roweckiego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy oczywiście także smak nostalgiczny lodów Bambino na plaży, to od Ani. Zachęcamy także, żeby przypominać sobie, jakie lody jedliście jako dzieci. Ja pamiętam, jeden z producentów miał naprawdę gigantyczną ofertę i tam było wszystko, nawet z takim płynnym karmelem w środku na patyku.
1: A mi się przypomniały, wiesz co, jeszcze lody z papierkiem.
0: A pamiętasz, jeszcze były tubki, takie wyciskane.
1: Były tubki.
0: Orzeźwiające niezwykle lody, które trzeba było trochę rozgrzać w dłoniach, żeby w ogóle można było zacząć wyciskać. No i kiedy było gorąco, mega gorąco, to wtedy o smaku chyba to był sok pomarańczowy taki zamrożony. Mhm. To było niesamowite orzeźwienie. No właśnie, to a propos jeszcze lodów z przeszłości. I mamy kolejny punkt dla słonego karmelu. To znaczy, to jest znowu kolejna kategoria.
1: Ale solony szybko karmel. Tutaj ludzie, jak widać nasi słuchacze, reagują. Wszyscy chyba jedzą lody, ponieważ pogoda jest? Chyba jest, prawda?
0: No wiadomo,
1: żeby
0: no.
1: jeść lody. Ale przypomniały mi się tylko, tak powiem, jeszcze te lody z papierkiem. One zawsze były sprzedawane przed kościołami i to był zupełnie inny wymiar śmietanki, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy one jeszcze dalej są sprzedawane, ale były przepyszne.
0: Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. Można sobie przypomnieć absolutnie, jakie lody najbardziej lubiliście, kiedy byliście dziećmi, ale także tworzymy ranking smaków. Na razie mamy pozakładane kategorie i prowadzi czekolada z 2 punktami.

Cześć, najlepsze lody na świecie były w takiej małej miejscowości pod Włodawą o nazwie Orchówek. Były, bo pani, która prowadziła od wielu lat tę skromną lodziarnię, zmarła 2 lata temu. Nigdzie nie jadłem lepszych lodów, a nie chwaląc się, tu i tam się bywało, a najlepsze były śmietankowe. Bardzo dobre były też rabarbarowe, takie słodko-kwaśne.

0: Głośne i orzeźwiające. To Senevrati, pisze Toczek. Mam nadzieję, że Toczek też weźmie udział w naszym rankingu i napisze, jaki smak według niego jest najlepszy. Tymczasem, moi drodzy, na zegarze minęła 12.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Nie brakuje słonecznych obszarów, ale w wielu miejscach coraz częściej będą pojawiały się chmury, z których może przelotnie popadać. Największa szansa na takie opady to południowy zachód, centrum i południe kraju. Tutaj także mogą się rozwijać burze. Jeśli planujecie dłuższą podróż, szczególnie przez Małopolskę, Podkarpacie Świętokrzyskie czy centralną Polskę, warto śledzić sytuację na bieżąco. Zresztą my na bieżąco będziemy was informować. Burze mogą być lokalnie intensywne. Oprócz deszczu możliwy jest grad, a wiatr może osiągać w porywach do 80 km na godzinę. Temperatura pozostaje letnia i dość wyrównana. Na zachodzie i nad morzem około 20 stopni, w centrum około 25, a na południowym wschodzie do 28. To dobra pogoda na aktywność na świeżym powietrzu, ale warto mieć plan awaryjny, jeśli niebo zacznie się szybko chmurzyć. Jeśli spojrzymy już kilka godzin do przodu, to burze nie zakończą się wraz z popołudniem. Wieczorem nadal mogą występować przede wszystkim we wschodniej połowie kraju.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: My jedziemy dalej. Już prawie 2 minuty po godzinie 12.

Mam już pół wieku, wspominam punkt lody z automatu, który miał chłop na naszym osiedlu. Całą podstawówkę tam zlizałem. Lody duże z polewą czekoladową i truskawkową i bitą śmietaną. Wersja VIP kosztowała 20 zł w bilonie. To były czasy, bo do kina bilet na wejście smoka kosztował wtedy 60 zł. Pozdro z Wrocka, lodziarze. Rafik, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy. A jeśli chodzi o Toczka, to Toczek głosuje na lody śmietankowe.

0: Tak.
1: Czyli chyba na razie wygrywają śmietankowe.
0: Nie,
1: tak?
0: Egzekwo są z czekoladowymi. Najlepsze lody to śmietankowe, a wracając do tych lodów z Orchówka, to kiedyś wiozłem stamtąd do domu przez 300 kilometrów ponad 50 gałek lodów i udało się. Można.
1: Dobrze były zaizolowane. Dla chcącego nic trudnego.
0: Tak. No i do tego pewnie też odpowiednia prędkość i udało się. Oczywiście mam nadzieję, że przepisowa. 10 po 12, Emilia o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, my cały czas sprawdzamy co 20 minut, co się dzieje na tych największych trasach w Polsce. Jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, to tutaj coraz większy jest ten korek na ekspresowej trójce, który zaczyna się na wysokości Goleniowa. I to jest łącznica z trójki z S6. Tam jest taki niewielki, ale jednak zator. Potem też dość mocno nam się korkuje trasa praktycznie do samego Szczecina. Dalej ten korek jest na autostradowej 6 do praktycznie samej granicy państwa. W Kołbaskowie też są utrudnienia, to jeżeli jedziecie w kierunku Berlina. To ten odcinek akurat tras, ale jeżeli chodzi o wyjazd z Gdańska, na przykład w kierunku Grudziądza, to cały czas mamy sporo utrudnień na S6 przed węzłem Gdańsk Południe oczywiście. Jeżeli wyjeżdżacie dalej w trasy, to na wysokości Rusocina mamy przewężenie autostrady A1 i podobna sytuacja w Nowej Cerkwi, a tam są prace drogowe, o czym mówimy cały czas. Jeżeli chodzi o kierunek, to także jest to Łódź. Jeżeli natomiast jedziecie do Gdańska, to za Grudziądzem zwalnia w Warlubiu i w Rulewie, gdzie tworzy się niewielki, ale jednak korek. No i Warszawa. Cały czas aktualizujemy sytuację na S8. Ona się za bardzo nie zmienia. Cały czas spowolniony jest ruch w kierunku Białegostoku, ale widzimy jeszcze, że tutaj zdecydowanie zwalniacie już na drodze krajowej numer 7 i korek jest głównie w Dziekanowie Leśnym w Łomiankach, no gdzie raczej nie przejedziecie i to w obu kierunkach, ale głównie jeżeli kierujecie się do Płońska. I jeszcze trasy oczywiście południowe, także bez zmian Balice, węzeł w kierunku Katowic. Tam trwają prace drogowe i bardzo duży ruch jest na samym węźle. No i Libertów, czyli Zakopianka w kierunku Krakowa. Postoicie na pewno dłużej niż kilkanaście minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dzień dobry. Co do lodów. Ja to najbardziej lubię zabajone, ale żona mi nie pozwala, bo z alkoholem. Lubię również waniliowe, ale tych też nie mogę, bo cholesterol. Lubię również kawowe, ale po nich podnosi mi się ciśnienie. O czekoladowych nie wspomnę. No, wiadomo, mam zaparcia. Pozdrawiam.
0: No tak, jeśli chodzi, dziękujemy za ten głos.
1: Jak
0: ale
1: tu żyć?
0: Boże, no właśnie, jak tu żyć? Ciekaw jestem, czy są takie smaki, które nic nie powodują, że jednak samą przyjemność może jeszcze jednak się uda opowiedzieć o takich.
1: No cały chyba czas... z wody muszą być. Woda nie
0: czyli
1: szkodzi.
0: To są kostki, tak?
1: Kostki lodu.
0: Kostki lodu. No ale mogą podrażniać na przykład gardło i to też dobrze się nie skończy, bo na przykład może się skończyć anginą. Czekamy na preferencje smakowe, jeśli chodzi o nasze tutaj lody, bo na razie mamy egzekwo, śmietanka i czekolada. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, ale może coś nam jeszcze dojdzie. Zresztą tutaj moja wydawczyni Maja przygotowała ranking najbardziej takich osobliwych smaków, które nie należą do kanonu. Tego, który gdzieś tam zawsze się pojawia, czyli truskawka, malina, śmietanka, nie wiem, jogurtowe, słony karmel. Są jeszcze naprawdę ciekawe konfiguracje. O nich sobie pewnie jeszcze powiemy.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 20 minut po godzinie 12 to jest Polskie Radio Kierowców. Kontynuujemy także głośny temat w tym tygodniu, konkretnie wyrok dotyczący Łukasza Żaka, skazanego za śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej. Według raportu Res Futuri, opisywanego przez PAP, około 79% internautów uznało, że wymiar sprawiedliwości w tej sprawie zadziałał tak jak powinien. Res Futura oceniła, że to nietypowy układ, w którym spór o sędziów i polityka zostaje wyparty przez temat, wobec którego niemal wszyscy wypowiadają się podobnie. Pozostałe 21% użytkowników internetu miało odmienne spojrzenie na orzeczenie. W tej sprawie wyrok interpretowano jako pokazowy wyjątek przy jednoczesnym przekonaniu, że system w praktyce sprzyja sprawcom dysponującym pieniędzmi. No, odbiorze społeczeństwa tej sprawy i tego typu przypadków w polskim prawie, o tym mówił na naszej antenie mecenas Rafał Szymański.
2: W społecznym odczuciu istotnie wydawać się może, że ten wyrok jest w pewnym sensie wyrokiem zbyt łagodnym. Nie spełnia podstawowej funkcji, może wydawać się, jaką jest odpłata sprawcy tak poważnego zdarzenia na drodze z uczestnictwem, można powiedzieć, postronnych osób. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że pan Łukasz Żet został skazany za przestępstwo wypadku komunikacyjnego. Panu Łukaszowi Żet nie postawiono zarzutu zabójstwa. Tak? W obecnym kształcie przepisów i przyjętej kwalifikacji prawnej za przestępstwo, o które został oskarżony pan Łukasz Żet, jest to maksymalny wymiar kary, jaki mógł zostać orzeczony. Faktycznie może tutaj budzi to pewien sprzeciw i dezaprobatę, jeżeli chodzi o samo przyjęcie zachowania pana oskarżonego jako zachowania, można powiedzieć, skrajnie nieodpowiedzialnego. Niemniej jednak obecnie w Polsce nie ma praktyki rozwiniętej, jak przypuśćmy w Niemczech, gdzie istotnie sprawcy tak poważnych przestępstw im stawiane są zarzuty zabójstwa i wyroki skazujące zapadają właśnie przy przyjęciu, że sprawca dopuścił się zabójstwa, można powiedzieć, w postaci drogowej, tak? Czyli powodując tak wysoce, skrajnie nieodpowiedzialnym swoim zachowaniem niebezpieczeństwo, że godził się z tym, że mógł, krótko mówiąc, kogoś zabić. No, niemniej jednak w obecnym kształcie w Polsce jego zachowanie, pana oskarżonego w ostatniej sprawie właśnie komentowanej. Wydaje się, że sąd mimo wszystko poszedł zwrócić uwagę, że sąd zważył wszystkie okoliczności sprawy przemawiające na pewno na niekorzyść sprawcy i stąd taki wymiar kary. Okoliczności sprawy niewątpliwie bulwersują te, które zostały podane do wiadomości publicznej. Niemniej jednak jeszcze raz chciałbym podkreślić, że sąd orzekający w sprawie, wymierzający karę za każde przestępstwo, uwzględnia wszystkie okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego i przeciwko niemu. Przy wymiarze kary przede wszystkim uwzględnia również jego postawę. Proszę też pamiętać o tym, że przy tej sprawie, jak i przy wielu innych podobnych, gdzie są ofiary, w tym śmiertelne, wypadków drogowych, w Polsce sprawcy są oskarżani, odpowiadają za przestępstwo spowodowania wypadku. Jakby na chwilę obecną nie występuje taka praktyka i też organy ścigania nie oskarżają sprawców wypadków, nawet w tych najpoważniejszych sprawach, o zabójstwo, chociażby w zamiarze ewentualnym, tak? Bo rozumiem, takie by było też oczekiwanie i odczucie społeczne. Ustawodawca podjął już pewne kroki w tym kierunku. W przestrzeni publicznej pojawiają się wypowiedzi ustawodawcy, przedstawicieli władzy wykonawczej, które jakby zmierzają w kierunku takim, aby uregulować właśnie sytuacje i zdarzenia, tak jak to omawiane, czyli innymi słowy, doprowadzi do sytuacji, że osoba skrajnie naruszająca przepisy ruchu drogowego, powodująca wypadek śmiertelny, będzie odpowiadała nie za przestępstwo, jak dotychczas, często nieumyślnej postaci, ale przede wszystkim za zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Należy zastanowić się, czy faktycznie prowadząc samochód z rażącym przekroczeniem prędkości, czy też będąc pod wpływem środków oduszających lub prowadząc pojazd mechaniczny w sytuacji, kiedy prawomocnym orzeczeniem sądu zabroniono mi kierowania pojazdami, mimo wszystko sprawca dokonuje takiego zachowania, to czy godzi się z tym, że powodując wypadek może kogoś zabić? I w takiej sytuacji istotnie zasadne, zdaje się, są pytania o to, czy kierunek zmian legislacyjnych i nowelizacja ustawy, mówiąc

0: kolokwialnie, powinna obejmować sytuację, kiedy taki sprawca, taki kierowca w cudzysłowie będzie odpowiadał za zabójstwo. Z funkcją wymiaru sprawiedliwości i szeroko rozumianej kary jest przede wszystkim odstraszanie sprawcy i funkcja wychowawcza, zarówno w tym wymiarze indywidualnym, czyli wobec osoby oskarżonego, jak i wobec całego społeczeństwa. Wydaje się, że tak surowy wyrok, który zapadł w tej czy w innej sprawie, może przełożyć się na pewną refleksję mimo wszystko co do zmiany pewnego stylu i postępowania osób prowadzących pojazdy mechaniczne. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie kodeks karny został znowelizowany w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności karnej, między innymi właśnie za prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym w sytuacji tak zwanego prowadzenia na zakazie oraz wprowadzono nowy typ przestępstwa jako przestępstwa polegającego właśnie na rażącym naruszeniu bezpieczeństwa w ruchu lądowym i brawurowej jeździe samochodem. Moralną odpowiedzialność tutaj no to jest oczywiście kwestia otwarta i pewnego odpowiedzialnego postępowania w społeczeństwie. Niemniej jednak pod względem prawnym jest to kwestia w dalszym ciągu otwarta. Nie jest przewidziana odpowiedzialność dla, można powiedzieć, świadka, który widzi tego typu zachowanie i nie reaguje. Zapewne jeżeli chodzi o praktykę sądową, orzecznictwo sądu w tego typu sprawach, jak również konieczne zmiany ustawodawcze, które wydaje się mogłyby przynieść pewne rozwiązanie i stanowić remedium właśnie na tą postępującą liczbę przestępstw drogowych, zwłaszcza tych najpoważniejszych.
1: To komentarz naszego eksperta w sprawie głośnego wyroku. No i zdarzenia, które spowodował Łukasz Żak na moście Łazienkowskim w 2024 roku. Ten temat odbijał się i niósł się echem w ciągu tego tygodnia i do tego tematu jeszcze będziemy wracać.

0: Pamiętajmy o tym, że dzisiaj jest Dzień Lodów, więc nie należy się powstrzymywać przed przyjemnością i należy pędzić do lodziarni, żeby skonsumować, jakie są wasze ulubione smaki. Doszedł nam punkt do lodów śmietankowych i tutaj to jest propozycja od jednego z naszych, konkretnie od naszej słuchaczki. Zresztą tutaj już jest jakaś aktualizacja, ale sobie zaraz do tego dojdziemy. Natomiast Emilia mówiła o korkach na S3, na S6 i na A6. No i nasz słuchacz pisze, Antek z Gryfina, że to jest taki klasyk w sezonie letnim, tak jak warszawska S8 na odcinku w kierunku Białegostoku w ciągu tygodnia w okresie pozawakacyjnym. No właśnie. A propos tego, co dzieje się na drogach, Emilia z najnowszymi informacjami już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tak, oczywiście nasz słuchacz ma rację, że rzeczywiście te trasy pod samym Szczecinem korkują się głównie teraz w wakacje i tam spory ruch jest cały czas tak naprawdę. No ale warto o tym wspomnieć, na przykład jeżeli przejeżdżają S6 czy S3 osoby, które wcześniej tego na przykład nie robiły i nie wiedzą, że tamten korek może być. A jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, mamy wiadomość z S16, obwodnica Olsztyna, węzeł Pieczewo, czyli 19 km na S16, tam samochód osobowy wjechał w bariery i utrudnienie jest od 11.19. Tam za niedługo powinny się te prace już zakończyć, według komunikatu, który dostaliśmy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I S8, cały czas tam trwają prace służb, ponieważ węzeł Marymącka i węzeł Wisłostrada, ten odcinek jest w tym momencie jeszcze zajęty. 14 km, tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych z busem. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku, ale można przejechać bez problemów pozostałymi pasami, chociaż ta S8 się właśnie korkuje w Warszawie. Sprawdzamy cały czas, jaka tam jest sytuacja. No, nic się nie zmienia. Korek, albo nawet można powiedzieć, że mały zator, który kończy się przed mostem generała Grota Roweckiego. I tutaj też widzę najnowsze utrudnienie, które wyświetla się na mapach. Grójec to jest nitka, która prowadzi was do Warszawy. Widzimy, że tam stworzył się dość spory korek. Ma on 3 km, to S7. No i też mapy pokazują, że jest tam zdarzenie drogowe. Jeżeli wiecie, co się dzieje, to dajcie nam znać w aplikacji albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja pamiętam lodowy deser spaghetti na twardej bitej śmietanie z lodami waniliowymi w kształcie makaronu z polewą truskawkową. Mniam, sandacz, pozdrawiam.
2: Było, a jeszcze były takie groszki, pamiętasz? W takim opakowaniu plastikowym albo papierowym, takie groszki lody, że wiesz, nie lód, tylko takie kuleczki.
0: Do dzisiaj są.
2: Są.
0: Mhm. Stawiam na smak czekoladowy z dzieciństwa. Lody Kalipso, cieplutko pozdrawiam cały zespół PRK oraz wszystkich słuchaczy z Łapalic. Andrzej Gdy Dnia Chłodniarz. No to dopisujemy punkt. Ja chyba już wcześniej dopisałem. A kto pamięta lody? Chyba były, to był Winetta się nazywały. To był symbol luksusu lat 90.

W wysokich obrotach podsumowanie tygodnia, no i głośna sprawa Łukasza Żaka i tego wypadku, to znaczy już ustaliliśmy, że słowo wypadek tutaj jest nieadekwatne, ale jazda, szaleńcza jazda Volkswagenem, w którym także byli inni, trzech mężczyzn i 20-letnia Paulina, która doznała poważnych obrażeń, 26-latek i pozostali pasażerowie nie udzielili pomocy i jej, i 4-osobowej rodzinie, w tym dwójce dzieci. Oddalili się z miejsca

zdarzenia, zostawiając na ulicy zakleszczonych w samochodach pięciu pasażerów. Odchodząc od tej historii, przypominamy, co każdy z nas powinien zrobić, będąc uczestnikiem wypadku drogowego lub jego świadkiem. Przypominamy, że polskie prawo nakłada bezwzględny obowiązek wezwania pomocy i udzielenia wsparcia.

0: Rafał Szymański.
1: Wypadku, czy też można powiedzieć wypadku drogowego, bo w polskim prawie występują zamiennie te pojęcia, jesteśmy zobowiązani do tego, aby nie pozostawić osób w stanie zagrażającym ich życiu lub zdrowiu, prowadzącym do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bez pomocy. Innymi słowy, jako świadkowie w wypadku jesteśmy zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów do niesienia pomocy ofiarom tego wypadku. Jako świadkowie nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów, do niesienia pomocy specjalistycznej. Samo wezwanie pomocy, czyli zadzwonienie pod numer 112, jest już niesieniem pomocy ofiarom wypadku. W związku z powyższym to, co jesteśmy w stanie zrobić i to, do czego pozwalają okoliczności dynamicznej nieraz sytuacji, to powinniśmy uczynić, bo nieudzielenie pomocy ofierze wypadku w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu w sytuacji, kiedy mogliśmy tą pomoc nieść dla tych osób, nie narażając jednocześnie siebie lub osób trzecich na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, podlega odpowiedzialności karnej od roku do lat 3 pozbawienia wolności. W związku z powyższym konsekwencje nieudzielenia pomocy w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami poważnego wypadku drogowego, są bardzo poważne. Osobie, która nie udziela pomocy, przykładowo ofiarom wypadku drogowego, mogąc ją udzielić, narażając siebie lub osoby postronne na jakieś tutaj ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi od roku do nawet do 3 lat pozbawienia wolności zgodnie z artykułem 162 Kodeksu Karnego. Oczywiście odpowiedzialność ta jest wyłączona, jeżeli ta pomoc wymagałaby udzielenia jakichś specjalistycznych zabiegów, czy też wiązała się z jakimiś nadmiernymi trudnościami. Oczywiście okoliczności sprawy zawsze tutaj są kluczowe w każdej sytuacji. Najrozsądniejszym zachowaniem, jakie możemy podjąć, to jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego, konkretnie wypadku, czyli upewnienie się, że silnik jest wyłączony, że pojazd jest zaparkowany w sposób nieutrudniający komunikację, prawda, nie powodujące zagrożenia kolejnego wypadku drogowego, ale też proszę pamiętać, że tak jak wspomniałem, my nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia skomplikowanych zabiegów, czy też obcowania, można powiedzieć, tutaj stanowaniem ran, czy też innych takich sytuacji bardzo drastycznych, które mogą wystąpić. Samo wezwanie pomocy, wykonanie telefonu pod numer 112, również do wzięcia udziału w tejże pomocy, wydaje się zachowaniem, które nie będzie oznaczało bezczynności, bo bezczynność jest karana. W zależności od tego, na jakiej drodze się znajdujemy, artykuł 50 prawa ruchu drogowym stanowi, że w przypadku, gdy znajdujemy się na autostradzie bądź drodze ekspresowej, wówczas trójkąt ostrzegawczy należy ustawić w odległości 100 metrów od pojazdu i włączyć światło awaryjne bądź światła postojowe. Poza terenem zabudowanym trójkąt ostrzegawczy należałoby ustawić w odległości od 30 do 50 metrów, włączając również światła awaryjne względnie światła postojowe. Natomiast w terenie zabudowanym trójkąt należy ustawić bezpośrednio za pojazdem bądź na pojeździe, włączając również światła awaryjne.
0: Sprawę wyroku dotyczącego Łukasza Żaka, który w 2024 roku spowodował katastrofę na moście łazienkowskim w Warszawie, komentował mecenas Rafał Szymański.

0: Café de Paris, oui, c'est ça.
1: A w Café de Paris dzisiaj serwujemy lody. Winetta była najlepszym lodowym...

0: deserem, najlepszymi lodowymi delicjami, jakimi ludzkie podniebienie mogło się delektować. Niestety zbyt delikatne dla większości populacji. Pozdrawiam z okolic San Antonio Direx. Ale właśnie jeśli chodzi o winetta, to nie tylko smak, ale także forma deseru, bo kształt rolady był inspirowany tradycyjnymi niemieckimi ciastami bożonarodzeniowymi. Baumkuchen czy Weihnachtsbaumkuchen?
1: To jest jedno słowo. Ładnie przeczytałeś.
0: Takie długie słowa niemieckie. 9 minut do 13. A propos lodów, to ten wątek cały czas nam się toczy, ale teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to chyba jednak lepiej brzmi ta rolada. Jeżeli jesteście w trasie, to oczywiście można też się zatrzymać na chwilę i zjeść sobie loda, jeżeli dzisiaj też jest takie święto. Ale na pewno się zatrzymacie nie ze względu na postój, a dlatego, że po prostu są bardzo duże korki. Przed Tarnowem autostrada A4, tutaj widzimy, że jest jakieś zdarzenie drogowe, tak przynajmniej pokazują mapy. No i też jest wprowadzona już teraz częściowo blokada autostrady A4 przy samym węźle Tarnów Mościce i właśnie jeżeli wiecie, co się dzieje na tym odcinku, to jak zawsze prosimy Was o informacje. Jeżeli chodzi o drugi odcinek, gdzie właśnie taki sam korek mamy, to za Grójcem w drodze do stolicy, do Warszawy, na wysokości Woli Worowskiej mamy także jakąś informację o zdarzeniu drogowym i korek akurat tutaj ma 3 km, także dłużej postoicie na pewno. Jeżeli chodzi o informacje od służb, to przypominamy, że jest utrudnienie na S16, obwodnica Olsztyna, na węźle Pieczewo. Na 19 kilometrze pojazd osobowy wjechał w bariery i od 11 są już tam utrudnienia. Na S16 przypomnę raz jeszcze. I autostradowa czwórka. O proszę, już wiemy, co się wydarzyło w Tarnowie. Dosłownie informacja sprzed chwili. I to Tarnów Mościce, tak jak już mówiłam, 488 kilometr. Samochód osobowy uderzył w bariery na jezdni w kierunku Rzeszowa i zablokowany jest prawy pas właśnie w tym kierunku, czyli do Rzeszowa. Też wiemy, że niestety jedna osoba została ranna, więc te prace służb na pewno się wydłużą. Teraz wiemy, że potrwają do godziny 14, ale no zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała później.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o ranking smaków lodów, to na pierwszym miejscu czekolada z 4 punktami, ale doszła nam nowa kategoria, czyli mięta z czekoladą. 1 punkt na razie. A, jak już wspominamy, to lody cassate, takie półkole w czasach słusznie minionych, kilkusmakowe, taki rarytas na wynos. Pozdrawiamy Magdalena i Krzychu z Warmii. No rzeczywiście fajnie to wygląda. Tak, a mięta z czekoladą zgłosił Wojtek. Bardzo dziękujemy i czekamy na więcej.

0: Na zegarze właśnie dochodzi godzina 13.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda może być zaskakująca jak to latem i w ogóle w naszym kraju, bo w naszym kraju zawsze pogoda może zaskoczyć. Najbardziej dynamiczna sytuacja utrzymuje się w centrum i na południu Polski. To znaczy będzie dopiero dynamiczna, bo to prognoza. Tutaj mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem i lokalnie z gradem. Podczas takich zjawisk w krótkim czasie może spaść nawet do 35 litrów deszczu na metr. To oznacza, że na drogach mogą tworzyć się

0: właśnie kałuże, a widoczność może gwałtownie spaść praktycznie do minimum. Jeśli zobaczycie ciemne chmury przed sobą, naprawdę warto zdjąć nogę z gazu. Na zachodzie kraju sytuacja będzie nieco spokojniejsza, chociaż nie wszędzie. Również tam może całkowicie zachmurzyć się niebo i pojawić się deszcz. Temperatura nadal utrzymuje się na poziomie od 20 stopni nad morzem do 28 na południowym wschodzie. Wieczorem opady i burze przeniosą się głównie do wschodniej połowy Polski. Miejscami mogą się pojawić także na Pomorzu Zachodnim, dlatego noc nie wszędzie będzie spokojna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos lodów.
2: Cześć, tu Rafał. A czy pamiętacie słynne lody Bambino, najczęściej spotykane w polewie czekoladowej? To chyba moje ulubione lody. Pozdrawiam.
0: No to jak ja mam ten smak teraz zaliczyć? Jako czekolada czy coś? No nie wiem do końca, ale no dobrze, niech będzie kolejny punkt dla czekolady. Ostatnio mój mąż kupił lody o smaku kurkumy z chili i muszę przyznać, że były przepyszne. Z mężem uwielbiamy kulinarne eksperymenty i ciągle szukamy nowych, nietypowych smaków. Często jeździmy po całym Śląsku, odwiedzając różne lodziarnie i próbując ich specjałów. Jeśli mogę coś polecić, to koniecznie spróbujcie także mrożonego jogurtu. Prawdziwa pychota, może niepozorny, ale potrafi naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Pozdrawiam wszystkich kierowców radia i życzę samych pysznych odkryć. Kasia i Mirek, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy i cieszymy się, że odkrywacie nowe smaki. Słony karmel i sorbet mango. Mówiłem jeden smak tylko, więc tutaj słony karmel będzie miał drugi punkt. To jest propozycja od Asi i od Pawła, chyba że Paweł głosuje na sorbet mango. To wtedy tworzymy nową kategorię. No i mamy jeszcze jedną wiadomość. Słuchając was, powrócił mi smak lodów z dzieciństwa. Były to lata 80., 90. Lody z gumą na patyku. Czarny, wodny lód o smaku coli ukrywał w plastikowym patyku twardą gumę do rzucia. To nasi słuchacze Marzena i Jacek. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.

korek na A4 od węzła Wrocław Południe w stronę granicy. Paulina przesyła taką informację, również pozdrawiamy. Kochani, okolice Częstochowy ulewa. Uważajcie, noga z gazu, słaba widoczność, bądźcie ostrożni, Marzena i Jacek. Bardzo dziękujemy za te informacje. I autostrada Łódź-Gdańsk obok Warlubie. To nie spowolnienie, a korek kilka kilometrów i dodatkowe 40 minut stania w nim. Łukasz przesyła te informacje. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Jeśli jesteście świadkami utrudnień, to czekamy w naszej aplikacji. My te informacje przekażemy innym kierowcom.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, jeżeli chodzi o Warlubię, to tutaj aż sobie sprawdzę, ile w tym momencie korek ma. 11, prawie 12 kilometrów to w drodze do Grudziądza, dalej do Łodzi. Jeżeli jedziecie, to ta nitka i tutaj rzeczywiście cały czas trwają prace drogowe, o czym mówimy już od dawna, ale warto przypomnieć, że możecie na przykład zjechać na drogę krajową numer 91, która tak równolegle w sumie prowadzi was do Łodzi jak autostradowa jedynka. Później można sobie zjechać na przykład w Nowych Marzach. To taka propozycja, a jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to rzeczywiście też mamy utrudnienia na wysokości Wrocławia, pod Wrocławiem, Bielany dokładniej i to w obu kierunkach. Korek jest w Kostomłotach już i to akurat ta nitka, którą jedziecie do Krakowa, chociaż po drugiej stronie te utrudnienia również są i jak nasz słuchacz wcześniej wspomniał, to w kierunku granicy państwa. Mamy wiadomości również od służb, autostrada A4, odcinek Brzesko-Tarnów, dokładniej węzeł Tarnów-Mościce, 488 km, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery na jezdni w kierunku Rzeszowa i zablokowany jest prawy pas w tym momencie. Jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu nie tylko policja, nie tylko służby drogowe, ale też służby ratunkowe działają od 11.50. I dobre informacje z S16 jeszcze. Obwodnica Olsztyna, zakończyły się tam już prace po zdarzeniu drogowym. Na węźle Pieczewo na 19 kilometrze po 11 osobówka wjechała w bariery. No i te utrudnienia miały się zakończyć po godzinie 12. Zakończyły się kilkanaście minut przed 13.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po godzinie 13. Polskie Radio Kierowców. Płyną także informacje drogowe od was.
3: Dzień dobry. Chciałbym poinformować, że na drodze 240 w miejscowości Franciszkowo pomiędzy Tucholą a Świeciem nad Wisłą, na drodze w kierunku Świecia zderzenie trzech aut osobowych. Straż kieruje ruchem, jest wahadełko, robią się spowolnienia. Miłego dnia, przyczepności, Kuba ze Schody.
2: Dziękujemy Kubie ze Schody. Brawo, tak, za informację. Jeśli chodzi o naszą aplikację, to można rozmaite rzeczy w niej pisać albo się nagrywać, jak słyszeliśmy, dotyczące drogi, ale także smaku lodów.

0: Sporo mówiliśmy dzisiaj o zdarzeniu na Moście Łazienkowskim i o wyroku. To zdarzenie z 2024 roku. Wtedy wielu osobom nie została udzielona pomoc, a jest to naszym obowiązkiem. Paraliżujący strach na widok wypadku drogowego to naturalna reakcja obronna organizmu na silny stres. Najlepszym sposobem na przejęcie kontroli nad lękiem jest działanie według prostego i usystematyzowanego schematu, który krok po kroku odciąga myśli od poczucia bezradności na rzecz konkretnych zadań. Będąc świadkiem wypadku, natychmiast zabezpiecz miejsce zdarzenia, włącz światło awaryjne, załóż kamizelkę odblaskową i ustaw trójkąt ostrzegawczy, następnie oceń liczbę poszkodowanych i niezwłocznie zadzwoń pod numer 112, ale więcej na ten temat mówiła na naszej antenie psycholog transportu Magdalena Witt-Wesołowska.
1: Przede wszystkim jest to dla nas sytuacja stresowa i alarmowa, więc nasze ciało i nasz mózg będą działały w takim trybie walcz albo uciekaj. I teraz w zależności od tego, jakie mamy zasoby, jakie mamy doświadczenie, jakie mamy cechy osobowości czy temperamentu, będzie zależało od tego, jak sobie w takiej sytuacji tak naprawdę poradzimy. Musimy zawsze mieć z tyłu głowy pierwszą i naczelną zasadę, że nasze bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze, czyli my musimy najpierw zabezpieczyć siebie, żeby móc udzielić komuś realnej rzeczywiście pomocy. I zawsze robimy tyle, ile jakby możemy w ramach swoich możliwości. Jeżeli nie jesteśmy w stanie podejść do człowieka, który jest cały we krwi, to zróbmy to, co możemy zrobić, czyli zadzwonić na 112, zadbać o to, żeby była pomoc, znaleźć kogoś innego, kto jest w stanie tej pomocy udzielić lepiej niż my. Najważniejsze jest to, żeby działać, bo często jest tak, że w stresie te najbardziej racjonalne i oczywiste sposoby reagowania nie przychodzą nam do głowy, bo gdzieś tam ta racjonalna część naszego mózgu przejęta przez emocje i przez to, co się dzieje tutaj, to mamy trochę trudniej, więc warto się możliwie na takie sytuacje też wcześniej przygotowywać. Absolutnie silne emocje, jeżeli faktycznie jest to coś dla nas bardzo trudnego i dramatycznego, to może nas absolutnie zmrozić i możemy nie być w stanie podjąć żadnej racjonalnej decyzji. Także takie rzeczy też mogą się wydarzyć. Dlatego tak ważna jest edukacja, świadomość i poniekąd pewnego rodzaju przygotowanie się do takich zdarzeń, bo im jesteśmy bardziej przygotowani, tym łatwiej jest nam zadziałać zadaniowo w takich sytuacjach, a nie emocjonalnie. Jeżeli to miałoby też jakby w jakikolwiek sposób nas narazić na niebezpieczeństwo, to niekoniecznie. Natomiast to nie oznacza, że nie mamy tej osobie inaczej pomóc, tak? Czasami wystarczy, że zorientujemy się chociażby, czy jest przytomna, czy wymaga jakichś działań pod kątem RKO, czy zadzwonimy po pomoc i oni nam powiedzą, co mamy robić. Często jeżeli poddamy się instrukcjom, które prowadzą wykwalifikowane osoby, tak, bo osoby, które dyspozytorzy, którzy odbierają takie połączenia, też są w stanie bardzo często opanować nas, dlatego że podają bardzo krótkie, bardzo precyzyjne komunikaty i jeżeli potraktujemy je jako swoją nawigację, to też łatwiej nam jest w tej sytuacji się odnaleźć, bo mamy wrażenie, że ktoś nad nami czuwa, więc wtedy też dużo łatwiej jest się przełamać. Robimy tak naprawdę tyle, ile jest w naszej możliwości. Ważne, żebyśmy zrobili cokolwiek, żeby tej osobie pomóc. Każde wsparcie, które udzielamy osobie, która jest w sytuacji wypadkowej, jest dla niej cenne, tak? Dlatego, że oni często są w szoku, często są pod wpływem adrenaliny, często nie zdają sobie do końca sprawy z tego, co się wydarzyło, gdzie się wydarzyło, czy jest jakaś pomoc, więc bycie takim koordynatorem na miejscu zdarzenia też jest swoistą pomocą. Czasem naprawdę nie trzeba dużo, czasem wystarczy do tej osobie mówić, żeby ona cały czas była w kontakcie, żeby była przytomna, żeby nie zasypiała, więc to też jest pomoc, która jest jakby realną pomocą i realną wartością w trakcie takich zdarzeń. Na pewno niczego nie obiecujemy, bo nie możemy obiecywać czegoś, pod czym jakby nie możemy się podpisać. Staramy się, ponieważ mózg w stresie nie przyjmuje różnych słów, więc staramy się nie używać sformułowań typu nie denerwuj się. Raczej staramy się używać słów, które mają w słowie spokój, więc proszę się uspokoić, tak? Proszę siedzieć spokojnie, więc staramy się jakby, żeby to były takie bardzo wyważone, staramy się mówić na pewno proste zdania, krótkie, spokojnym głosem. Możemy oczywiście zapewnić o tym, że została wezwana pomoc, możemy zawsze zapytać, czy ta osoba, czego ta osoba potrzebuje, może też potrzebuje, nie wiem, do kogoś zadzwonić. Czasem to są takie proste, prozaiczne rzeczy, żeby też zapewnić tej osobie komfort oczekiwania nawet na tą pomoc profesjonalną, która przyjedzie.
0: A do rozmowy z ekspertką, psycholog transportu Magdaleną Witt-Wesołowską jeszcze wrócimy.

Dzisiaj dzień lodów i wyłaniamy smak, który najbardziej nam pasuje. Na razie czekolada prowadzi, ale mój syn Łukasz uwielbia lody miętowo-czekoladowe. Pozdrawiam, Adam. Również pozdrawiamy i dopisuję punkt mięta

0: i czekolada drugi. Więc na razie na trzecim miejscu mięta czekolada.
1: Pierwsze i drugie? Przypomnij.
0: Czekolada jest na pierwszym miejscu, na drugim jest śmietanka, a na trzecim mięta i czekolada, ale czy jest ex aequo jeszcze ze słonym karmelem? O. Bo ja mam tutaj bałagan na kartce, ale już...
1: Ale swoją propozycję też dodasz?
0: Emilia, już nie brnijmy w to. Czekam, oczywiście, że dodam.
1: Dobrze.
0: Ale ja chciałbym, żeby nasi słuchacze przede wszystkim brali udział w naszym rankingu, w budowaniu go. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I tak jak wcześniej informowaliście nas, że mamy utrudnienia na S6 i na S3, to oczywiście są te trasy, które prowadzą was do Szczecina i tam, że te korki mamy ze względu głównie na to, że są wakacje, że są przebudowy i tam zazwyczaj też ta S3 się korkuje, ale mamy też wiadomość od naszych służb z autostrady A6 węzeł Szczecin-Kijewo do węzła Szczecin-Dąbie na 24 kilometrze. Jednak tam jest jakieś zdarzenie. Wiemy, że samochód osobowy uderzył w osłonę energochłonną, no i zajęty mamy pas awaryjny i fragment pasa w kierunku Gdańska, lewego. Od 12.46 te utrudnienia będą jeszcze do 14.00. Nie kończą się prace na innym odcinku autostrady, na A4 Brzesko-Tarnów na 488 kilometrze, czyli województwo małopolskie. Tam osobówka także uderzyła w bariery, tylko że właśnie na jezdni w kierunku Rzeszowa zablokowano jest prawy pas i tam przypominamy, że jedna osoba została ranna, dlatego prace służb mogą się wydłużyć. Jeżeli chodzi o przejazd, to możliwy jest tym lewym. A S8, węzeł Marymącka, węzeł Wisłostrada, już tak naprawdę od godziny 11.30 mówimy o tym, że spory ruch tam jest po zdarzeniu drogowym, a zderzyły się dwa samochody osobowe z busem i zablokowany był pas w kierunku Białegostoku. Drogowcy jeszcze nie odblokowali tego odcinka, cały czas jeszcze wiemy, że tam trwają prace, chociaż już akurat zerkając na mapy widzę, że ruch w kierunku Białegostoku jest zdecydowanie lepszy, już nie zator, a raczej dość gęsty korek tam się tworzy. Także czekamy dalej na informacje od was i od służby odnośnie S8. I powtarzamy, że ekspresowa 7 i droga krajowa numer 7 na wyjeździe z Warszawy do Płońska, również tam sytuacja nie jest najlepsza. W obu kierunkach są te utrudnienia. I za Grójcem też do stolicy, czyli ekspresowa 7. Korek ma w tym momencie 3 km i również mamy informacje o tym, że coś tam się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 27 do 14. Teraz u nas Bruno Mars.

Wypadki drogowe, których jesteśmy świadkami lub co gorsza, w których uczestniczymy, są szczególną grupą sytuacji traumatycznych, w których istnieje realne zagrożenie zdrowia, a nawet życia. To, co warto podkreślić, to fakt, że pewne negatywne psychologiczne konsekwencje mogą pojawić się zarówno u osób, które nie doznały fizycznych obrażeń, jak i u tych, którzy po wypadku musieli długimi tygodniami wracać do fizycznej sprawności. Mogą pojawić się u

0: uczestników, ale także u świadków wypadków. Człowiek, który przeżył traumatyczne zdarzenie, musi wiedzieć, że może sięgnąć po pomoc. Zrozumienie tego, co się dzieje z nami lub z naszymi bliskimi, może przyspieszyć i ułatwić proces zdrowienia oraz na nowo odnaleźć radość życia. O tym Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu.
1: Przykład taki z mojej rodziny, gdzie moi rodzice brali udział w zeszłym roku w zdarzeniu drogowym i ja zaopiekowałam mojego tatę tak, żeby nie było...

0: każdej osoby, czy to, czy byliśmy ofiarą, czy sprawcą, czy pasażerem, czy świadkiem. Każdemu z nas te obrazy mogą zostać w pamięci i mogą utrudnić funkcjonowanie. To się rzadko zdarza, ale się zdarza. To się często pojawia u najczęściej albo sprawców, albo osób, które próbowały coś tam wyprowadzić, jakoś ten samochód, ale docelowo się nie udało i ktoś z ich bliskich poniósł jakieś tutaj koszta, czy zdrowotne, czy nie daj Boże jeszcze cięższe. To często pojawia się takie poczucie winy, bo mamy, bo jako kierowca jakby chcemy mieć poczucie sprawczości, więc mamy poczucie, że powinniśmy kontrolować samochód w takim stopniu, który pozwala uniknąć tego typu zdarzeń. Natomiast no, często fizyka jest nieunikniona i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie, znaleźć jakby i lepszego rozwiązania niż to, co się faktycznie zadziało, więc oczywiście jest to naturalna konsekwencja też często jakby przerabiania w głowie tego wypadku, właśnie taki etap, przez który musimy przejść. Po wypadkach, tak jak po każdym traumatycznym zdarzeniu, może nam się rozwinąć PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego, i faktycznie mogą pojawiać się czy flashbacki z tego wypadku, czy możemy odczuwać niepokój, widząc podobne zdarzenia, bądź będąc w okolicy. Więc takie rzeczy mogą się tutaj pojawiać, plus właśnie objawy niepokoju, problemy ze snem. To wszystko jakby jest naturalną konsekwencją. Może się pojawić. Jeżeli natomiast te skutki zaczynają nam dezorganizować nasze codzienne funkcjonowanie, więc nie wysypiamy się, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, no to jest moment, w którym trzeba skorzystać z pomocy specjalisty, udać się do psychiatry, psychologa, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. Im szybciej, tym lepiej. To tak naprawdę może trwać tygodnie, może trwać miesiące. Raczej po wypadkach drogowych rzadko kiedy trwa to, nie wiem, lata, jak po innych zdarzeniach. Natomiast tygodnie czy miesiące to jest absolutnie norma w zależności od naszej osobistej wrażliwości i od tego tak naprawdę, co się tam zadziało. W każdym momencie, w którym nasze emocje, to co odczuwamy, to w jaki sposób funkcjonujemy, zaburza nasze codzienne funkcjonowanie, czyli nie jesteśmy w stanie być, nie wiem, efektywni w pracy, nie jesteśmy w stanie w domu normalnie funkcjonować, nie możemy wieczorem zasnąć, budzimy się, to są sygnały mówiące o tym, że powinniśmy szukać pomocy. Wszystko, co jakby powoduje, że my nie jesteśmy w stanie funkcjonować po staremu, tak, w takich dla siebie optymalnych warunkach, jest dla nas sygnałem, że jest potrzebna pomoc. Czasem doraźna, czasem to wcale nie wymaga jakiegoś długotrwałego leczenia. Czasem to jest kwestia po prostu tego, żeby pomóc zapanować nad tymi emocjami i przepracować to, co się wydarzyło. Nie ma na to jednej złotej rady. Są osoby, które potrzebują wyrzucić z siebie te emocje, więc potrzebują się przed kimś otworzyć. Czasami wbrew pozorom lepiej przed obcą osobą niż przed bliskimi, bo czasem łatwiej jest się otworzyć przed obcą osobą, ale też są osoby, które bardzo mocno przeżywają to wszystko wewnątrz i to też jest jakby jak najbardziej okej. Mamy różną wrażliwość, różne sposoby radzenia sobie, także musimy to bardzo mocno dopasować do siebie tak naprawdę.
1: To a propos skutków wypadków, albo chociażby nawet obserwacji. Magdalena Witt-Wesołowska mówiła o tym w tym tygodniu u nas w Polskim Radiu Kierowców, a Magdalena Witt-Wesołowska jest psychologiem transportu. 16:15 minut do godziny 14:00. Słuchacie PRK, za kilka minut u nas informacje drogowe. Aha, i tam gdzie deszcz, pamiętajcie o tym, żeby włączyć światła mijania.

0: Witajcie. We Włodawie taka nawałnica, że nie widać drogi, a miasto zmieniło się w rzekę. Szkoda, że nie można wysłać filmu. Karolina i Marcin z Volvo. Tak, ale lokalizacja potwierdza, że to z Włodawy. Bardzo dziękujemy za te informacje. Autostrada A1 z Gdańska do Łodzi od miejscowości Pelpin w kierunku Grudziądza, też chyba kilkanaście kilometrów korka. To informacja od Łukasza. I mamy jeszcze przypomnienie od naszego słuchacza a propos właśnie tych świateł mijania, że jadąc na światłach automatycznych w deszczu nie widać was w ogóle. Więc pamiętajcie o tym, żeby przełączyć na światła mijania, wtedy wszystko będzie lepiej. 9 do 14, sprawdźmy co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja powtórzę informacje od naszych słuchaczy już sprzed 20 minut.

0: że w Franciszkowie na drodze do Świecia było zderzenie 3 samochodów osobowych i tam straż kieruje ruchem. Wprowadzony jest ruch naprzemienny. Mamy także informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na autostradzie A6 w pobliżu Szczecina na 24 kilometrze samochód osobowy uderzył w osłonę energochłonną i zablokowany pozostaje pas awaryjny, fragment pasa w kierunku Gdańska. Od 2 godzin natomiast trwa usuwanie szkód po wypadku na autostradowej 4 w województwie małopolskim Brzesko-Tarnów, a w pobliżu węzła Tarnów-Moście, czyli 488 kilometr. Tam samochód osobowy uderzył w bariery na jezdni w kierunku Rzeszowa. Zablokowany jest prawy pas, no właśnie do Rzeszowa, i drogowcy cały czas jeszcze zajmują autostradę, choć nasi słuchacze też podawali informację, że tam za niedługo ruch powinien być już usprawniony. Poprawiła się także sytuacja w stolicy na S8 na 14 kilometrze, gdzie między węzłami Marymącka i węzłem Wisłostrada doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych z busem i zablokowany był pas w kierunku Białegostoku. Jak teraz patrzę na mapę, to tutaj rzeczywiście sytuacja jest już dużo, dużo, dużo lepsza. Nie kilka, może nawet 10, a raczej kilkanaście minut trzeba sobie doliczyć do czasu przejazdu. Tak to teraz wygląda. I tak, jeżeli jedziecie z Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy, to na wysokości Wolborza spotkacie utrudnienia. Tam trwają przebudowy cały czas, także mamy to zwężenie S8. No i ten odcinek, o którym mówił nasz słuchacz, jeżeli chodzi o utrudnienia na A1, Pelplin, Morzeszczyn. Tutaj rzeczywiście korek jest chyba największy, można powiedzieć, że to zator. Jeżeli chodzi o jego długość, ma on 4 km i to głównie w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzisiaj dzień lodów. Szukamy smaku, który jest przez was najbardziej lubianym smakiem. Słuchamy.
3: Witam, Adam z tej strony. Pozdrawiam. Ja z córką też bardzo lubimy lody słone karmel. Wręcz uwielbiamy. Tak więc proszę tam dopisać do listy, może pójdzie wyżej. Trzymajcie się, hej.
2: No to dopisuję i już idzie wyżej. Ex aequo ze śmietanką na drugim miejscu. I jeszcze jeden głos.
4: Co do lodów, to polecam serdecznie upalne dni sorbet cytrynowy. Naprawdę pycha. Pozdrawiam, Marcin.
2: Pozdrawiamy również i tworzymy nową kategorię jeszcze, bo nie było sorbet cytrynowy na upały. Jedziemy dalej. 6 minut do 14.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Na zegarze minęła 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli o pogodę chodzi, to będzie zmienna. Nadal najwięcej uwagi wymagają centrum i południe kraju, gdzie mogą rozwijać się kolejne burze. Towarzyszyć im będzie intensywny deszcz, lokalnie grat oraz silniejsze porywy wiatru. Jeśli podróżujecie samochodem, szczególnie na trasach prowadzących przez południową lub centralną Polskę, warto zachować większy odstęp od innych pojazdów. W czasie intensywnego deszczu droga hamowania wyraźnie się wydłuża, a widzialność potrafi zmienić się w ciągu kilku minut. Wieczorem burze nie znikną od razu, nadal będą możliwe we wschodniej części kraju. Zresztą słyszeliśmy, że nawet teraz we Włodawie ulewa, ale jeśli chodzi o wschodnią część kraju, to opady miejscami mogą być też dość intensywne. Na północnym wschodzie może spaść do około 30 litrów deszczu na metr, a na południu do około 25. Noc przyniesie już wyraźny spadek temperatury, na północnym zachodzie będzie około 10 stopni, a na południowym wschodzie około 16, a w rejonach podgórskich nawet

0: do koło 8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo ważna sprawa a propos tych świateł mijania. Pamiętajmy o tym, jeżeli chcemy być widoczni przez kierowcę, który jedzie za nami, no to czasami te światła automatyczne nie przełączają się w ciągu dnia właśnie do jazdy nocnej i nie widać nas zupełnie, chyba że hamujemy, to wtedy tak. Ale wydaje się, że może być to za późno, więc przełączmy na światła mijania.

0: Obecnie Włodawa wody na wysokość krawężnika, a miasto jest płaskie. To po ulewie, wschód naszego kraju. Czy luz bluz jest na drogach? No nie wydaje mi się.
1: No wiesz co, luz bluz nie, ale właśnie tak, że tutaj ta woda, czyli że jeżeli jest dużo wody, to ruch jest płynny?
0: Można tak powiedzieć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Taki suchy żarcik na rozluźnienie atmosfery, he. Ale nie, no wyjeżdżamy na drogi, bo tutaj już jest zdecydowanie mniej zabawnie. Zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie z Gdańska, chyba wracacie do domu po wakacjach i chcecie dojechać do Łodzi, też do Krakowa, jak widać. I w Pelplinie mamy, no można powiedzieć, że zator, który ma w tym momencie 5 km. Tam sytuacja się nie zmienia, no i rzeczywiście postoicie bardzo długo. Myślę, że więcej niż kilkanaście minut. Możecie oczywiście dawać znać w naszej aplikacji, jeżeli stoicie na A1. Kolejny odcinek na A1 to Rulewo i Warlubie. Tam korek jest nieco mniejszy, no ale jest dość rzeczywiście duży w kierunku Torunia i też mamy wiadomości od Was.
3: Dzień dobry. Już się jedzie dwoma pasami, jest na awaryjnym pasie, to auto uszkodzone, jest tylko policja, więc rozładowuje się już korek pod Tarnowem. Spokojnie, za chwilę już powinien, w tej chwili już był przejazd pełny obydwoma pasami.

0: Pozdrawiam wszystkich, Norbert.
1: Dziękujemy za wiadomość od naszego słuchacza. Chodzi o odcinek na węźle Tarnów Mościce na 488 kilometrze, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery na jezdni właśnie w kierunku Rzeszowa-Tarnowa. Tam jedna osoba została ranna, no i prawy pas był zablokowany. Można jechać lewym. Jeszcze nie mamy informacji o tym, żeby te utrudnienia się skończyły, ale jak nasz słuchacz informuje, chyba już jest ta sytuacja dużo lepsza. I autostrada A6, węzeł Szczecin-Kijewo do węzła Szczecin-Dąbie, 24 km. Tam cały czas zajęty jest pas awaryjny i fragment pasa w stronę Świecka, po tym jak jeszcze po godzinie 12 samochód osobowy uderzył w osłonę energochłonną. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 to numer telefonu, ale też jest aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców cały czas dla Was dostępna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
6: U nas także plebiscyt smaków. Który smak lodów jest najlepszy? Według Was na razie prowadzi czekolada. A co jeszcze?
7: Siemano, tu Paweł z Maserati. Moim ulubionym smakiem lodów to kawa fusiata. Pozdrawiam wszystkich Mazeraków.
6: No dobrze, to kawa fusiata ma jeden punkt. Kto jeszcze zagłosuje na kawę fusiatą? Czekam w naszej aplikacji. No ale też inne smaki, naprawdę do wyboru, do koloru. Mamy nawet lawendę, śmietankę, oczywiście truskawkę, śmietankowo-jagodowe są, orzech włoski. A, orzech włoski, bo bakaliowe się pojawiły. I pytanie, czy dopisać punkt, czy nie? Dopiszę. 13,5 po 14.

0: Ja myślałem, że zrobimy ranking, a tu pojawiają się nowe smaki, jeśli chodzi o lody. Ja przypominam, że dzisiaj jest Dzień Lodów i warto właśnie chociażby z tego powodu pójść do lodziarni i zamówić trochę więcej kulek. A właśnie, a propos smaków, to mamy propozycję od naszej słuchaczki Joasi. Syn, sorbet mango, mąż gorgonzola z gruszką. Ciekawe jeszcze, jakie smaki lubi Joasia, ale to może nam napisze. I mamy tutaj jeszcze jedną wiadomość, że naszym faworytem w tym roku są lody ananasowe z bazylią. Mega smak. To słuchacze z okolic, albo z samego nawet Słupska. Bardzo dziękujemy. I tak, jeśli chodzi o kwestie bieżące, czyli w wielu miejscach może padać deszcz, ta widzialność może być ograniczona. No i w związku z tym pojawia się tradycyjnie już apel o to, żeby włączyć światła mijania. Słuchacz w tej sprawie.
1: Cześć, tu Radek ze Skody. Odnośnie włączania świateł podczas deszczu. Otóż Skoda ma coś takiego, jakby taką funkcję, która się nazywa automatyczne wycieranie podczas deszczu. To powoduje równocześnie to, że automatycznie zapalają się światła mijania. Niestety w Toyocie tego takiego trybu nie ma, a myślę, że powinien być w każdym, bo jeżeli nie każdy włączy myślenie, to powinien to może zrobić automat lub odwrotnie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.
0: No i mam wrażenie, że coraz więcej jednak jest tego automatu, a coraz mniej myślenia. A propos myślenia właśnie, to wiadomo, są wakacje, odpoczywamy, ale często musimy dojechać na miejsce samochodem. Jeśli jesteśmy w lesie albo jedziemy do lasu, to już musimy to wiedzieć, że wjazd samochodem do lasu jest w Polsce generalnie zabroniony. Zgodnie z artykułem 29 ustawy o lasach, po leśnych drogach można poruszać się pojazdem silnikowym tylko wtedy, gdy są one wyraźnie oznakowane drogowskazem dopuszczającym ruch. Z leśnikiem Maciejem Szajkowskim rozmawiał na ten temat Robert Kile.
2: Czy Harleyem można do lasu?
3: Nie można.
2: Nie można. Pod żadnym pozorem?
3: Pod żadnym. Chyba, że droga jest udostępniona.
2: A co to znaczy droga udostępniona w lesie? Znaczy nie ma zakazu wjazdu.
3: Tak.
2: Wtedy można?
3: Nie, nawet nie. Jeżeli jest droga leśna, a nie ma na niej żadnego znaku, to tam wjeżdżać po prostu nie wolno. Ona wcale nie musi być zamknięta szlabanem. Wystarczy, że tam nie ma znaku. Natomiast droga leśna, udostępniona dla ruchu pojazdów silnikowych, to jest taka droga, która jest wyraźnie oznaczona, że tam można wjeżdżać. To jest specjalny znak, to jest tablica TL2, ona się tak nazywa, według przepisów o odpowiednich wymiarach. Tam jest nazwa nadleśnictwa i miejsce, do którego ewentualnie można dojechać, jaka to jest odległość, a jeszcze pod spodem inne informacje na temat tego, że ta droga ma pobocze, albo nie ma, jest dziurawa, albo nie, takie różne. Tak.
2: Rozumiem, a po czym poznać drogę leśną, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, a było dosyć wilgotno ostatnio, teraz będzie ciepło, grzyby się pojawią i będziemy jeździć.
3: Tak, to znaczy w Polsce ten problem rozwiązuje się w ten sposób, że większość, w zasadzie zdecydowana większość już tych dróg leśnych jest po prostu zamknięta szlabanem albo stoi na niej wyraźny znak zakaz ruchu.
2: Ale
3: czy
2: powiedział
3: zakaz
2: pan,
3: wjazdu.
2: Że czasem nie stoi ten szlaban i nieświadomy kierowca może wjechać w taką drogę leśną.
3: Nie, generalnie zasada jest taka, że jeżeli nie ma na niej oznaczenia, jest to droga w lesie, to na nią wjeżdżać po prostu nie wolno.
2: Na Mazurach jest dużo takich asfaltowych dróg, które z jednej strony mają las, z drugiej strony las, a to nie jest droga leśna.
3: No...
2: A jest w lesie.
3: Nie, to są drogi publiczne, no wiadomo. To w tym momencie jasna sprawa, prawda? Jeżeli to jest droga wyasfaltowana i nie ma na niej zakazu wjazdu, to tak, to jedziemy. Natomiast jeżeli jest to droga gruntowa, no to już absolutnie.
2: Czyli gruntową drogą w lesie, z prawej z lasy, z lewej lasy, na drodze piach, tamtędy nie można jeździć w ogóle.
3: Nie.
2: A jak na przykład są takie, ja panu powiem, jest taka fajna, jakby to powiedzieć, binduga bobrowa, o,

0: To się nazywa. Takie miejsce dla kamperów nad jeziorem. I tam nie ma innego dojazdu, tylko taką drogą. Właśnie. Z prawej strony las, z lewej strony las, a droga jest szutrowa. To co, też nie można jechać?
1: To tam powinna być tablica, że droga jest udostępniona do ruchu. W tej sytuacji, jeżeli tam na końcu jest parking dla kamperów, to oczywiście no, wjazd tam jest możliwy. To,
0: rozumiem. Tak dopytuję się, wiem, że jestem taki dopytujący, znaczy, pan, się, ale,
1: często, ja rozumiem,
0: ale ludzie są czasem nieświadomi, więc tak, próbuję to zdefiniować.
1: Bo często niestety przepisy sobie, a rzeczywistość sobie. No, bywa tak, że po prostu nie wszystkie drogi udostępnione są oznaczone i odwrotnie. Natomiast no, to już jest kwestii w tym momencie nadleśnictw, które zajmują się takim terenem, że powinny tę sprawę doprowadzić do porządku.
0: Rozumiem. No to czekamy na to, aż nadleśnictwa doprowadzą tę sprawę do porządku. Na razie, jak słyszeliście, nie możemy wjeżdżać do lasu żadną szutrową drogą, drogą leśną, nawet jeżeli nie ma szlabanu, nie jeździmy. Nie jeździmy Harleyem, nie jeździmy motocyklami, nie jeździmy samochodami, ale rowerami chyba możemy.
1: Rowerami jak najbardziej, tak.
0: Czyli takimi pojazdami, które napędzane są siłą ludzkich mięśni? Można
1: chyba,
0: to?
1: Tak, chyba, że wie pan, no jeszcze jest jedna rzecz, że może być taka droga, jest ewidentna. Zakaz ruchu, prawda, to wtedy absolutnie
0: rozumiem, no ale
1: nic.
0: To wtedy znak powinien być przed tak, wjazdem na
1: wtedy
0: taką drogę, prawda? No dobrze, a często zdarzają się tacy kierowcy, którzy są nieświadomi i dostają mandaty od was, leśników?
1: To znaczy ja myślę, że większość kierowców jest świadoma, natomiast no po prostu parkują tam, gdzie jest wygodnie, tak? Gdzie jest trochę miejsca i próbują się wcisnąć. Natomiast wiadomo też, ustawa o lasach wyraźnie mówi, że parkowanie w lesie jest możliwe wyłącznie w miejscach wyznaczonych. No i miejsca wyznaczone zawsze są oznaczone, że to jest parking leśny, prawda? Natomiast jeżeli stajemy tak sobie gdzieś, no to już jest w zasadzie wykroczenie i tutaj Straż Leśna może...
0: Rozumiem. Czyli albo co na poboczu drogi publicznej, tak, asfaltowej, albo na wyznaczonych parkingach w lesie
1: jasne.
0: Możemy stać.
1: Jeżeli nie ma tam oczywiście linii ciągłej, prawda?
0: Jeżeli tam nie ma linii ciągłej, oczywiście, że tak. Ale na przykład jak jest parking w lesie i jest zakaz wjazdu na ten parking, bo takie kwiatki też widziałem ostatnio w Polsce.
1: No to w tym momencie jest to zakaz wjazdu i to chyba na
0: to
1: obowiązuje.
0: To po co ten parking?
1: Pojęcia nie mam.
0: Ja też.
1: Nie widziałem takiej sytuacji, ale jeżeli taka jest, to coś
0: jak
1: tu jest.
0: Następnym razem zrobię panu zdjęcie i prześlę. Bo one tak
1: znaczy może parking jest po prostu w tym momencie zamknięty. Jest parking, ale może być z jakiegoś względu zamknięty.
0: Może być, tak, dokładnie.
2: Jak zachować bezpieczeństwo w lesie? Do tematu wrócimy.

0: Joasia, a ja kawa, czyli lody kawowe tutaj drugi punkt mają. No i nasz ranking nabiera kształtów cały czas. Czekamy na wasze głosy w naszej aplikacji, a teraz sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O, ja przyznam, że tutaj chwilę mnie nie było, 20 minut, a tyle zdążyło się wydarzyć, że no rzeczywiście chyba tego nie zmieścimy w jednych wiadomościach. Także zaczniemy może od dobrych wieści, że S8 jest już odblokowana, węzeł Marymącka do

0: węzła. Wisłostrada na 14 kilometrze po 9 zderzyły się tam dwa samochody osobowe z busem i nie można było przejechać do Białegostoku. Od dłuższego czasu mówimy, że ten korek jest coraz mniejszy, no i teraz służby potwierdzają, że tam można już jechać. Taka sama sytuacja jest na autostradowej czwórce Tarnów-Mościce. Wy nas informowaliście o tym, że korek jest coraz mniejszy. Tam na 488 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery na jezdni w kierunku Rzeszowa i zablokowany był prawy pas. Teraz jest już wolny, można jechać. I A6, Szczecin-Kijewo, Szczecin-Dąbie. Tam także już jest czyściutko na autostradzie 24 kilometr, gdzie osobówka uderzyła w osłonę energochłonną i zablokowany był pas awaryjny i fragment pasa w kierunku Gdańska. To teraz te gorsze wiadomości. Są dwie z S7, Skarżysko-Kamienna Zachód do węzła Skarżysko-Kamienna Północ, 51 kilometr. Tam jest pożar samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy od 13.30. Drugi odcinek S7 to Grójec do węzła Głuchów. O, to jest właśnie ten odcinek, o którym mówiliśmy już wcześniej, że tam coś się dzieje, bo tworzy się korek. Miejscowość Szczęsna i 412 km. Samochód osobowy także najechał na bariery drogowe i zablokowany mamy lewy pas w kierunku Warszawy od 13.30. Na koniec jeszcze informacja z krajówki. Droga krajowa nr 32 Gubinek, Zielona Góra w pobliżu miejscowości Dąbie na 38 km. No niestety bardzo poważna kolizja. To informacja dosłownie sprzed chwili. Cztery samochody osobowe się tam zderzyły. Jedna osoba jest ranna, no ale służby wprowadziły objazd przez Lubiatów i te utrudnienia, uwaga, bo mogą potrwać do godziny 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo się dzieje na drogach, zmiana turnusu trwa. Właśnie, przemieszczamy się. Ja, czyli wasz kulturalno-oświatowiec, cały czas z wami jestem i będę się zajmował cały czas jeszcze przez najbliższe godziny krzewieniem kultury, edukacji oraz rekreacji. Jedziemy dalej.

0: wjazd do lasu rowerem elektrycznym, bo mówiliśmy kilka minut temu, kilkanaście minut temu o bezpieczeństwie w lesie i o wjeździe na przykład samochodem. Robert mówił też o takich parkingach przy lasach, w których jest w danym momencie zakaz wjazdu, czyli one są wyłączone prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa. A wjazd do lasu rowerem elektrycznym jest jak najbardziej legalny, ale tylko wtedy, gdy pojazd spełnia definicję roweru, moc do 250, wspomaganie do 25 km na godzinę i brak możliwości jazdy bez pedałowania i możesz nim jeździć po wszystkich drogach leśnych udostępnionych dla rowerów. Wjazd mocniejszymi elektrykami to wjazd już pojazdem silnikowym, co w lesie jest zabronione i grozi surowym mandatem. Z leśnikiem Maciejem Szajkowskim rozmawiał w tym tygodniu Robert Kilen.
1: Co możemy, a czego nie możemy w pobliżu lasu, nie możemy wjeżdżać na drogi leśne, drodzy kierowcy. O tym należy pamiętać, nawet jak jedziemy na grzyby, więc jeżeli już gdzieś parkujemy, to na miejscach wyznaczonych, na parkingach leśnych, do tego stworzonych, albo na poboczu drogi, jeżeli nie ma oczywiście linii przerywanej. To mówił Maciej Szajowski, leśnik, który jest ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Tu słuchacze podchwycili temat i skoro można rowerami i jak się domyślam rowerami elektrycznymi, to czy motocyklami elektrycznymi można wjeżdżać do lasu?
2: Oj, z tymi motocyklami.

elektrycznymi to jest problem, bo to okazuje się, że połowa z nich to jest jakaś nielegalna w ogóle. Mhm. Pewnie nasze prawo jak zwykle nie nadąża za tematem, więc w tym momencie nie udzielę odpowiedzi.

0: jedzie po to, żeby jeździć po gładkim, tylko raczej szuka sobie takich obszarów, gdzie tego quada będzie mógł wypróbować i swoje umiejętności. A więc szuka raczej bezdroży albo jakichś krzywych dróg, prawda, kolein, dołów i tak dalej. No i to każdy taki przejazd to jest coraz większa erozja.
1: Rozumiem. I źle wpływa na lasy i, jak się domyślam, na zwierzęta. O, a propos zwierząt. To czy takie wjeżdżanie do lasu samochodami jest szkodliwe dla zwierząt? One się, nie wiem, płoszą i uciekają coraz dalej w głąb lasu ze swoich kryjówek?
0: To na pewno też, ale generalnie wie pan, zwierzęta są do tego hałasu samochodowego przyzwyczajone. Przecież widzimy zwierzęta stojące sobie bardzo blisko dróg na polach gdzieś tam czy pod lasem i lawa samochodów jedzie, a one sobie nic z tego nie robią, prawda? Natomiast ja myślę, że tutaj problem jest większy, dotyczy takich małych stworzeń, o których my nawet nie mamy pojęcia. I wjazd na takie leśne drogi, gdzie te zwierzęta często odpoczywają, wygrzewają się i tak dalej, to powoduje bardzo dużo ginięcie tych stworzeń.
1: Tych mniejszych.
0: Tak, jakieś płazy, jakieś gady wszelkiej maści i tak dalej.
1: Czy nawet jeże na przykład.
0: Nawet chociażby jeże. No więc i to jest zdecydowanie większy problem, bo wiadomo, jadąc leśną drogą jakąś ten, jedziemy zazwyczaj powoli, no i nie stukniemy w sarnę, nie stukniemy w łosia, prawda? Tak jak na normalnie drodze, ale właśnie te małe stworzenia tutaj chyba najbardziej cierpią. A jeżeli już mówimy o zwierzętach.
1: Rozumiem, bo o roślinach już mówiliśmy, że jeżeli chodzi o na przykład kłady, ewentualnie samochody, no to mogą rozjeżdżać te drogi i szkodzić. Chociaż jak jest droga leśna, to prawdę mówiąc, można by mieć się trochę przyczepić, panie Macieju, do tego, bo na przykład leśnicy mogą jeździć po tej drodze leśnej, prawda? I na przykład jak jest dojazd do nadleśnictwa albo do różnych punktów w lesie, no to tamtędy jednak jeżdżą samochody.
0: No tak, no to wie pan, zawsze jeżeli jest zakaz wjazdu na drogę leśną, to zawsze pod nim jest taka adnotacja,
1: nie dotyczy
0: ALP, prawda, czyli Administracji Lasów Państwowych. No, weźmy pod uwagę też to, że jednak lasy to jest przedsiębiorstwo. To jest przedsiębiorstwo, które produkuje drewno.
1: Czyli wjeżdżamy na teren przedsiębiorstwa.
0: W pewnym sensie tak. I przecież tam trwa normalna gospodarka leśna, prawda? Więc tam czasami operują i ciężkie maszyny, i harwestery, i duże ciężarówki, i tak dalej, i tak dalej. No i one mają prawo to robić. Oczywiście ja wiem, że to budzi sprzeciw. No, duża ciężarówka może, a ja małym samochodem nie mogę, tak? No, wie pan, ratownicy na plażę też wjeżdżają kładem.
1: A inni nie.
0: A inni nie wjeżdżają. No takie
1: rozumiem,
0: są zasady. No.
1: W Niemczech to chyba poradzili sobie z tym, że ogrodzili te lasy.
0: Znaczy w ogóle, wie pan co, w Niemczech jest więcej lasów prywatnych zdecydowanie niż w Polsce. To jest pierwsza sprawa i no to już w ogóle. No jeżeli to jest prywatny las, to tam już po prostu ludzie też szanują prawo własności. I tam to jest...
1: Rozumiem. W Polsce lasy są państwowe, w większości natomiast to jest przedsiębiorstwo i to mnie przekonuje, że na teren przedsiębiorstwa nie można wjeżdżać.
0: No nie.
1: Ale można na to wejść.
0: No. Można na to wejść, a no właśnie, bo prawo mówi, że to przedsiębiorstwo, czyli te lasy państwowe, one są udostępnione dla społeczeństwa, można z nich korzystać, można zbierać grzyby, prawda? A też z kolei ci, którzy tam nie wjeżdżają samochodami, oni jednak oczekują, że jak idą do tego lasu, to idą po ciszę i spokój, tak? Tak mamy już w głowie poukładane. I w tym momencie każdy, kto tym samochodem czy kładem gdzieś się tam rozbija, warczy, no budzi takie zniesmaczenie, tak? I sprzeciw społeczny, nie?
1: No to w takim razie niech tak zostanie. Idźmy do lasu po odpoczynek, po grzyby, po jagody. Jagody chyba są, nie? Dużo.
0: Są już.
1: Grzyby będą?
0: Pewnie będą, wie pan.
1: No pytam leśnika, fachowca.
0: Będą, na pewno będą. No, w naszym lesie jeszcze nie ma. Na szczęście nie ma. W naszym parku narodowym.
1: Ale będą.
2: No i Robert się rozmarzył, no bo cóż, chcemy z lasu czerpać rekreację i zdaje się, że w tej rozmowie właśnie na tym wątku także się skupił i na grzybobraniu. No właśnie, z naszym gościem rozmawiał Robert Kilen, a w roli leśnika wystąpił leśnik Maciej Szajkowski.

0: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Najnowsze informacje ma Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i trochę tych wiadomości jest. Przypominamy, że na drodze krajowej numer 32, chyba najpoważniejsze, teraz mamy zdarzenie drogowe. Gubinek, Zielona Góra, czyli województwo lubuskie, 38 km. W pobliżu miejscowości Dąbie mamy zderzenie czterech samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna i tutaj już na miejscu oczywiście działają służby i kierują przejeżdżających przez Lubiatów od godziny 13.30. Jeżeli chodzi o kolejną krajówkę, mamy najnowszą wiadomość od służb Stargard Chociwel. W pobliżu miejscowości Lisowo to 21 km, gdzie doszło do awarii, zapór na przejeździe kolejowym i tutaj rzeczywiście te utrudnienia mogą się jeszcze tworzyć do godziny 15.30. S7 to dwa odcinki, gdzie są utrudnienia. Węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód do węzła Skarżysko-Kamienna Północ, 51 km. Palił się tam samochód osobowy. Oczywiście na miejscu cały czas są służby, straż pożarna między innymi, i dogaszają pojazd osobowy. W wyniku tego zdarzenia zablokowany został prawy pas w kierunku Warszawy. I kolejny odcinek S7 to Grójec Głuchów, miejscowość Szczęsna na 412 km, gdzie samochód osobowy najechał na bariery drogowe i zablokowany jest także lewy pas w kierunku Warszawy. Przypominamy o tym, że już przejezdne są trzy odcinki, dwie autostrady i jeden odcinek to ekspresowa ósemka. Od tego zaczniemy, czyli Warszawa. Można już przejechać przez węzeł Marymącka-Wisłostrada. Tam wcześniej zablokowany był jeden pas w kierunku Białegostoku. Także autostradowa czwórka Brzesko-Tarnów. I jeżeli chodzi jeszcze o te przejezdne odcinki, to A6 Szczecin-Kijewo do węzła Szczecin-Dąbie, ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy wiadomość od Was.
3: Witam, chciałbym zgłosić utrudnienie na drodze wojewódzkiej numer 693 na kilometrze 21. Doszło do wypadku.
2: Dziękujemy bardzo za informację, a jeżeli macie dla nas kolejne, to oczywiście korzystajcie najlepiej z naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A ja przypominam, mamy Dzień Lodów.
1: Dzień dobry, dzwonię w sprawie konkursu dotyczącego smaków lodów. Dla mnie bardzo dobrym smakiem i kojarzącym się z dzieciństwa były lody bakaliowe. Najczęściej śmietankowe, ale hasło zawsze brzmiało lody bakaliowe z rodzynkami, orzechami włoskimi, ewentualnie jakimiś skórkami pomarańczy i tak dalej. Także proponuję taką kategorię jeszcze dodać. Do usłyszenia. Tomek.
0: Tomku, dziękujemy, czyli bakaliowe, ale kusi mnie, żeby jednak do orzecha włoskiego to przeporządkować i wtedy orzech włoski miałby 3 punkty, ale niech będzie. Bakaliowe 1.

0: Na zegarze punktualnie 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Końcówka weekendu upływa pod znakiem zmiennej pogody. W wielu miejscach nie brakuje chwil ze słońcem, ale w centrum i na południu kraju możliwe burze. W czasie ich przechodzenia trzeba liczyć się z bardzo intensywnym deszczem, lokalnie gradem oraz silniejszymi porywami wiatru. Jeśli wracacie z wakacyjnego wyjazdu, warto pamiętać, że sytuacja na drogach może zmienić się bardzo szybko. Sucha nawierzchnia w ciągu kilku minut może zmienić się w mokrą i śliską, dlatego dobrze zachować większą ostrożność. Wieczorem najwięcej opadów prognozowanych jest we wschodniej połowie kraju. Burze mogą pojawiać się także na Pomorzu Zachodnim. W wielu miejscach noc będzie już zdecydowanie chłodniejsza niż ostatnie, z temperaturą od 10 do 16 stopni, a jutro pogoda będzie już spokojniejsza. Poniedziałek przyniesie więcej świeżego powietrza i niższe temperatury. W większości kraju termometry pokażą od 17 do 23 stopni, ale miejscami, zwłaszcza na północy, nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tymczasem w Rzeszowie teraz prawie 27 stopni, to jest najcieplejsze miejsce, a najchłodniej w Jeleniej Górze 14,5, a i jeszcze zdaje się, że nasz słuchacz w sprawie drogowej A4 w stronę Krakowa, 448 km, korek i bardzo duże spowolnienie. Roberto, pozdrawiamy.

0: 8-9 minut po godzinie 15. Jak motylek do studia przyfrunęła Emilia. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, sprawdzamy, co się dzieje na drogach, chociaż no mi trochę skrzydełka opadają, jak widzę, co się dzieje tutaj na trasach A4 w stronę Krakowa, 448 km. Korek i bardzo duże spowolnienie, tak pisze nasz słuchacz. Dziękujemy za informację, możecie się także nagrywać oczywiście cały czas. Mamy wiadomość, że zakończyły się prace na drodze krajowej numer 20, czyli bardzo szybko udało się usunąć te szkody. Odcinek Stargard-Chociwel w miejscowości Lisowo, województwo zachodniopomorskie, tam na 21. W pierwszym kilometrze doszło do awarii zapór na przejeździe kolejowym i tam rzeczywiście mieliśmy dość mocno zablokowaną tą drogę krajową numer 20, ale można już jechać. Natomiast drugi odcinek drogi krajowej numer 20 to ta sama krajówka, ale województwo pomorskie, Biały Bór Bytów w pobliżu miejscowości Miastko na 182 kilometrze. Bardzo poważne zdarzenie drogowe, o którym dowiedzieliśmy się przed chwilą. Tam doszło do potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy. Lądował na miejscu śmigłowiec LPR, no i wiadomo, że oczywiście właśnie ta jedna osoba, prawdopodobnie pieszy, został ranny, dlatego tutaj służby na pewno będą przez najbliższe godziny i tak jak tutaj informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mają potrwać do godziny 18. I to dalej nie wszystko, bo z krajówek jeszcze mamy 32 w województwie lubuskim, Gubinek, Zielona Góra w pobliżu miejscowości Dąbie. Tam na 38 kilometrze mamy bardzo poważne zdarzenie również. Cztery samochody osobowe zderzyły się po godzinie 13. Jedna osoba jest ranna, ale można jechać przez Lubiatów. Taki objazd wytyczyły służby i tam te utrudnienia też będą do godziny 17, także trzeba uzbroić się w cierpliwość. I na koniec jeszcze krótka informacja, że S7 jest zajęta na dwóch odcinkach. Skarżysko-Kamienna Zachód do węzła Skarżysko-Kamienna Północ na 51 kilometrze. Jest korek do Warszawy. I drugi odcinek to Grójec-Głuchów w pobliżu miejscowości Szczęsna na 412 kilometrze i tam także nie można przejechać lewym pasem do stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Który smak dzisiaj zwycięży? Na razie na pierwszym miejscu mamy czekoladowy. Dzisiaj dzień lodów. Nasz słuchacz.
3: Cześć, słucham waszej audycji już chyba czwartą godzinę, bo jadę w długiej trasie. I bakaliowe powinny mieć dwa punkty, bo pierwsze bakaliowe zostały przypisane do Orzecha Włoskiego, także zgłaszam tutaj konieczność korekty. Pozdrawiam, Marcin z Volvo.
0: Dziękujemy, Marcinie. Dobrze, że to skorygowałeś. To ja dopisuję jeszcze jeden punkt, bo tak naprawdę wydaje mi się, że te bakaliowe to już ktoś dwa razy zgłosił.

zgłaszał, a pierwszy był orzech włoski. Więc tutaj w sumie trzy punkty się należą i w ten oto sposób ex aequo mamy orzech włoski, solony karmel i śmietankę. Ktoś może coś jeszcze zaproponuje albo powie o swoim ulubionym smaku i na przykład czekolada jeszcze bardziej wysunie się na prowadzenie. Nie chcę nikogo faworyzować, no ale na razie tak ten ranking wygląda. A jeszcze kawa fusiasta jest, ale to dopiero trzecie miejsce.

0: Marzenia i marzenie o prowadzeniu wielkiego pojazdu i wożeniu pasażerów towarzyszyło wielu z nas w dzieciństwie. Fascynacja dużymi gabarytami, kokpitem pełnym przycisków i odpowiedzialną rolą kierowcy była wtedy czymś wyjątkowym. Jeśli to dziecięce marzenie przetrwało do dzisiaj, droga do jego realizacji jest jasna i wymaga spełnienia kilku konkretnych warunków. Jak zostać kierowcą autobusu? O tym z Michałem Tańskim, który nadzoruje proces szkolenia kierowców autobusów w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA, rozmawiał Robert Kilen.
1: Dziś o autobusach w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, a ze mną w studiu Michał Tański, który nadzoruje proces szkolenia kierowców autobusów w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA w Warszawie. Dzień dobry, Michale, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Czy trudno zostać kierowcą autobusu przygobowego?
2: Zacznijmy od tego, że tutaj nie rozróżniamy kierowcy autobusu przegubowego, czy też kierowcy autobusu.
1: Dobra, okej.
2: Bo to są jedne uprawnienia.
1: Uwaga, cofam pytanie. Czy trudno zostać kierowcą autobusu?
2: Stosunkowo trudno, bo jest to dosyć złożony proces. Trzeba spełnić określone wymagania. Jest to jednak najdłuższy pojazd dopuszczony do ruchu w Polsce. Jeśli mówimy tutaj o długości, to warto wspomnieć też o szerokości. Szerokość autobusu to jest 2,55 m.
1: To do garażu mi nie wejdzie.
2: Nie wejdzie ci do garażu.
1: Nie mogę być kierowcą autobusu.
2: A powiem więcej, no... Pas ruchu, jego szerokość to jest około 3 metrów, więc dodaj do tego lusterka,
1: oczywiście,
2: trzeba gdzie one wystają
1: właśnie
2: z karoserii pojazdu.
1: To też mnie, wiesz, dziwiło, że Krzysztof twierdzi, że tak prosto, tak łatwo jeździć autobusem przegubowym, łatwiej niż autobusem.

0: Znaczy niż samochodem osobowym, bo właśnie, wiesz, meandrowanie po uliczkach, nawet w Warszawie przecież są wąskie drogi, skręcanie tym autobusem, sprawdzanie w lusterkach, rozglądanie się wokół siebie, kto jest, czy kogoś nie zahacza i tak dalej, przecież są takie, prawda, napisy, że autobus zachodzi 1,5 metra, czy tam metr.
1: Dokładnie.
0: Więc kierowca chyba musi na to zwracać uwagę, więc nie jest tak prosto.
1: Nie jest prosto z tego względu, że też, no, w ogóle na ulicach miasta jest wzmożony ruch. Często pojazdy, które parkują na chodniku, na poboczu drogi, wystają na pas ruchu, na pas ruchu, po prostu. I biorąc pod uwagę właśnie te gabaryty, o których wspomniałem, że to jest 2,55 plus lusterka, to jest 3 metry, a pas ruchu mierzy szerokości 3 metry, więc tutaj kierowca ma do wyboru albo zatrzymać pojazd, albo po prostu sprawnie zmienić pas ruchu, co przy takim natężeniu nie jest proste. Dodatkowo, wiadomo, no, komunikacja miejska rządzi się swoimi prawami. Co chwilę mamy przystanek autobusowy. Kierowca musi precyzyjnie podjechać w zatokę, obsłużyć pasażerów.
0: O określonej porze.
1: O określonej porze. To też jest bardzo ważne, chociaż nie ma żadnych kar za opóźnienia. Są tylko za przyspieszenia ewentualnie, jak tutaj nam kierowca odjedzie sprzed nosa, bo...
0: Rozumiem, czyli na przykład jak jest o 14.19 na przystanku spodziewany autobus i jak jest o 14.18, to wtedy kierowca dostaje karę, a jak jest o 14.19 czy 21, to jest okej.
1: Dokładnie tak, bo kierowca nie ma na to wpływu. Nie ma wpływu na warunki drogowe, które panują w mieście. Tak?
0: Rozumiem, czyli zamiast szybko jechać, powinien zwolnić, jeżeli ma być za wcześnie na przystanku.
1: Jeśli widzi, że jest taka ewentualność, że będzie za wcześnie, może chwilę odstać na tym przystanku, albo po prostu rozplanować tak trasę, żeby to, ten czas wytracić.
0: No dobrze, no to w takim razie zacznijmy się szkolić na kierowcę autobusu. Jak wygląda taki kurs?
1: Kurs obejmuje tak naprawdę dwa szkolenia. Jest to kurs na prawo jazdy i żeby...
0: Czyli można nie mieć prawo jazdy kategorii B i przyjść do was i po prostu...
1: Nie, nie, to tutaj mówimy o wymaganiach. Jeśli chodzi o wymagania, to jest oczywiście kategoria wyjściowa, kategoria B, prawa jazdy.
0: No, czyli mam kategorię B i teraz idziemy do was na kurs.
1: Musisz mieć jeszcze oczywiście ukończone 21 lat na tę chwilę, bo od 3 września...
0: to nie nadaje się, bo nie mam jeszcze.
1: Ukończone myślę, że masz. Ale od 3 września w ogóle zmieniają się przepisy. I prawo jazdy będą mogli uzyskiwać 18-latkowie już.
0: Na autobusy?
1: Już 18-latkowie, tak. Ale też z pewnym zastrzeżeniem,
0: no dobrze, mam ukończone 21 lat dzisiaj, we wrześniu 18, mam prawo jazdy kategorii B. I co, już mogę iść na ten kurs? Czy jeszcze jakieś badania mnie czekają? Jakieś, domyślam się, psychologiczne? Czy się nadaje na takiego kierowcę?
1: Kierowca też musi się wykazać brakiem przeciwwskazań do... brakiem przeciwwskazań...
0: Tak, do tego, żeby został kierowcą autobusu, bo przecież będzie miał kontakt z ludźmi, prawda? Będzie musiał się odpowiednio zachować, pracować w stresie i tak dalej.
1: Po prostu musi uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia autobusu.
0: No rozumiem. No to już to wszystko mamy i co? Idę do ciebie i mówię, chcę mieć kurs, Michale, zorganizuj mi go.
1: Tak, no i tutaj trzeba zauważyć jedną rzecz, bo jeśli chcesz mieć prawo jazdy tylko jakby na własne potrzeby, w ogóle uprawnienia kierowcy, to wystarczy ci sam kurs prawa jazdy i to jest 20 godzin zajęć teoretycznych plus 60 godzin zajęć praktycznych.
0: 60 godzin autobusem jeżdżę.
1: Tak, jeśli posiadasz kategorię B prawa jazdy, jeśli posiadasz C, to ta liczba godzin ulega zmniejszeniu o 20, czyli w sumie 40 godzin zajęć praktycznych.
0: Rozumiem, bo już znam gabaryty samochodu.
1: Kupujesz sobie autobus, bo chcesz go przerobić na kampera, możesz prowadzić, nie ma problemu.
0: Rozumiem.
1: Natomiast jeśli chcesz wykonywać przewozy osób i chcesz być zatrudniony jako kierowca zawodowy, musisz odbyć kurs kwalifikacji wstępnej. I to już jest troszeczkę bardziej złożone szkolenie, bo ono przygotowuje cię do pracy. Bo o ile w kursie na prawo jazdy uzyskujesz uprawnienia i głównie uczysz się przepisów ruchu drogowego i panowania nad pojazdem, natomiast w tym kursie on cię przygotowuje do pracy kierowcy w tym sensie, że musisz poznać ustawy o czasie pracy kierowcy, musisz nauczyć się obsługi tachografu i budowę pojazdu, poznać także tutaj jest o wiele więcej zagadnień, które już później są wymagane do pracy.
0: I kierowca autobusu miejskiego w Warszawie, w Krakowie ma takie uprawnienia i potrafi to wszystko robić, tak?
1: Tak, bo bez tego nie zostałby zatrudniony.
0: No proszę bardzo.
2: Z Michałem Tańskim, który nadzoruje proces szkolenia kierowców autobusów w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA, rozmawiał Robert Kilen. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy.

0: A my jedziemy dalej w kierunku informacji drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No nie będę tutaj ukrywać, że cały czas sporo się dzieje i akurat może teraz nie wiadomości od służb, bo o nich mówiliśmy 20 i 40 minut temu, tylko zajrzymy sobie na mapy. I od południa zaczynając to oczywiście Szaflary, Poronin i tutaj Zakopane mamy naprawdę duży korek od Nowego Targu na drodze krajowej numer 47, tak naprawdę w obu kierunkach, ale zwłaszcza jednak jeżeli jedziecie do Zakopanego. Dalej S7 za miejscowością Lubień i do miejscowości Stróża w obu kierunkach, czyli do Krakowa i do Nowego Targu. Jeżeli chodzi o Kraków i o autostradową obwodnicę miasta, to cały czas sporo aut jest na wysokości węzła w Balicach oraz większy ruch na autostradzie samej już w kierunku Tarnowa. Jeżeli chodzi o A4, to dalej miejscowość Kłaj i Targowisko. Ten korek, to przewężenie jest przed wjazdem do stolicy województwa małopolskiego i bez zmian także na Zakopiance, Libertów, Mogilany, korek w obu kierunkach, ale zwłaszcza jednak w miejscowości Gaj, czyli to ten odcinek, którym dojeżdżacie do Krakowa, tam trwają prace drogowe. Z trasy małopolskich i też tych śląskich, to tutaj na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach A4 korkuje się również i także w dwie strony. Jadąc dalej A4 od Opola do Katowic mamy niewielkie utrudnienia na wysokości miejscowości Łany. I to tyle, zostawimy już to południe, przejdziemy sobie do miejsc i do tras w centralnej Polsce. Chyba w Grójcu

0: miejscu, a raczej przed Grójcem, są teraz największe utrudnienia, czyli za Białobrzegami, a w kierunku Warszawy. Też widzimy, że na S17 dość sporo się dzieje. Tam kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. To miejscowość Wiązowna i rzeczywiście to jest odcinek chwilę przed Warszawą. Jeżeli chodzi o stolicę, to dojazdówka do niej. Droga krajowa numer 7 i S7 w obu kierunkach jest zakorkowana. Dziekanów, Leśny oraz Łomianki. I na koniec jeszcze zdążymy powiedzieć sobie słów kilka o autostradowej jedynce, czyli Warlubie, Rulewo. Tam bez zmian największy korek jest w kierunku Gdańska. Ma on w tym momencie 5 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Gdybyście byli świadkami utrudnień, to czekamy w naszej aplikacji na informacje także od Was. I pamiętajmy, dzisiaj pogoda kapryśna. Przez centrum i południe kraju przechodzą fronty burzowe i sporo deszczu jeszcze spadnie. Więc uwaga na drogach. 27 do 16.

0: No i przyjemnie się jedzie, moi drodzy. Wracamy do tematu jazdy autobusem. Predyspozycje są ważne, ale także inne rzeczy. I tak, te predyspozycje obejmują nie tylko umiejętności czysto techniczne, ale przede wszystkim doskonały stan zdrowia, odporność na stres i odpowiednie cechy charakteru. Praca ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za przewożonych pasażerów oraz innych uczestników ruchu. 6 lipca doszło na rondzie zesłańców syberyjskich należący do miejskich zakładów autobusowych Solaris Urbina 18. Najpierw zderzył się z tramwajem, a następnie odjechał w kierunku ronda, uszkadzając po drodze 7 samochodów. Swój bieg zakończył w przejściu podziemnym, spychając tam również jedno z aut. Policja ocenia, że kierowca autobusu linii 186, który w ostatnią niedzielę wjechał do przejścia podziemnego na warszawskiej Ochocie, omijając pieszych i inne pojazdy, wykazał się ogromnym profesjonalizmem, choć w zdarzeniu ucierpiało 6 osób. Funkcjonariusze mówią o kunszcie prowadzenia. O tym z Michałem Tańskim, który nadzoruje proces szkolenia kierowców autobusów w Ośrodku Szkolenia Kierowców MZA, rozmawiał Robert Kilen.
1: I tutaj, Andrew, kolejne pytanie, to już do ciebie na pewno. Mam takie pytanie, czy robiąc kurs prawo jazdy na autobus w MPK mogę jeździć tylko autobusami MPK? Czyli jak robię kurs na autobusy miejskie, to mogę jeździć tylko autobusem miejskim? Pyta się Andrew. Czy jest to jakieś specjalne prawo jazdy, czy mogę jeździć wszystkimi autobusami?
2: Nie, absolutnie możesz jeździć wszystkimi autobusami. Może tutaj doprecyzuję, bo chyba się domyślam, co tutaj słuchacz ma na myśli. W momencie, gdy robisz kategorię D, to tak jak mówiłem, na własne potrzeby prowadzisz autobus, ale jeśli już robisz tą kwalifikację i masz jakby ten minimalny wiek 21 lat, i robisz ją jakby tą kwalifikację wstępną przyspieszoną, nie bardziej rozbudowaną, to wtedy możesz jeździć tylko i prowadzić autobus na liniach regularnych, miejskich, podmiejskich, tak? Ale jeśli już ukończysz ten kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i ukończysz te 24 lata, to wtedy możesz pełnoprawnie prowadzić autobus też dalekobieżny i również przewóz autokarowy zagraniczny możesz prowadzić. Więc tutaj chodzi bardziej o kurs kwalifikacji, nie o samo prawo jazdy.
1: Czyli rozumiem.
2: Dokładniej mówiąc, o pracę jako kierowca.
1: No właśnie, to w takim razie wróćmy do tej pracy jako kierowca. Jakie predyspozycje twoim zdaniem, Michale, trzeba mieć i umiejętności, żeby być dobrym kierowcą autobusu?
2: Myślę, że najważniejszy jest spokój i opanowanie.
1: Czyli cholerykiem nie można być?
2: Nie, absolutnie nie. Musisz umieć przewidywać sytuacje, które występują na drodze.
1: To każdemu kierowcy się przydaje.
2: Tak, każdemu, ale kierowcy autobusu tym bardziej, dlatego że tutaj masz, tak jak mówiłem wcześniej, ten gabaryt, tą masę pojazdu, tak? Ty nie możesz hamować na ostatnią chwilę, a weź pod uwagę, że przewozisz pasażerów, którzy często się nie trzymają, bo to są miejsca stojące. Tak?
1: I krzyczą, i znowu wiezie pan nas jak ziemniaki.
2: Tak.

a kierowca no często nie ma wpływu, bo zostawia sobie sporo miejsca na jakby zachowanie takiego bufora, aby wolno wyhamować. Ale jak sobie zostawi to miejsce, to zaraz podjeżdżają mu inni kierowcy samochodów osobowych, tak? I znowu mu zostaje kilka metrów na ewentualne zatrzymanie autobusu. I tak kierowcy zachowują się na tyle odpowiedzialnie, że mają już po prostu

0: osiągnąć to hamowanie, to to robi, bo jeśli, bo autobus wbrew pozorom ma bardzo dobre hamulce, tak? I uwierz mi, że jakby po prostu depnął do oporów hamulec, to
1: to dęba stanie.
0: Wszyscy, którzy tam
1: polecą do przodu.
0: Stoją ludzie w tym autobusie, poprzewracają się. Mhm. A często są to jakby wózki dziecięce, no wózki inwalidzkie, więc na to musisz zwrócić uwagę.
2: I kierowca na to zwraca uwagę. Jak słyszeliście, zawsze zanim zahamuje, patrz się we wsteczne lusterko, żeby ocenić, co robią pasażerowie, tak? Domyślam
0: tak jest, wewnętrzne lusterko. Mhm.
2: No powiedziałem, wewnętrzne. Mhm. Dobrze, to czy bywa tak, że ktoś ewidentnie się nie nadaje, przychodzi na ten kurs, na te kwalifikacje i go odprawiacie z kwitkiem?
0: Powiem tak, jako instruktorzy staramy się nie oceniać już na samym początku, bo jedna osoba przyjdzie na kurs i będzie się czuła jak ryba w wodzie. Często są to osoby młode, bo nie ma tutaj rozgraniczenia. Posiadasz prawo jazdy kategorii B, masz tam powiedzmy 21 lat, dopiero zrobiłeś kategorię B i chcesz zrobić autobus, sobie uprawnienie na autobus. Nie ma jakby żadnego takiego stażu, więc przychodzi kierowca i czuje się jak ryba w wodzie. Przychodzi drugi, który ma ten staż, powiedzmy 10-letni, 15-letni już na autobusie, na samochodzie osobowym. No i on sobie kompletnie wtedy nie radzi. Także tutaj właśnie te osobiste predyspozycje kierowcy decydują. Jeśli ktoś je ma, to widać, że to jest taki diament. Ale no, zdarza się, że właśnie przychodzą takie osoby, które na samym początku radzą sobie dość słabo. Ale nie oceniamy, dajemy im czas na jakby rozwinięcie swoich tutaj zasobów.
2: No okej, skrzydeł. No.
0: Tak, skrzydeł.
2: Niech poleci.
0: I często jest tak, że podczas procesu szkolenia udaje się to wydobyć. Ale też często bywa tak, że po prostu mówimy takiej osobie, bo zaznaczam, że to 60 godzin, o których mówiłem, to jest minimalna ilość godzin szkolenia praktycznego.
2: Że przydają się kolejne godziny, tak?
0: Tak, bo każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, więc jeśli go nie zda, to musi dokupić czasami sporą ilość godzin, ale bywa też tak po prostu, że no, proponujemy jednak zmianę pracy, bo rolą instruktora nie jest doprowadzenie kursanta do uzyskania wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym, ale rolą instruktora, myślę, jest to, żeby nie dopuścić jakby osoby, która no, nie ma tych predyspozycji do właśnie do prowadzenia i do przewozu osób.
2: Rozumiem.
0: Także żeby czuł pełną odpowiedzialność tego, co robi.
2: No dobra, to teraz poważne pytanie. Michale, czy kierowca autobusu linii 186, który staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego, ma predyspozycję, dobrze zrobił? Czy tam rzeczywiście była awaria taka, która uniemożliwiała inne zachowanie?
0: Powiem tak, na tą chwilę nie chciałbym oceniać zachowania kierowcy z uwagi na to, że nie znamy przyczyny tego zdarzenia. Widzimy na nagraniach w mediach tylko skutki. Nagranie pokazuje nam skutki, to jak ten autobus mknął przez ulicę Warszawy. Co prawda ten kierowca starał się uniknąć zderzenia z innymi pojazdami. No ale coś było przyczyną, nie wiem, czy to była usterka techniczna, no ciężko też mi jest wierzyć w to, żeby wszystkie obwody hamulcowe
2: zawiodły,
0: w tym hamulec ręczny zawiódł, tak? Kierowca ma też inne możliwości, żeby wyrzucić chociażby pojazd na bieg jałowy, czy też zaciągnąć hamulec ręczny. Mówię, nie oceniam kierowcy, czekamy na wyniki ekspertyzy pojazdu, czekamy na wyniki badań kierowcy, będziemy wiedzieć więcej. Na tą chwilę nie oceniajmy.
3: Ale pamiętajmy, śledztwo w tej sprawie jeszcze się nie zakończyło, ale jest szeroko komentowane, szczególnie przez samozwańczych ekspertów. Warto poczekać na oficjalną ekspertyzę i nie oceniać, zanim nie poznamy dokładnych okoliczności zdarzenia. Z Michałem Tańskim z MZA rozmawiał Robert Kilan.

0: czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: Za 10 minut będzie 16. Polskie Radio Kierowców. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Jest sporo aktualizacji z dróg, z drogi krajowej nr 32, ale też pojawiły się wiadomości z ekspresówek 17, z S7 i z autostradowej 4. Zaczniemy od drogi krajowej nr 32. Tam najpoważniejsza sytuacja jest chyba, jeżeli chodzi o wszystkie trasy. Gubinek, Zielona Góra w pobliżu miejscowości Dąbie. Zderzyły się 4 samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna i do tej pory mogliście przejeżdżać wyłącznie przez Lubiatów. Tam kierowały was służby, ale teraz wprowadzony jest już ruch naprzemienny na drodze krajowej. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, S7, Nowy Dwór Gdański, Elbląg w miejscowości Jazowa, czyli 50 km. Po godzinie 15 zderzyły się 2 samochody osobowe. Tam utrudnienia mają potrwać jeszcze do 16.30. Autostrada A4 to węzeł Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie na 134 km. Mamy kolizję aż 3 samochodów osobowych. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Nie mamy informacji odnośnie tego, żeby coś komuś się stało i miejmy nadzieję, że taka informacja się nie pojawi. Natomiast S17 to województwo mazowieckie, węzeł Wiązowna do węzła Góraszka. 2 kilometr na tej trasie S17. Tam doszło do uderzenia samochodu osobowego w bariery, dlatego zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy od 15.30 i utrudnienia będą jeszcze do 17.30. Na koniec przypominamy, że droga krajowa numer 20 to Biały Bór Bytów. Tam też bardzo poważne zdarzenie w miejscowości Miastko. 182 kilometr, gdzie został potrącony pieszy przez samochód ciężarowy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR i rzeczywiście te prace służb na pewno wydłużą się. To droga krajowa numer 20, przypomnę raz jeszcze, w województwie pomorskim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cześć, czy wiecie, co się dzieje na A4 od strony Zgorzelca do Wrocławia, ponieważ robi się ogromny zator, a GPS pokazuje ponad 50 minut opóźnienia. No właśnie, jeśli chodzi o to miejsce, to absolutnie sprawdzimy i poinformujemy tak szybko, jak będziemy mieć już zweryfikowane informacje. Emilia?
3: Tak, jeżeli chodzi o A4, to ja tutaj mam jedyną na razie informację z właśnie województwa dolnośląskiego, węzeł Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie, więc może to chodzi o to 134 kilometr.
1: Tak, o
3: tym
1: wypadek.
3: Też już mówiłam, to jest kolizja 3 samochodów osobowych i prawym pasem do Wrocławia nie pojedziecie.

0: Na zegarze minęła 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, zresztą nigdy nie mówi ostatniego słowa, zawsze ma coś w zanadrzu. W centrum i na południu Polski nadal mogą rozwijać się burze, którym towarzyszyć będzie intensywny deszcz, miejscami grat oraz wiatr do 80 km na godzinę w porywach. Jeśli wybieracie się w drogę późnym popołudniem lub wieczorem, szczególnie na wschód kraju, warto śledzić bieżące informacje. Burze będą tam utrzymywać się również po zachodzie słońca, a miejscami deszcz może być naprawdę intensywny. Na północnym wschodzie prognozowanych jest do około 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na południu do 25. Noc będzie już wyraźnie chłodniejsza. Na północnym zachodzie temperatura spadnie do około 10 stopni, na południowym wschodzie do około 16, a w rejonach podgórskich nawet do 8. Jeśli chodzi o poniedziałek, to początek tygodnia przyniesie nieco spokojniejszą aurę. Nadal będzie sporo chmur. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Głównie na północy kraju, ale temperatury będą już bardziej umiarkowane. Od 17 stopni nad morzem do około 23 na południowym wschodzie. To będzie wyraźnie chłodniejszy początek tygodnia niż końcówka poprzedniego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze informacja drogowa. Korek w stronę Balic od Brzeska. Opóźnienie 59 minut. To są wysokie obroty i Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarze już prawie 10 minut po godzinie 16 i przypominam, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Lodów. Jeśli chodzi o nasz ranking smaków, to niech sobie zerknę na kartkę. A, tutaj. Czekolada na pierwszym miejscu. I później mamy śmietankę i solony karmel. To jest drugie miejsce. I jeszcze bakaliowy smak łamany na orzech włoski. Na razie czekolada prowadzi. Chyba, że to jeszcze się zmieni. Możecie jeszcze pisać w tej sprawie albo się nagrywać. A propos po waszych ulubionych smaków, może coś dzisiaj spałaszowaliście, bo takie święto to wypadałoby jednak szanować tradycję.
1: Jak 10, najbardziej.
0: 10 po 16, sprawdźmy co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak najbardziej i też powtórzę to, co mówiłam chyba godzinę temu albo dwie godziny temu, że jeżeli stoicie w korkach, a dzisiaj w wielu stoicie, no to można po prostu gdzieś sobie tego lodzika zjeść, jeżeli na pewno chodzi o pasażerów. S5, węzeł Żniny, północ do węzła Pałuki w pobliżu miejscowości Brzyskosztewko. Pokonała mnie ta miejscowość. Brzyskosztewko. No nie, nie ma się z czego śmiać tutaj akurat. Bardzo poważne zdarzenie drogowe. Dlatego 101 kilometr to rzeczywiście miejsce, gdzie teraz nie przejedziecie. Motocyklista uderzył w pojazd osobowy i jest objazd wyznaczony przez węzeł Żnin Północ drogą serwisową do węzła Pałuki od godziny 15.40. Te utrudnienia potrwają 3 najbliższe godziny. S8 Sierac Wschód do węzła Sierac Południe w miejscowości Kolonia Podleżyce, łódzkie województwo, 175 km. Tam kolizja jest pojazdu z barierami drogowymi. Zablokowany mamy lewy pas w kierunku Wrocławia i od 15.30 także jest taka sytuacja do 18.00. Tam na miejscu będą służby. Także mamy wiadomość z S17, o czym już mówiliśmy wcześniej. Mazowieckie województwo, Wiązowna do węzła Góraszka. Drugi kilometr na S17, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Ale też mamy bardzo dużo wiadomości od was. Obiecuję, że za 20 minut podamy te wszystkie wieści, a jest ich naprawdę dużo, bo chyba aż 4 albo 5 z tego co pamiętam. Także jeżeli jeszcze chcecie dodać coś od siebie, to jest taka możliwość przede wszystkim w naszej aplikacji mobilnej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Absolutnie czekamy także na informacje od was, a my za moment sobie jeszcze posłuchamy o popularnych szlakach w Tatrach i o remontach, no bo wakacje trwają, niektóre miejsca zostały wyłączone właśnie, żeby poprawić to i owo. Ask you.

0: Co się dzieje na S7 w stronę Warszawy? 433 km. Przepraszam. Potężny korek. W każdym razie słuchacz pyta, a ja odpowiadam, że był tam wypadek. Jeśli chodzi o szczegóły, to może Emilii uda się ustalić, bo widzę, że chwyciła za telefon i ustala pewne rzeczy ze służbami. Szczegóły tych ustaleń za kilka minut, a my teraz przenosimy się w Tatry. Dwa popularne szlaki będą od jutra remontowane na odcinku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów. Prowadzone będą drobne prace. Większe utrudnienia czekają turystów na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Tam w górnej części wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Szlak nie zostanie zamknięty, ale w czasie prac ruch będzie odbywał się wahadłowo, wyjaśnia Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
0: Roboty mają potrwać kilka dni. Później ekipy przeniosą się na szlak z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Tam wymienionych zostanie około 70 metrów łańcuchów, dlatego te prace potrwają dłużej.

0: Sporo się dzieje na naszych drogach. Czas sprawdzić szczegóły. Emilia Kleszczewska teraz z informacjami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i szczerze przyznam, że raczej głos teraz oddam wam, bo mamy naprawdę bardzo dużo wiadomości głosowych.
3: Dzień dobry, droga S5 z Poznania do Bydgoszczy, 103 km. Droga zablokowana, motocykl leży na drodze i straż zablokowała drogę.
2: Dziękujemy. Kolejna informacja.
4: Białobrzegi, Grójec, zablokowana całkowicie na 431. To jest kolizja trzech, czterech osobówek, z tego jedna jest, no nieciekawie wygląda, na górze poobijana, tam pogotowie przyjechało teraz w straże, zablokowali całkowicie.
2: No i to dalej nie jest wszystko.
5: Miejscowość Coniew pomiędzy Górą Kalwarią a trasą na Radom i Kozienice. Wypadek, ląduje helikopter LPR, droga zablokowana, trzeba szukać objawu.
2: Dziękujemy za wiadomość, oczywiście tego jest naprawdę bardzo dużo. Jest jeszcze jedna informacja, już wiemy co się dzieje na S7, tych wiadomości jest kilka. Najnowsza to, że to węzeł Broniszew do węzła Józefów w województwie mazowieckim, 431 km, zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna i jedziemy drogą serwisową wzdłuż S7 od węzła Broniszew do węzła Józefów. Kolejny odcinek S7 to, już mówię, Nowy Dwór Gdański do węzła Elbląg. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, ale jeżeli chodzi właśnie o S7, to mamy od was wiadomość.
6: Parę minut temu S7, kilometr 431, kolejny wypadek w kierunku Warszawy. Dużo straży pożarnej, jeszcze nie widzę co się dzieje.

0: ale podobno kierują na objazdy. Pozdrawiam, uważajcie.
1: Dokładnie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to jest za Białobrzegami, o czym też pisaliście w aplikacji Korek Ma. No, 4 kilometry, tam częściowo wprowadzona jest blokada drogi, także dziękujemy Wam za te wiadomości i czekamy oczywiście na kolejne 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Można także skorzystać z naszej aplikacji, jak Wam wygodniej. Moi drodzy, jeśli chodzi o niedzielne wysokie obroty, to bardzo często przypominamy tematy, które pojawiły się na antenie Polskiego Radia Kierowców w tym tygodniu. I fakt godny odnotowania to zakończenie wielkiej wyprawy maluchów i jeszcze sobie o niej posłuchamy.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Wielka wyprawa maluchów zakończona, ale powróci. No właśnie, czas na krótkie podsumowanie. 2 miliony złotych udało się zebrać podczas tegorocznej edycji. To coroczna akcja charytatywna, podczas której uczestnicy przemierzają Europę kultowymi Fiatami 126P. Głównym celem wydarzenia jest zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz promocja bezpieczeństwa na drogach. Udział w takiej wyprawie daje do myślenia, mówił w Polskim Radiu 24 Kuba Marcinowicz. Od nas z Polskiego Radia Kierowców, który uczestniczył i relacjonował.
1: Jedziemy maluchami, chcemy osiągnąć jakiś cel i jakby osiągamy ten cel rozumiany jako cel, ale również zakładamy sobie, że chcemy zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. I na samym początku pamiętam, że to był dla mnie taki slogan, takie hasło po prostu. No ale organizatorzy Wielkiej Wyprawy zorganizowali nam również parę takich spotkań z podopiecznymi, dla których zbieramy te pieniądze. I to są smutne historie, niestety.
0: Tegoroczna Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci wystartowała 28 czerwca we Wrocławiu. Około 70 kultowych Fiatów 126P wyruszyło w trasę przez Europę, by 6 lipca dotrzeć do Omaha Beach w Normandii. Następnie odbył się rajd po Polsce. Rozpoczął się 9 lipca w Warszawie z wielkim finałem 15 lipca na rynku w Krakowie. Oczywiście szczytny cel, no i 2 miliony złotych udało się uzbierać. A na bieżąco oczywiście Michał Górski i Kuba Marcinowicz relacjonowali. Zresztą bardzo dobrze o tym wiecie. 19 minut do godziny 17:00 to są Wysokie Obroty. Jedziemy dalej.

Panowie redaktorzy to świetni ludzie. Pozdrowienia od załogi numer 32 wraz z dwoma słoniami. To jeszcze a propos wielkiej wyprawy maluchów. Przekażemy oczywiście te miłe słowa Kubie i Michałowi. Jeśli chodzi o nasz ranking smaków lodowych, bo dzisiaj jest Dzień Lodów, to na pierwszym miejscu, no nie, może zacznę od końca. Czyli tutaj mamy tak, bakalie albo orzech włoski, śmietanka, solony karmel, jeszcze wcześniej kawa fusiasta, a pierwsze miejsce zajmuje, nie spodziewałem się tego, ale jednak, czekolada. Brawa. Ale także dowiedzieliśmy się o bardzo różnych kombinacjach smakowych od naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy. I jeśli ktoś ma jeszcze czas albo ochotę, to koniecznie powinien wybrać się na lody. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, ale chyba zapomniałem, więc jak mi się przypomni, to jeszcze powiem.

0: Ale jestem zdziwiony, że w ogóle macza się nie pojawiła w tym roku, jeśli chodzi o te takie sezonowe, bo w zeszłym roku mogła się pojawić dubajska czekolada.
1: Jeżeli chodzi o smaki lodów na przykład.
0: Jeżeli chodzi o smaki lodów, tak, takie sezonowe, a tu jednak nie, jednak klasyka zwyciężyła. Właśnie, a propos rankingów i zwycięstwa, to ciekaw jestem, bo dzisiaj wieczór wielki o 21:00, czy Argentyna, czy Hiszpania. I ciekaw jestem, co sądzicie. To napiszcie, jak uda wam się. A teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to nie wiem, czy wy właśnie zmierzacie na mecz, czy nie. Jakie tutaj są powody tego, że wyjeżdżacie w trasy, ale wiem na pewno, że na tych trasach bardzo, bardzo dużo się dzieje i to wszystko mi się nie mieści na jednej kartce. Zaczniemy od drogi krajowej numer 32. Tu akurat dobre informacje. Wiemy, że już odblokowany jest odcinek Gubinek Zielona Góra w miejscowości Dąbie. Po tym, jak zdarzyły się 4 samochody osobowe i prowadzeni byliście przez Lubiatów. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 79, o czym mówiliście już w wiadomościach głosowych. Góra Kalwaria, Kozienice w pobliżu miejscowości Coniew w województwie mazowieckim, oczywiście na 33 kilometrze. Tam jest no, poważny wypadek, bo aż 2 osoby są ranne, jak czytam tutaj w komunikacie, a zderzyły się 2 samochody osobowe i wprowadzony jest objazd drogami lokalnymi. Mamy aktualizację tego, co dzieje się na S5, a to węzeł Żnin Północ do węzła Pałuki. Nie będę mówiła miejscowości, bo to dość trudna nazwa, może potem powtórzymy już po serwisie. 101 kilometr, a tam motocyklista uderzył w pojazd osobowy. Jeżeli chodzi o objazd, to przez Żnin Północ drogą serwisową do węzła Pałuki. I jest też aktualizacja od służb, że w wyniku tego zdarzenia, tak, jedna osoba została ranna, to wiemy, i objazd jest przez węzeł Żnin Północ drogą serwisową, to też, a jeżeli chodzi, a może to drugie zdanie, 16:07, pojazdy znajdujące się w zatorze wypuszczane są bramą awaryjną na 103 kilometrze, to jest ta najnowsza wiadomość. I jeszcze autostrada A1, węzeł Gliwice Wschód do węzła Sośnica. Tam samochód osobowy najechał na bariery i zablokowany jest prawy pas w kierunku Gorzyczek. A my cały czas czekamy na wasze wiadomości, głównie w aplikacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: S5 w stronę Bydgoszczy, wypadek, droga zamknięta, lądował LPR. To informacja od Rafała. No dobrze, Emilie, to teraz nazwa. Już jesteśmy poza serwisem, możesz się zrelaksować, to spróbujmy

0: powiedzieć tę nazwę. Na spokojnie.
1: Dobra, a bo język polski trudny być. Ja tylko tyle powiem. To jest brzyskorzystewko. Teraz już łatwiej jakoś, ale na początku było... No, wystarczy po prostu trening.
2: Pamiętaj.
1: Systematyczność, systematyczność, systematyczność.
0: Jesteś wśród przyjaciół.

0: Kuba Hanak w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: I dzień dobry. Wieczór, popołudnie spędzicie Kuba i meczyk i w ogóle wszystko będzie.
1: To ja po wczorajszym. Polska.
0: Tak. Jak chodzili, tak nie wiem, czy by strzelili, chyba żeby samo wpadło.
1: Być może tak by było.
0: No o, oczywiście. Zdradziłem swoje preferencje.
1: że nie.
0: No, że nie, no dobrze, niech grają Argentyna z Hiszpanią i przynajmniej będzie co oglądać. Może.
1: Ale zobaczymy. Wiesz, jak finały no to czasami nie wyglądają, wiadomo. Że to są najnudniejsze mecze w ogóle z całych mistrzostw.
0: Zobaczymy. Ale może się tutaj ten wątek też rozwinie, co nieco popiszą nasi słuchacze.
1: Burza nadchodzi od Łodzi.
0: Tak. A, no właśnie. Kuba Hanak zostaje. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maja Wasilewska wszystko przygotowała. Piotr Firan poprowadził. Pawełek zrealizował. Do usłyszenia.

0: Monstrum.
1: Minuta po godzinie 17. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Rozpoczynamy na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To po piłkarsku. 28 do 15. 28 w Rzeszowie, prawie 15 w Zielonej Górze. Taki rozstrzał temperatur dzisiaj na temperaturowym radarze Polski. Ta wschodnia część bardzo ciepła, ta zachodnia już po przejściu frontu lekko chłodniejsza. Front nadchodzi, od Łodzi nadchodzi, tak jak z Piotrem przy przekazaniu mówiliśmy. Niestety mocno grzmi, mocno pada i do tego wieje mocno wiatr. Do 35 litrów, a lokalnie do 90 na wschodzie może spaść właśnie dzisiaj, właśnie dzisiejszego popołudnia i wieczoru z tych chmur, które nadchodzą od zachodniej strony naszego kraju. 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz, uwaga, do 80 na godzinę może powiać, a w górach na południu i w południowej części województwa łódzkiego i mazowieckiego nawet do 100 km na godzinę. Uwaga, może też pojawić się grad.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2,5 minuty po godzinie 17. Dzisiejszy program będzie na luzie, bardzo, bardzo na luzie. Do was prośba. Generalnie jestem ciekaw, co według was zmieniło się w motoryzacji przez ostatnie 10, 15, 20 lat. Co się zmieniło? Co się zmieniło w was jako kierowcach? Co się zmieniło w waszych samochodach? Dajcie znać w naszej aplikacji. Możecie albo pisać, albo nagrywać wiadomości tekstowe. Na po 18 będzie z nami Tomek Pacek, z którym też porozmawiam na ten temat, co zmieniło się w motoryzacji. To zapraszam.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: 10 minut po godzinie 17. Tuperka Polskie Radio Kierowców. Zmieniła się ekipa. Dwóch Kubów teraz.
1: A, rzeczywiście, to prawda.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Dołączy potem do nas jeszcze Tomek, ale na razie jesteśmy sami. Emilia już odpoczywa. Pewnie jedzie na mecz, a my będziemy tutaj dyżurować do 22 z Kubą Domorackim. Cześć, Kubuniu.
1: Dzień dobry. Myślisz, że Emilia zdąży za ocean? No ma 4 godziny.
0: O, na wszystko. Zawsze
1: zdąży. Dobra, okej. Dzień dobry
0: dzieje
1: państwu.
0: Dzieje się.
1: Bardzo dużo. No w ogóle powiedzieć, że się dzieje teraz na polskich drogach, to nie powiedzieć nic. No chyba dużo osób spieszy się właśnie na mecz powoli.
0: Ale nie chyba, ma też, co się spieszyć. Chyba też turnusiki się zmieniają.
1: No zdecydowanie niedziela po południu, wakacyjna niedziela, dużo powrotów i to w wielu miejscach. I góry, i centrum kraju, i morze. No także Polska jest w trasie.
0: Czas na wiadomości. Kuba Domoracki, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrzymują się utrudnienia na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, dokładnie na odcinku węzeł Broniszew, węzeł Józefów. Na kilometrze 431 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i tutaj trasa ekspresowa w kierunku Warszawy jest zablokowana, ale ruch odbywa się drogą serwisową wzdłuż trasy ekspresowej. No niestety w związku z tym utrudnieniem obserwujemy tam dosyć poważny korek, który zaczyna się właściwie jeszcze przed obwodnicą Białobrzegów. Zakorkowane są także inne trasy na Mazowszu, chociażby Krajowa Siódemka pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, a także Krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowym. Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami jest zablokowana niedaleko miejscowości Coniew. Na kilometrze 33 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Kilkukilometrowy korek na A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w kierunku Katowic. Przypomnę, na kilometrze 134 zderzyły się trzy samochody osobowe i ruch w kierunku Wrocławia i Katowic właśnie odbywa się tylko jednym prawym pasem. Jeszcze jedna informacja z autostrady A4. Tutaj w województwie małopolskim utrzymują się dosyć poważne utrudnienia i na obwodnicy Krakowa, i przed Krakowem od strony Rzeszowa, i pomiędzy Krakowem a Chrzanowem, i to w zasadzie w obu kierunkach. Wszędzie tam mamy bardzo dużo korków, dużo spowolnień. No, po prostu jedzie się zdecydowanie, zdecydowanie wolniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zostańcie z nami, bo kolejne wiadomości za 17 minut. Wczoraj też się działo, akurat dyżurowałem wczoraj ja i do 22 naprawdę było o czym mówić. Mam wrażenie, że dzisiaj też będzie o czym mówić. Jeżeli podróżujecie albo jesteście zwyczajnie ciekawi, co

0: prawie 21 minut po godzinie 17. Słuchają państwo Operka Polskiego Radia Kierowców. Mamy kilka wiadomości. Cześć, ciężka dzisiaj droga z Torunia do Warszawy przez A1. Najpierw ulewa w okolicach węzła Piątek, a na A2 zaraz za węzłem Północ spore spowolnienie. Strach, co będzie dalej. Pozdrawiamy. No, my też pozdrawiamy i mamy informację od słuchacza, że S7 jest już otwarta. Rzeczywiście przed chwilą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad też nas poinformowało, że utrudnienia w okolicach Grójca już nie ma. A teraz zmieniamy temat, no bo dzisiaj tak piłkarsko jest, co tu dużo mówić. Nawet jeżeli ktoś się nie interesuje piłką nożną, to i tak gdzieś ten meczek się pojawi. Hiszpania z Argentyną zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To chyba wszyscy już wiemy. Finałowy mecz tegorocznego mundialu między Mistrzem Europy i Mistrzem Świata rozegrany zostanie w Nowym Jorku. Zdaniem komentatora sportowego Polskiego Radia Andrzeja Janisza, faworytem meczu jest Hiszpania.
1: Dlatego, że Hiszpania ma zdecydowanie lepszą drużynę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sumę indywidualnych umiejętności, Hiszpania ma, wydaje mi się, trenera, który taktycznie potrafi lepiej ustawić zespół przeciwko każdej drużynie, z którą La Furia Roja gra.
0: Andrzej Janisz podkreśla, że z kolei Argentyna ma piłkarza, który sam może zmienić losy meczu.
1: Argentyna, która drużyną jest zdecydowanie ponadprzeciętną, ma w swoim składzie jednego zawodnika, wokół którego ten cały zespół jest zbudowany. Każda akcja Argentyny kręci się wokół Messiego. A Messi jest tego typu piłkarzem, że sam jest w stanie rozstrzygnąć wynik spotkania, nawet jak nie strzela goli, co widzieliśmy w półfinale.
0: Z kolei komentator sportowy Telewizji Polskiej, Dariusz Szpakowski, uważa, że naprzeciw siebie staną wybitne drużyny, a zwycięstwo jest sprawą absolutnie otwartą.
2: Hiszpania gra piłkę poetyczną, powiedziałbym, dlatego że niezwykle skuteczną. Bardzo mało tracącą bramki, chociaż to jest dziwne, bo grają bardzo wysoko w ustawieniu i grają dużą liczbą podań. I to jest takie pytanie, jak Argentyńczycy będą chcieli zneutralizować niezwykle konsekwentną taktykę Hiszpanów.

0: myślę, że finał pozostanie w pamięci, że może być to bardzo ładny finał, dlatego że oba zespoły kochają futbol i potrafią grać w tę piłkę, są bajecznie wyszkoleni technicznie.
1: Dariusz Szpakowski zwraca też uwagę, że finałowy mecz będzie nie tylko pojedynkiem wyjątkowych piłkarzy, ale pikanterii temu spotkania dodaje relacja między trenerami Hiszpanii i Argentyny.
0: Luis de la Fuente przed objęciem funkcji selekcjonera reprezentacji Hiszpanii był również wykładowcą w Królewskiej Federacji Piłki Nożnej, bo tak oficjalnie nazywa się Federacja Hiszpańska. Był wykładowcą na kursach trenerskich, na które uczęszczał trener Scaloni, czyli trener Argentyńczyków. I to jest takie pytanie przewrotne, czy uczeń przerośnie mistrza, prawda? Nie wiem, moje serce jest podzielone.
1: A ja myślę, że ten mecz skończy się karnymi, niestety. I mam wrażenie, że mecz będzie przynajmniej w pierwszej połowie nudny. Jeżeli wy myślicie inaczej, drodzy słuchacze, dajcie znać w aplikacji. Ostatni mecz, ten, o którym mówiliśmy, rozpocznie się dzisiaj o 21 naszego czasu. Czyli jeszcze będziemy tutaj, kiedy mecz się rozpocznie. Obiecuję, że będziemy podglądać go na monitorach.

0: 30 minut po godzinie 17. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Już za chwilę wiadomości drogowe i Kuba Domoracki. Ale tylko wtrącę swoje 5 groszy, bo ogromna burza przechodzi przez Kraków. Ostrzegają o niej chyba wszystkie portale meteorologiczne, jakie znam i obserwuję. Rzeczywiście alertów dostałem mnóstwo. Patrzę w tej chwili na radar pogodowy i tak od Nowego Targu aż po Zawiercie. No spory front burzowy. Widziałem nawet zdjęcia, chmura szelfowa. Nie wygląda to dobrze, więc jeżeli jedziecie w tym rejonie, bądźcie ostrożni, pamiętajcie o tym, że w takich chwilach spada mnóstwo wody w bardzo krótkim czasie i na drogach robi się bardzo, bardzo ślisko. A teraz wiadomości z drugi, Kuba Domoracki.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Tragiczne wieści napłynęły do nas z województwa kujawsko-pomorskiego, z ekspresowej piątki, gdzie pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki doszło do wypadku motocyklisty. No, służby informują, że niestety pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Sobiejuchy, mniej więcej na 102 kilometrze. Trasa jest tam zablokowana, na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Na A1 niedaleko węzła i miejscowości Piekary Śląskie auto osobowe uderzyło w bariery. Na 2 kilometrze zablokowany jest lewy pas. W kierunku Łodzi ruch jest możliwy, odbywa się pasem prawym, ale oczywiście jest utrudniony i jeszcze no niestety te warunki atmosferyczne, o których już wspomniał Kuba, bardzo niekorzystne. Między innymi właśnie w województwie śląskim, także w województwach małopolskim czy łódzkim, niestety nie sprzyjają bezpieczeństwu na naszych drogach. Na drodze krajowej nr 9 w województwie podkarpackim auto osobowe wjechało do rowu niedaleko miejscowości Majdan Królewski. To pomiędzy Tarnobrzegiem a Rzeszowem. Na miejscu obowiązuje ruch naprzemienny. Chodzi o kilometr 152. A teraz Mazowsze i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Ostrzegamy wszystkich jadących trasą S7 z Radomia w kierunku Warszawy na wysokości Białobrzegów w kierunku Warszawy. Wiele kilometrów korka. Proszę objeżdżać drogami serwisowymi. W samych Białobrzegach też panuje bardzo duży ruch ze względu na to, że właśnie kierowcy omijają.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście ekspresowa siódemka pomiędzy Białobrzegami a Grójcem jest bardzo poważnie cały czas zakorkowana. Wolniej, dużo wolniej wręcz jedzie się na A2 na odcinku pomiędzy Łodzią a Warszawą, zwłaszcza w kierunku Warszawy, ale także zakorkowane są inne trasy dojazdowe do stolicy. I krajowa siódemka od strony Płońska i ekspresowa ósemka od strony Białegostoku i droga krajowa nr 7.

0: 99 od strony Piaseczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 26,5 minuty do 18, czyli wychodziłoby na to, że ekspresowe to tylko z nazwy, bo dzisiaj naprawdę tak spory ruch jest na drogach, że ciężko się przycisnąć. Jedno jest najważniejsze. Po prostu jedźcie ostrożnie.

0: 19 minut do 18. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców i są już pierwsze efekty burz w Małopolsce i na Śląsku. Zalane ulice, przewrócone drzewa i uszkodzony autobus to efekt ulewy, która przeszła nad Bielskiem Białą. Strażacy byli wzywani prawie 100 razy, mówi brygadier Patrycja Pokrzywa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej.
1: W wyniku intensywnych opadów deszczu i takiej właśnie burzy, która potoczyła się przez Bielsko Białą, obecnie prowadzimy około 90 interwencji. W dużej mierze praktycznie głównie są to zdarzenia związane z usuwaniem wiatrołomów, które gdzieś tam blokują przejazdy. Część zdarzeń już została obsłużona. Cały czas jakby jednostki zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i jednostek OSP są w terenie i prowadzą działania.
0: Brygadier Patrycja Pokrzywa powiedziała, że jedno z drzew przewróciło się na autobus.
1: Tak, mieliśmy sytuację, gdzie na przedjeżdżający autobus spadło drzewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogólnie wśród tych wszystkich interwencji, które prowadzimy, nie mamy żadnych osób poszkodowanych.
0: Burza z gradem i silny wiatr mogą wystąpić dziś w wielu regionach kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców części 8 województw na południu i wschodzie Polski. Służby ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apelują o zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać silnie wiejący wiatr. To ja tylko przypomnę, że w czasie burz może spaść nawet 70-90 litrów na metr kwadratowy i może powiać do 100 km na godzinę. Weźcie to pod uwagę.

0: 10 minut do godziny 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Było ze Śląska, pewnie za chwilę będzie z Małopolski, bo burza przeszła nad Krakowem i kieruje się w stronę województwa świętokrzyskiego i lubelskiego. Niestety nie traci na sile, a z tego co widzę na mapie drogowej, to korki też nie tracą na sile. Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście, niestety sytuacja drogowa w naszym kraju i to w całym kraju właściwie jest trudna, a wręcz bardzo trudna. Mamy dużo korków, dużo kolizji, niestety także wypadków, także tych tragicznych. Do tragicznego wypadku doszło chociażby w województwie kujawsko-pomorskim na trasie ekspresowej S5. Pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki motocyklista uderzył w auto osobowe. Chodzi o kilometr 102 na wysokości miejscowości Sobiejuchy. Trasa ekspresowa w kierunku Bydgoszczy jest tam całkowicie zablokowana i ruch kierowany jest na objazdy. I pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. I właściwie w tym samym miejscu, ale w przeciwną stronę zderzyły się dwa samochody i tutaj trasa ekspresowa w kierunku Poznania jest właśnie w tymże miejscu zwężona. Chodzi, przypomnę, o kilometr 102. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim, gdzie niedaleko węzła Kąty Wrocławskie zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Na kilometrze 134 mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. A teraz Mazowsze i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Poruszam się trasą ekspresową S7 w kierunku Warszawy. W sumie myślę, że to jest około 15 km korka. Oczywiście w tym momencie wypadek jest sprzątany. Pojazdy, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, nadal jeszcze znajdują się na prawym pasie. Uwaga, w kierunku Warszawy ruch jest duży i jest sporo utrudnień.
2: Droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami niedaleko miejscowości Coniew nadal jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 33. Doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze, krajowa 9 pomiędzy Rzeszowem a Tarnobrzegiem. Na wysokości miejscowości Majdan Królewski autoosobowy wjechało do rowu. Na kilometrze 152 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, pomorskiej trasie. Trasie wojewódzkiej nr 216. Niedaleko Chałup, Władysławowa, ale także Pucka przede wszystkim i Redy obserwujemy bardzo duże korki i duże spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: To była reklama.

0: Minęła godzina 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Dzień dobry, Kuba Hanak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Leje, wieje i grzmi. Front powoli zbliża się do województwa świętokrzyskiego. Już niebawem niestety do Warszawy również. Zbliża się również do, na Podkarpacie. Tutaj niestety może być bardzo groźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia właśnie przed silnym deszczem, burzami i gradem. To ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje Śląsk Cieszyński, Śląsk, Małopolskę, część województwa świętokrzyskiego, aż po południową część Mazowsza, o czym wspomniałem w ostatniej prognozie pogody. W tej chwili 28,3 stopnia w Przemyślu i tylko 14 stopni w Jeleniej Górze. To już po przejściu tego frontu burzowego zrobiło się o połowę chłodniej. Po południu i wieczorem będzie najgorzej. Tak naprawdę zbliżamy się już do wieczora. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu miejscami, zwłaszcza na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Silne burze, lokalnie nawet z gradem. Wysokość opadu podczas burz do 35 litrów, a na wschodzie lokalnie nawet do 90 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 20 na Pomorzu, 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. To wszystko się sprawdza. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale uwaga, bo w czasie burz będzie bardzo silny i może powiać nawet 80 do 100 km na godzinę. Zatem prośba o zabezpieczenie wszystkich rzeczy, które mogą, może ten wiatr porwać, a te rzeczy mogą komuś zrobić krzywdę. Uważajcie na siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2,5 minuty prawie po 18. Co zmieniło się w waszych samochodach? Co zmieniło się w was? Co zmieniło się na drogach przez ostatnie 10, 15, 20 lat? To jest temat dzisiejszego naszego spotkania z Tomkiem Packiem, który już w naszym studiu i mam nadzieję, wy też weźmiecie udział w tej dyskusji.

0: 10 minut po godzinie 18, tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut wiadomości specjalnie dla was i o tym, co dzieje się na drogach i właśnie na nie czas. Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety nic nie zmieniło się na ekspresowej piątce w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Przypomnę, na kilometrze 102 motocykl uderzył w auto osobowe i pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Trasa S5 jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy. Ruch kierowany jest na objazdy. Mamy jeszcze utrudnienia w przeciwną stronę, właściwie na tymże samym kilometrze 102. To są właśnie okolice miejscowości Sobiejuchy. Tutaj, czyli w kierunku Poznania, zderzyły się dwa samochody osobowe i trasa ekspresowa jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. No niestety obserwujemy tam bardzo poważne korki, zarówno od strony Poznania, jak i od strony Bydgoszczy. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Tam serdecznie z trasy Warszawa-Gdańsk. Chciałem tylko poinformować, o czym jeszcze chyba nie mówiliście, że bardzo mocno korkuje się od Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy. To już nie tylko ten remontowany odcinek, chociaż przed tym odcinkiem remontowanym ta trzypasmówka wszystko stoi.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Rzeczywiście na Mazowszu bardzo dużo korków i tych korków właściwie z każdą minutą przybywa. Zakorkowana jest ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, oczywiście w kierunku Warszawy. Także ekspresowa 7 pomiędzy Białobrzegami, Grójcem a Tarczynem, także w kierunku stolicy. Oraz autostrada A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą, zwłaszcza na wysokości Skierniewic, Łowicza, Wiskitek i Grodziska Mazowieckiego. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Droga krajowa numer 79, Góra Kalwaria-Kozienice. Tutaj zablokowane są oba kierunki niedaleko miejscowości Coniew. To w związku z wypadkiem ruch kierowany jest na objazdy na drogi lokalne. Jeszcze jedna trasa, droga krajowa numer 9, Tarnobrzeg-Rzeszów. W pobliżu miejscowości Majdan Królewski trasa jest częściowo zablokowana na kilometrze 152. Tutaj auto osobowe wjechało do rowu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze ja tylko dorzucę, że jest 13 minut po 18, że za chwilę będziemy rozmawiać z Tomkiem Packiem o tym, co zmieniło się w samochodach, w nas, kierowcach i w ruchu drogowym, ale na koniec jeszcze informacja z A4 spod Krakowa. Spory korek od strony targowiska do Krakowa jest. Coś się wydarzyło. Część ruchu, widzę, jest przeniesiona na 94, czyli starą czwórkę przez Bochnię i Wieliczkę. Tutaj też sytuacja za chwilkę będzie dużo gorsza niż jest. Weźcie to pod uwagę, podróżując w tamtym rejonie.

0: Tu PRK Polskie Radio Kierowców, jest prawie 20 minut po godzinie 18. Na luzie w dobrą stronę do 22. Oczywiście do 22 nie będziemy rozmawiać na temat tego, co zmieniło się w motoryzacji przez ostatnie 20 lat, ale na pewno do 20 o tym porozmawiamy. Tomek Pacek, państwa i mój gość dzisiaj. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry państwu.
0: Miło cię gościć, mimo że jesteś znowu w naszym studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Tomek, mam wiadomość od słuchacza, już na dzień dobry. W samochodach na pewno zmienił się na przestrzeni lat lakier. Jest o połowę cieńszy niż był 15 lat temu.
1: No myślę, że to jest błędna odpowiedź. On nie jest dwa razy cieńszy, tylko więcej niż dwa razy cieńszy. Z nim się nie da nic już zrobić teraz.
0: Wrócimy do tego tematu jeszcze, co się zmieniło w technologii produkcji samochodów, ale zacznijmy od historii. Żadna to tajemnica, że i Tomek i ja jesteśmy absolutnymi miłośnikami i nowoczesnych rozwiązań w samochodach, ale obydwaj mamy fioła na punkcie samochodów zabytkowych, quasi-zabytkowych, youngtimerów, albo takich, które są po prostu, szukam słowa...
1: Fajne.
0: To nie to chciałem powiedzieć, ale niech będzie. Takie nietuzinkowe.
1: Tak.
0: Takie
1: tak.
0: Oryginalne. Czasami nawet odklejone mamy pomysły, jeżeli chodzi o samochody. Coś się zmieniło w tych samochodach, że one już dzisiaj nie są takie... nie mają takiej dyskusji, chociaż może z tą dyskusyjną urodą to może przesadziłem, ale, ale jak zerkniemy na nowoczesne samochody, to one są wszystkie do siebie podobne. Kiedyś tak nie było.
1: No wiesz, że przede wszystkim dużo mniej modeli było produkowanych. To jest pierwsze. Dwa, że był czas, kiedy marki samochodowe trzymały się swoich utartych, trzymały się swoich klientów i przede wszystkim dla nich robiły samochody. I tu była różnica między samochodami popularnymi, samochodami, które były, nazwijmy to, ekskluzywne, limuzyny, samochody sportowe.
0: Każda marka miała swoją tożsamość.
1: Tak.
0: Jak popatrzyłeś na samochód z Bawarii, to było wiadomo, że to jest samochód z Bawarii.
1: Tak.
0: Jak
1: jest.
0: Popatrzyłeś na auto z Ingolstadt, to wiadomo, że było z Ingolstadt. Jak spod Paryża popatrzyłeś na samochód, niezależnie od tego, której marki, to było widać, że to jest dokładnie
1: daleka,
0: ten samochód. To jest ta marka. I z niczym nie dało się tego pomylić. No, a dzisiaj jak nie ma znaczka i gdybyśmy postawili 10 samochodów nowoczesnych obok siebie, to ciężko będzie.
1: To będzie nie do zrobienia. To będzie,
0: może
1: to,
0: z przodu jeszcze.
1: To
0: ale
1: będzie,
0: tył...
1: no, wiesz, oczywiście, jeżeli ktoś bardzo się interesuje i patrzy, który designer gdzie pracuje i jakby zna jego pracę, no to może coś wychwyci, tak? Ale to naprawdę trzeba się tym bardzo mocno interesować. Samochody tak, nie mają tożsamości, no bo optymalizacja tutaj położyła wszystko, dlatego że mniej chodzi o charakter, bardziej chodzi o to, żeby to auto miało dobry współczynnik oporów powietrza, żeby, krótko mówiąc, większość, w myśl filozofii kiedyś, którą usłyszałem, pan dyrektor koncernu Toyota powiedział swojego czasu, że 80% ludzi ma, jeżeli wyjdzie nowy model, powiedzieć, że nie jest brzydki. Mhm. Czyli krótko mówiąc, może być taki bardzo przeciętny, neutralny, szary, ginący. I to jest dobrze. I to jest
0: dobrze, że jest sympatyczny.
1: Tak, to jest dobrze, tak. Takie jest powiedzenie w języku holenderskim lief kind. To znaczy, że nie jest ładne dziecko, tylko jest takie miłe. To jak nie chcesz powiedzieć, że jest mało urodziwe.
0: Sympatyczne.
1: Sympatyczne, tak. No to jest taki, wiesz...
0: No to właśnie takie samochody sympatyczne.
1: Tak, samochody sympatyczne. Mają nie budzić nadmiaru emocji. A mi się wydaje, że... A przynajmniej ja wybierałem zawsze samochody, które...

0: którymi jeździłem, starałem się wybierać takie samochody, które właśnie trochę budziły kontrowersje. Poza tym coś, co mi się podobało przede wszystkim i no i patrzyłem, żeby to było auto takie, że ktoś miał jakiś zamysł budujący. Jak ktoś robił ten samochód, to o coś mu chodziło, tak? Mhm. Że nie chodziło mu o to, żeby 4 czy 5 osób przejechało z A do B i najlepiej, żeby nie zauważyły, że jechały, tylko żeby ktoś podszedł na przykład i powiedział, za żadne skarby nie wsiądę, albo ktoś powiedział, o, jakie to wspaniałe, tak? I to mną kierowało, jeżeli chodzi o wybór samochodu, ale niestety nie wiem, czy dzisiaj jest dużo miejsca na takie rzeczy, tak?
1: Teraz zadam ci pytanie, a propos tego, co powiedziałeś. Czy uważasz, że samochody były kiedyś kontrowersyjne, czyli albo A, albo B? Nie było złotego środka? Pisałeś sobie listę życzeń, 5-6 życzeń i na podstawie tej listy życzeń byłeś w stanie kupić samochód? Nie zważając na marki, na te życzenia, które miałeś.
0: Właśnie widzisz, kiedyś to była jakaś taka miłość, bardzo duża była miłość do marki, tak? To miłość do marki, która... Nie chodziło to o ten znaczek, tylko o pewien charakter wszystkich modeli danej marki, tak? Bo kupując Bawarę, wiedziałeś, że możesz się spodziewać tego, że to auto będzie dobrze się prowadziło, że to auto będzie miało taki sportowy charakter, tak? Ono może być eleganckie, bo to może być większy samochód, oni mieli większe samochody też zawsze, tak? Ale może być trochę mniejszy i to wtedy jest takie auto, które będzie... między sportowym a eleganckim samochodem, który może się pokazać, pamiętasz, to może jest takie, to jest taki może stereotyp, ale w amerykańskich filmach lekarze i nie wiem, ludzie wolnych zawodów jeździli samochodami, mogę tą markę wymienić, bo się już nie sprzedaje, Saab, tak? I Bawarami.
1: Trochę tak było, masz rację.
0: Jak prawda?
1: Spojrzałem retrospektywnie na te wszystkie rzeczy, które oglądało się wtedy.
0: To tak, wystarczy wrócić do filmów lat 70., 80. i to zobaczysz.
1: No dobra, a państwo jakie mają zdanie? Czy można było na podstawie listy życzeń wybrać sobie markę, wybrać sobie model i być pewnym, że to ten wybór dokładnie jest? Czy być może się mylimy z Tomkiem, rozmawiając o tym, co było kiedyś w motoryzacji. Dajcie znać w aplikacji, napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową. Czekamy.

0: 29 minut, 29,5 dokładnie minuty do godziny 19. Kolejne 20 minut minęło od ostatnich wiadomości. To czas na następne. Chyba nic dobrego Kuba nie ma do powiedzenia, bo rzeczywiście na drogach jest bardzo, bardzo kiepsko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mam dobrą informację, ale o tym może... O tym może potem. Najpierw garść tych gorszych. No niestety cały czas mamy sporo utrudnień i niestety dochodzą nowe te utrudnienia. Mamy informacje chociażby z województwa podlaskiego. Z trasy ekspresowej S61 pomiędzy Szczuczynem a Łomżą na wysokości węzła Stawiski na kilometrze 76 auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łomży. Osobówka uderzyła w bariery także w województwie świętokrzyskim na trasie ekspresowej S7, niedaleko węzła Kielce-Jaworznia. Tutaj na kilometrze 15 zablokowany jest pas zjazdowy w kierunku miasta, czyli w kierunku Kielc. Cały czas utrudnienia i to dosyć poważne, po bardzo poważnym, tragicznym wypadku utrzymują się w Kujawsko-Pomorskim na trasie ekspresowej S5. Pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki mamy całkowitą blokadę w kierunku Bydgoszczy. To w związku z tragicznym wypadkiem motocyklisty i auto osobowego na kilometrze 102. Ruch kierowany jest tam na objazdy i mamy właśnie na tymże kilometrze także utrudnienia w przeciwną stronę, a zatem w kierunku Poznania. To w związku ze zderzeniem dwóch aut osobowych. Trasa ekspresowa jest w tamtym miejscu zwężona właśnie w kierunku stolicy Wielkopolski. Dobra informacja z województwa mazowieckiego, z krajowej 79. Nie ma już blokady obu kierunków pomiędzy Kozienicami a Górą Kalwarią, niedaleko miejscowości Coniew. Przypomnę, tam doszło do wypadku dwóch aut osobowych na kilometrze 33. Zablokowane były oba kierunki. W tej chwili mamy informację, że ruch jest już możliwy krajową 79 i to zarówno w kierunku Kozienic, jak i w stronę Góry Kalwarii. No ale oczywiście drogowcy drogowcami, a kierowcy kierowcami. Cały czas utrzymują się tam bowiem utrudnienia w związku z korkami i spowolnieniami. Zwłaszcza od strony Kozienic w kierunku Góry Kalwarii, w kierunku Warszawy obserwujemy jeden wielki korek. Podobnie jest na ekspresowej 7 pomiędzy Białobrzegami, Grójcem a Tarczynem. Oczywiście także w kierunku Warszawy. Oraz na ekspresowej i krajowej 7 przed Warszawą, ale od strony północnej, czyli powiedzmy od strony Olsztyna i Gdańska. I jeszcze jedna informacja, trasa ekspresowa S8, tutaj mamy utrudnienia pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim, Tomaszowem Mazowieckim, a Rawą Mazowiecką, także na jezdni w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, 34 minuty po godzinie 18. Ja się tak ucieszyłem, bo każda dobra wiadomość jest dzisiaj na wagę złota. Przy tylu złych, które przez cały dzień płyną za naszym pośrednictwem, a wcześniej za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i was, drodzy słuchacze, bo

wy w naszej aplikacji też bardzo dużo informacji nam przekazujecie. To każda dobra jest na wagę złota. I aby tych dobrych było najwięcej, korzystajcie z aplikacji, piszcie i nagrywajcie wiadomości.

0: Na luzie, w dobrą stronę, tu PRK Polskie Radio Kierowców, 22 minuty do godziny 19. Tomek Pacek, moim państwa gościem. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry, państwu.
0: Mówimy o tym, co zmieniło się w motoryzacji przez ostatnie 10, 15, 20 lat. Mówiliśmy o tym, że samochody trochę straciły indywidualizm, że trudno było przez jakiś przynajmniej czas, do niedawna całkiem, odróżnić markę, ale to się zaczęło w latach 90., kiedy firmy, marki samochodowe zaczęły łączyć modele, to znaczy z tego samego modelu zrobiły trzy różne w trzech różnych markach, chociaż samochód był dokładnie ten sam. Tak zrobiło PSA z Fiatem. Pamiętasz?
1: Peugeot, tak, pamiętam, Fiat, oczywiście.
0: Jeden model, trzy różne nazwy. I to nie tylko w obrębie
1: nie,
0: tego...
1: Volkswagen z Fordem.
0: Też były takie sytuacje. Przecież Crafter i Mercedes Sprinter też przez jakiś czas. No, to tak. Były praktycznie te same samochody. Można by dziesiątki takich aut wymienić.
1: Nie, no bardzo dużo było takich rzeczy. Wiadomo, że to przez oszczędność, czyli jeden projekt

0: niektórym markom jeszcze początkowo zostawało przynajmniej to, że własne silniki tam wrzucali do tych samochodów, do tych swoich modeli, ale to też niekoniecznie. I wymiana zarówno tych części, takich elementów napędowych, jak i elementów, pozostałych elementów, no stało się to po prostu nagminne. I tak powoli jechaliśmy właśnie w kierunku tym, w którym się do niedawno znaleźliśmy. I to jest zatracenie tożsamości.
1: Przez wiele lat to trwało.
0: Bardzo długo.
1: Tak naprawdę dopiero ostatnie modele, zresztą nasz słuchacz zaznaczył, że świetnym przykładem jakby niezgodzenia się z naszym twierdzeniem jest choćby Renault 4 czy Renault 5.
0: No tak, to się zgadza, tylko że to nie jest dawny trend. Ja chciałem zauważyć, że to ten powrót do korzeni, wyciąganie retro styling, wyciąganie jakby tego, nazwijmy to DNA marki.
1: Tej tożsamości takiej.
0: Tej tożsamości, żeby to było rozpoznawalne, żeby to było coś takiego, co rzeczywiście nawiązuje, czym był ten samochód i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest taki dawny trend. Zresztą w najbliższym czasie kolejne samochody znowu pojawią się na naszym rynku, które zdecydowanie nawiązują do swoich poprzedników z lat tam 70., 80.,
1: 90. Wracamy do korzeni?
0: No,
1: po nowemu, oczywiście.
0: Po nowemu, tak, bo to są nowe samochody, żeby nie było, że to one coś mają więcej wspólnego niż tylko cechy wyglądu wspólne ze swoimi poprzednikami. Najlepszym przykładem jest Mini, bo Mini wygląda trochę tak, jak Amerykanie w latach 50., ci młodzi, szczupli, piękni, którzy sobie tam, wiesz, oglądaliśmy, nie wiem, Gris czy Gorączkę Sobotniej Nocy i potem mamy tych, którzy już na fast foodach jechali, tak? To tak wygląda Mini stare i nowe, tak?
1: Mam gdzieś takie zdjęcie w telefonie dwóch 911-ek.
0: A tak, o, to jest świetne, tak.
1: Z 60-tych lat, tak. I tej współczesnej.
0: Tak jest.
1: I designersko one są bardzo do siebie podobne.
0: Tak.
1: No ale to, gabarytowo...
0: Ale gabaryt to nie ta bajka. No ludzie są... Z drugiej strony, wiesz, Kuba, no ludzie są więksi teraz, tak? To znaczy wyżsi. Podobno.
1: Mhm. No, jasne, zrozumiałem.
0: To nie była aluzja do ciebie, tylko do wzrostu. No ja kiedyś byłem, miałem wiesz, wpisane wysoki w dowodzie osobistym.
1: Były takie wpisy, tak, oczy
0: tak, wysoki. No to teraz już na pewno nie
1: znaki
0: wysoki.
1: Szczególne?
0: Tak, też tak, były. Tak. I właśnie, i to jest wiesz, może trochę z tego względu, może te samochody rzeczywiście powinny być trochę większe, ale z drugiej strony, jak się wsiada do starego samochodu, to doskonale o tym wiesz, że nawet jak się jest, powiedzmy sobie, jesteś większy, tak, to nie ma tam żadnej kary siedzenia w tym aucie. Oczywiście, że siedzi się bliżej siebie, jest tak trochę, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej intymnie jest w tych starych samochodach. Blisko siebie się siedzi, ale to nie znaczy, że siedzi niewygodnie. Bardzo często miejsca jest sporo w tym samochodzie.
1: To, że samochody rosły przez wiele lat, tłumaczono bezpieczeństwem.
0: No tak, to
1: ale
0: jest...
1: Wiemy doskonale o tym, że to wcale nie jest tak, że większy samochód jest zawsze bezpieczniejszy.
0: Nie jest. Nie jest. Tak.
1: Świetnym przykładem są auta amerykańskie, które w europejskich crash testach wypadają blado.
0: No,
1: pomimo gabarytów.
0: Pomimo gabarytów, pomimo swojej masy. A często ta masa nie działa na ich korzyść jeszcze. W zasadzie ta masa działa na ich korzyść tylko i wyłącznie w momencie, kiedy kolizji z dużo mniejszym samochodem. Tak, no to tak, to na ich korzyść działa. Natomiast już przy kolizjach z większymi pojazdami, czy tam ciężarowymi, czy przebiegającymi drzewami, no to już dużo gorzej wygląda, tak. One nie są wcale bezpieczne i nie były, dlatego że bardzo wcześniej, bardzo długo utrzymywali konstrukcję samochodów ramowych, co nie było fajne, tak. Znaczy, to nie było bezpieczne. No, szkody były małe, ale na pokładzie był tak trochę, że tak powiem, kostucha szalała, bo przeżycie na pokładzie takiego krążownika to raczej ciężka historia, bo to było twarde.
1: To była loteria.
0: No, tak.
1: Ja zawsze przytaczam na szkoleniach taki przykład dwóch Mercedesów, które się zderzyły w latach 90., na początku lat 90., na skrzyżowaniu na Puławskiej. I przy tych dwóch Mercedesach, które miały tylko porysowane zderzaki, jeden miał rozbitą lampę, stały dwie karetki. Mhm. Dzisiaj ta sprawa wygląda inaczej. Dzisiaj stoi przy tych Mercedesach dwóch kierowców, którzy wyszli z tych aut, ale te dwa samochody są mocno rozbite.
0: No właśnie o to chodzi, że kiedyś te samochody nie były porozbijane. To tak jak ja też bardzo często przytaczam taki na szkoleniach taki przykład, że oglądaliśmy na filmach z lat 50. czy 60. amerykańskich, gdzie jakaś taka szaleńcza jazda, noc,

są, wiesz, deszcz pada, opony piszczą, nie wiadomo czemu. Wypada samochód z drogi, uderza w drzewo, tam jest, wiesz, zgięty zderzak i wypadła lampa i cztery trupy na pokładzie, tak?

0: 10 do 19. Tyle czasu pozostało do pełnej godziny i rozpoczęcia kolejnej godziny na luzie w dobrą stronę, ale zanim to po pierwsze wiadomość od naszego słuchacza Pawła. Cześć, jak wygląda trasa z Poznania do Warszawy? Nawigacja pokazuje duże korki. Czy możecie to zweryfikować? To pytanie do Kuby Domorackiego, który na pewno zna odpowiedź na pytanie Pawła.
1: Mm-hmm, tak, to znaczy z Poznania do Łodzi chyba sytuacja nie jest aż tak zła, ale z Łodzi do Warszawy no to już mamy paradę atrakcji. Otóż czyli właściwie od samej Łodzi do samej Warszawy jedzie się wolniej, więc nie wiem, czy to jest autostrada w tej chwili, czy raczej ulica w strefie zabudowanej.
0: Może i tak trochę być, ale dajcie głośniej, bo Kuba ma też inne informacje z całej Polski. Czas na wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa piątka w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy. Na kilometrze 102 motocyklista uderzył w auto osobowe. Był to wypadek tragiczny. Życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Ruch kierowany jest na objazdy. Mamy także utrudnienia w przeciwną stronę, także na tym samym fragmencie, pomiędzy węzłami Pałuki a Żnin Północ. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe w kierunku Poznania i w miejscu zdarzenia trasa ekspresowa jest zablokowana, ale tylko częściowo. Ruch jest możliwy jednym pasem. Droga ekspresowa S61 pomiędzy Szczuczynem a Łomżą, niedaleko węzła i miejscowości Stawiski. Tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Łomży. Auto osobowe uderzyło tam w bariery, a chodzi o kilometr 76. Ekspresowa 8 jest coraz bardziej zatłoczona pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem w kierunku Warszawy, ale także korkuje się ekspresowa 8 w samej Warszawie, czyli na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Na ekspresowej i na krajowej 7 na północ od Warszawy cały czas bardzo trudna sytuacja pomiędzy Zakroczymiem, Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. Jeden wielki korek i chyba ten fragment najlepiej by omijać już na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego, kierując się na trasę wojewódzką numer 630 na miejscowość Jabłonna, a potem na Warszawę, z tym, że wtedy wjeżdżamy do stolicy drogą krajową numer 61, która także jest zakorkowana. Na drodze krajowej numer 9 pomiędzy Tarnobrzegiem a Rzeszowem doszło do kolizji auta osobowego niedaleko miejscowości Majdan Królewski. Na kilometrze 152 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. I jeszcze ekspresowa 7, węzeł Kielce-Jaworznia, a zatem Ziemia Świętokrzyska. Na kilometrze 15 auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy tam utrudnienia w kierunku centrum miasta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze tylko małe uzupełnienie z A1-ki. Dostaliśmy przed chwilą informację, że w kierunku Gorzyczek doszło do zamknięcia autostrady na 459 kilometrze w rejonie węzła Woźniki do odwołania z powodu zdarzenia drogowego oraz działań służb ratunkowych. Patrzę na mapę i autostrada nie jest zablokowana, ale stworzył się tam spory korek w kierunku południowym. Przypominam, węzeł Woźniki, autostrada A1, uważajcie w tamtym rejonie. 4 kilometry korka w tej chwili w kierunku południowym. Jedźcie ostrożnie, naprawdę bardzo ostrożnie.

0: Ale ten czas szybko leci. Minęła godzina 19. Zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak co godzinę na naszej antenie wiadomości pogodowe. Zacznę od temperatury 28 stopni ciągle w Przemyślu, 26 w Rzeszowie, ale w Krakowie już tylko 17. Cała ta ściana wschodnia od Elbląga aż po Ustrzyki Dolne bardzo ciepła, a zachodnia strona Polski to takie kilkanaście, maksymalnie 21 stopni w tej chwili pokazują termometry w Szczecinie. Nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami deszczu i burzami. Troszeczkę rozszerzyło się to ostrzeżenie, bo tak naprawdę od Wrocławia po Kalisz i potem wszystko, co na wschód i na południe, aż do granicy z Ukrainą. Uważajmy zatem, bo skoro Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, to znaczy, że sprawa jest poważna. Wieczorem zachmurzy się w niektórych miejscach nawet całkowicie. Popada przelotnie deszcz, ale zwłaszcza na południu i południowym wschodzie mogą wystąpić jeszcze burze lokalnie z mocnym opadem deszczu. Uwaga, bo może spaść nawet do 90 litrów na metr kwadratowy właśnie we wschodniej części naszego kraju. Temperatura od 20 do 26 i 29 na południowym wschodzie, co nadal ma miejsce, bo ten Przemyśl ciągle najcieplejszy w Polsce jest. Powie słabo i umiarkowanie, ale w momencie, kiedy nadejdzie burza i ulewa, to może powiać nawet do 80-100 km na godzinę i przed tym też ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, żeby nie zapomnieć pousuwać wszystkich rzeczy, które może porwać wiatr ze swojego otoczenia domowego. Szkoda, żeby komuś taki parasol czy stołek plastikowy zrobił krzywdę. 2,5 minuty po godzinie 19 na luzie w dobrą stronę. Do 22 zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co? Jedziemy na luzie w dobrą stronę? To jedźmy. Mówimy dzisiaj z Tomkiem Packiem o tym, co zmieniło się w motoryzacji przez ostatnie 5, 10, 15, a może 20 lat. Dołączcie do tej dyskusji. Możecie napisać albo nagrać wiadomość głosową w naszej aplikacji. Zapraszamy.

0: 10 minut po godzinie 19. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut wiadomości drogowe na naszej antenie. I mamy wiadomość Jasło. Godzinę temu było 26 stopni, po burzy jest 18. Pozdrawia z poprawin brata Kamil z Jasła. Bardzo dziękujemy. Życzenia możecie składać Kubie i Klaudii. To składamy. Kubie i Klaudii. Nie wiemy z jakiej okazji, ale składamy.
1: No nie no, jak poprawiny... No,
0: czekałem,
1: no to chyba.
0: Ja tylko czekałem, czy mnie słuchałeś. Bo my cię słuchamy co 20 minut. Pytanie, czy ty nas słuchasz, ale słuchasz. To teraz państwo dadzą głośniej i dowiedzą się, co tam na drogach słychać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy informacje o utrudnieniach w województwie łódzkim na ekspresowej 8 pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Rawą Mazowiecką. Dokładnie chodzi o kilometr 369, niedaleko miejscowości i węzła Czerniwice. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden prawy pas. I oczywiście utrzymuje się tam dość spory korek. Na A1 w województwie śląskim mamy bardzo poważny wypadek i bardzo poważne utrudnienia. Niedaleko węzła Woźniki, a zatem pomiędzy Częstochową a Gliwicami. Na kilometrze 459 zderzyły się trzy samochody osobowe. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Autostrada w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach jest częściowo zablokowana. Tylko częściowo, bo ruch jest możliwy tylko pasem awaryjnym. No i oczywiście tam także już kilkukilometrowy korek się utrzymuje zdecydowanie przed węzłem Woźniki, mniej więcej na wysokości miejscowości Kamieńskie Młyny. Właśnie ten korek się zaczyna. Jeżeli chodzi o korki w innych miejscach naszego kraju, to oczywiście województwo mazowieckie jest bardzo zakorkowane na trasach dojazdowych do Warszawy. I od strony północy, i od strony południa na ekspresowej 7, i od strony zachodu i wschodu na ekspresowej 8 i autostradzie A2, ale także korkują się powiedzmy nie drogi ekspresowe, ale krajowe, te mniejsze. Pomiędzy Piasecznem a Warszawą, także pomiędzy Zegrzem Legionowym a Stolicą, czy chociażby Stara Siódemka też jest nieco zatłoczona pomiędzy Tarczynem Mrokowym a Warszawą. Jeszcze ekspresowa 5 w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj mamy całkowitą blokadę w kierunku Bydgoszczy. Pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuk. To w związku z tragicznym wypadkiem motocyklisty na kilometrze 102. Ruch kierowany jest na objazdy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kuba powiedział, gdzie są korki, a ja powiem, gdzie nie ma korków. Nie ma korków na Zakopiance dzisiaj z wyjątkiem Libertowa, ale tam przebudowują drogowcy drogę dla państwa. Poza tym do Zakopanego jest Zakopanego bez absolutnie żadnych problemów można przejechać. To zamiast stać w korku na 2, to może do Zakopanego warto.
1: Co no ale myślisz? Trzeba dojechać najpierw.
0: Teleport.
1: I tu jest haczyk.
0: Tu jest haczyk. Więcej haczyków dzisiaj nie będzie. 13,5 po 19. Jedziemy na luzie w dobrą stronę. Pamiętajcie o aplikacji. Można pisać i nagrywać wiadomości. A mówimy dzisiaj o czym? O tym, co zmieniło się w motoryzacji.

0: 17 minut po 19. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców i uwaga, Kamil z Jasła napisał, że Państwo młodzi dziękują za życzenia. No to fajnie, że słuchacie nas na poprawinach. To musimy dobrze grać, tak poprawinowo chyba.
1: Można coś poprawić?
0: Tak? Można coś poprawić? Jestem ciekaw, czym jechali wczoraj.
1: O właśnie, może napiszą.
0: Może napiszą, czym jechali, bo jestem ciekaw, czy coś oryginalnego było, czy może wręcz przeciwnie. To dajcie znać. Kamil, bardzo proszę daj znać, czym Państwo młodzi jechali do ślubu. Jakim samochodem oczywiście. To co, wracamy do naszego tematu z Tomkiem Packiem, który jest naszym gościem dzisiaj. Coś się zmieniło w motoryzacji przez ostatnie 20 lat. Mówiliśmy o tym, że zmieniły się projekty. Mówiliśmy o tym, że trochę zmieniło się podejście. I znowu zmieniło się w tym dobrym kierunku w ostatnim czasie, kiedy zaczęły powstawać oryginalne, fajne samochody, które czerpią coś z historii. Ale przyszedł mi do głowy jeden samochód, którym ostatnio jeździłem, było to nowe BMW X3. Jeździłeś? Widziałeś?
1: Widziałem nawet nowe X5.
0: A widziałeś, tak, zaraz się pochwalisz. Ale ten X3, to widziałeś tą dziurę taką w desce rozdzielczej,
1: tak,
0: do której
1: widziałem.
0: Można wsadzić całą siatkę z zakupami?
1: Idealnie.
0: Po co?
1: Po to, żeby wypadła. I trafiła cię w głowę
0: to
1: na przykład. Ale znaczy nie ciebie, bo
0: pomysł?
1: Nie wiem.
0: Pomysł moim zdaniem nietrafiony, takiego olbrzymiego schowka.
1: Nie, no w ogóle schowki niezamykane są nietrafionymi pomysłami same w sobie. No, rozmawiamy, mówimy na szkoleniach non-stop praktycznie, że luźne przedmioty powinny być zamknięte w schowkach.
0: Dlatego, bo może boleć.
1: Bo może bardzo boleć. Dwa razy szybciej, cztery razy bardziej boli.
0: A to ładne jest, muszę to zapamiętać.
1: No, bo takie wiesz, proste, tak?
0: Ale
1: to jest cały, tak, no wiesz, to jest tak. Dwa razy szybciej, cztery razy bardziej boli.
0: Bardzo to ładne jest. Tomek zawsze coś mi sprzeda. I nie jest to grypa. Ale to zawsze jakiś taki dobry tip dostanę. Tomku, co jeszcze dzisiaj zmieniło się, albo nie tak? Mówiliśmy o tym, że zmienił się design. Ale zmieniła się też technika. Tutaj jeden z naszych słuchaczy zaraz na początku napisał o lakierze. Oczywiście bardzo trafnie.
1: Tak, oczywiście.
0: Ale to nie tylko lakier. Zmieniły się plastiki, nie ma drewna, nie ma prawdziwej skóry, chyba że w jakichś najdroższych super premium

0: Jest skóra z plastikowej krowy, tak, czy z plastikowej świnki. Jest... I zaraz a propos tego będzie pytanie.
1: To z Pepy.
0: Tego nie musiałeś mówić, dzieci są teraz zawiedzione.
1: Przepraszam.
0: Natomiast producenci poszli w taką ekotaniość, którą zaczyna być widać. Bo dopóki ten plastik, który był reklamowany jako plastik z recyklingu. Pamiętam pierwsze modele ID 3, ID 4, to wielkie halo, że z recyklingu wszystko zrobione w środku. To dzisiaj to wygląda tandetnie.
1: No jest niefajne.
0: Nawet w autach premium, o których już dzisiaj mówiliśmy.
1: Tak, niestety, tak. Ze skórą to ma... Jak słyszę ekoskóra, to nie wiem, kto to, dlaczego to nazwijmy. To kiedyś się nazywało Sky po prostu. Plastic Sky. Dlaczego tego nikt nie chce nazywać rzeczy po imieniu? U nas reklamować się w ten sposób. Wspaniałe fotele plastikowe u nas. Tak? Plastikowe. Tylko u nas ze Sky'u.
0: Było tak, rzeczywiście.
1: Ale on takie
0: Derma
1: są.
0: Jeszcze była.
1: Tak. Derma, albo z Dermy, tak jest.
0: Derma była...
1: Derma, Sky lub plastik. No bo... Jaka ekoskóra? No co ma ze skórą wspólnego?
0: Uwaga, będzie, wrzucam petardę. Skoro mówimy o ekologii i mówimy o tym, że toniemy w plastiku. W wodzie jest plastik, w trawie jest plastik, w zwierzętach jest plastik, w nas jest plastik, wszędzie jest plastik, mikroplastik oczywiście, a my dalej produkujemy plastik, twierdząc, że to jest eko. Oczywiście naraziłem się teraz obrońcą zwierząt i tak dalej. I ja nie jestem absolutnie za tym, żeby tak się działo, jak się działo kiedyś. Ale chyba się warto otrząsnąć, bo my mówimy o tym, co jest eko, a to w ogóle nie jest eko. Przecież ta plastikowa świnka, czy plastikowa krówka trafi kiedyś na śmietnik.
1: Tak, wiesz co, mnie przeraża jeszcze jedna rzecz w motoryzacji. To, że po prostu samochody stały się takim AGD, które niestety... Długość życia tego, w cudzysłowie, tego pojazdu jest naprawdę bardzo mocno ograniczona. I teraz, jak to... Ja nie bardzo sobie to mogę w głowie poukładać, chociaż staram się, bo jestem otwarty na różną argumentację, ale jeżeli samochód ma życie 8 lat, a nie 25, tak? I trzeba go w tym, czyli w 25 lat on 3 razy zostanie przetworzony, no to do tego, żeby to przetworzyć, potrzebna jest jakaś energia, bo to trzeba najpierw zrecyklingować, tak, a potem wytworzyć to jeszcze raz.
0: Więc... Pytanie, czy wszystko, co jesteśmy w stanie z tego samochodu ściągnąć, jesteśmy w stanie użyć ponownie. Moim zdaniem...
1: idziemy w dobrą stronę, wiesz, tutaj ja wierzę w człowieka, to znaczy idziemy w dobrą stronę. Jest coraz większy udział ma recykling.
0: Proces wykorzystania tych materiałów.
1: No dobra, ale to świetnie, ale ja mam cały czas jedną wątpliwość i tą wątpliwością jest po prostu zużyta do tego energia i tak dalej, tak? No bo to się samo się nie dzieje. To nie jest proces na zasadzie patrzenia. Będziemy na to patrzeć i to będzie przechodziło recykling na przykład, albo będzie powstawać na nowo.
0: A co państwo sądzą? Czy ekoskóra, czy raczej naturalna skóra? Trochę z butami jest tak samo. Dzisiaj nawet jak porządne buty kupujesz, to i tak są plastikowe. Jestem ciekaw państwa zdania. Czy w samochodach to drewno prawdziwe to jest dobry pomysł? Prawdziwe aluminium to jest dobry pomysł? Czy raczej udawajmy, że mamy aluminium, udawajmy, że mamy drewno i udawajmy, że mamy skórę? Nasza aplikacja czeka, można napisać, można do nas nawet zadzwonić pod 22 513 11 11. Natomiast bardzo mnie to interesuje, co państwo na ten temat sądzą, o tych zmianach w motoryzacji. Ale mówiliśmy o designie, mówiliśmy o wnętrzu, to powiedzmy trochę o technice, bo technika zmieniła się nie do poznania.
1: No tutaj tu samochód nowy nie ma nic wspólnego z samochodem sprzed 40 lat, powiedzmy tak. 30 paru. Cała elektronika, która jest w samochodzie, pozwala nam naprawdę na bardzo wiele. Wiele procesów jest regulowanych, wiele procesów jest kontrolowanych i tak dalej, i tak dalej. Bezpieczeństwo jest nieporównywalne samochodu dzisiejszego i takiego sprzed 20 lat.
0: Wszystko zaczęło się od EOBD.
1: Tak.
0: To tak przypomnijmy, tak? Żeby tak kontrolować to, co dzieje się w silniku pod kątem spalania mieszanki paliwowo-powietrznej.
1: Tak. No i przede wszystkim już później procesory, które były coraz szybsze, które pozwalały na kontrolowanie dawki i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale samochód jest pełen w tej chwili różnych sterowników do wszystkiego praktycznie. To już nie jest nic, co jest trudne. Poza tym ograniczanie ilości kabli.

0: kabli przez wprowadzenie linii kanu, jak pamiętasz, czyli...
1: Czy światłowodów nawet.
0: No, czy światłowodów nawet, tak jest. Idziemy w kierunku, gdzie za chwileczkę będzie mała wiązka światłowodowa w samochodzie i to będzie rozwiązywało wszystko, co będzie fajne. Natomiast, no, co, jaki to ma wpływ na nas bezpośrednio? No przede wszystkim to, że systemy w samochodach wszelkiego rodzaju, czyli mamy już nie wiem, której generacji ABS, bo już zgubiłem rachubę.
1: Siódmej.
0: Siódmej, chyba tak. No. Ale tylko nie tylko ABS, bo właśnie dwa tygodnie temu dostaliśmy kolejną rzecz, która się wydarzyła, to nałożono obowiązek na europejskich producentów, żeby samochód był wyposażony w systemy bezpieczeństwa.
1: ADAS się rozrasta, to prawda.
0: Tak, i teraz i trafił pod strzechy. Kiedy trzeba było za to zapłacić i to słono, dzisiaj...
1: Też jest... trzeba zapłacić, tylko mamy to ukryte w cenie.
0: Tak, no tak. Nie, no jest trochę taniej. Jest taniej.
1: Dzisiaj widziałem jeden z programów w jednej z telewizji motoryzacyjnych, gdzie klient wymieniał sobie szyby w niemieckim sportowym samochodzie, bo było za głośno. I w momencie, kiedy kupował ten samochód, za szyby trzeba było dopłacić dodatkowo tłumiące hałas 6000 zł, a w momencie, kiedy zamówili je w warsztacie osobno, to już to kosztowało prawie 50.
0: No, to jest właśnie tak, no, no na tym się zarabia. Na tym się zarabia, w związku z tym to, że samochód trafi na złom, bo po prostu nie będzie ekonomicznie uzasadniana naprawa jego, to mamy jeszcze drugą historię, mianowicie byle kolizja tym samochodem, tak, która nawet nie rzutuje bardzo na to, czy ten samochód w dalszej eksploatacji po naprawie byłby bezpieczny, czy nie, to on i tak trafi na złom, bo nie będzie warto go naprawiać, bo właśnie będą części, które przesądzają o tym, że naprawa jest droższa niż to, co niż po prostu wartość samochodu.
1: O cenie napraw, o złomowaniu i o całym tym procesie będziemy mówić za kilkanaście minut. Zostańcie z nami i bierzcie czynny udział w dyskusji, czyli piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe w naszej aplikacji.

0: 30 minut po godzinie 19 albo prawie 30 do godziny 20, jak państwo wolą. Szklanka do połowy pełna, szklanka do połowy pusta. Tak czy inaczej, Kuba Domoracki jest w studiu i powie o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 jest zakorkowana pomiędzy Częstochową a Gliwicami w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. Niedaleko miejscowości i węzła Woźniki zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 459. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne i ruch w kierunku Gorzyczek odbywa się tylko pasem awaryjnym. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest także autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy Kostomłotami, Kątami Wrocławskimi a Wrocławiem, ale także na fragmencie małopolskim, niedaleko węzłów Brzesko, Targowisko, Niepołomice i Kraków-Bieżanów, zwłaszcza w kierunku Krakowa. Ponad 3 godziny temu, prawie 4 godziny temu, na ekspresowej piątce w województwie kujawsko-pomorskim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego. Pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki jezdnia w kierunku Bydgoszczy nadal jest całkowicie zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazdy. Mamy utrudnienia także w województwie podkarpackim, na Krajowej Dziewiątce w miejscowości Majdan Królewski. To na odcinku Rzeszów-Tarnobrzeg. Na kilometrze 152 auto osobowe wjechało do rowu. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. A teraz kierunek województwo mazowieckie i wieści zza kierownicy. Słuchamy.
3: Dzień dobry, jedziemy do Warszawy od południowej strony i w okolicach Grójca jest korek około 20-kilometrowy, taki pełzający. Nawigacja kieruje nas tutaj poprzez objazdy między Sadami Grójeckimi, no ale w tych objazdach również się wszystko korkuje, tak więc można oglądać tutaj dojrzewające owoce, jabłonie, grusze, śliwy. Dziękuję, szerokości.
2: Dziękujemy, bardzo ciekawy pomysł, tym bardziej, że właściwie taka sytuacja jest też na innych trasach mazowieckich i zarówno na trasie S17 przed Warszawą od strony Lublina i na A2 przed Warszawą od strony Łodzi i na ekspresowej 8 przed Warszawą od strony Białegostoku. Wszędzie tam właśnie zdecydowanie wolniej się jedzie i no niestety przyda się dużo cierpliwości, bo właściwie mowa o wielokilometrowych korkach, tak jak mówisz. Mówił nasz słuchacz o ekspresowej 7. Tutaj słuchacz mówił o takim pełzającym 20-kilometrowym zatorze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Towarzyszymy państwu do godziny 22. Bądźcie z nami, korzystajcie z aplikacji, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Jeżeli ktoś się uprze, to i zadzwonić może pod 22 513 11 11. Czekamy.
4: Dzień dobry, drodzy redaktorzy z PRK. Ja uważam, że jednak prawdziwa skóra, niech ekolodzy się denerwują, jest przyjemniejsza. Tak jak mówicie, energię trzeba zużyć do przetworzenia, a zwierzęta żyły, żyją, przed nami ludzie pierwotni żyli i świat się kręcił, więc naprawdę trochę ekolodzy wylali dziecko z kąpielą. Życzę wam spokojnego końcowego dnia, oczywiście i oglądania meczu. Wynik zobaczymy. Pozdrawiam, Śliwka z Trójmiasta.
0: Pozdrawiamy Śliwkę z Trójmiasta. To a propos tych sadów, jabłoni i śliw, które nasz słuchacz przed chwilą podziwiał. Śliwka z Trójmiasta pisze, że woli skórę naturalną, a państwo wolą naturalną czy sztuczną. Zaraz wrócimy do tego tematu z Tomkiem Packiem. Bądźcie z nami.

0: 19.38, taką godzinę wskazuje nasz zegar, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Dalej na luzie w dobrą stronę jedziemy, dalej w towarzystwie Tomka Packa. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj luźny temat, chociaż przeplatamy tam takie poważne rzeczy jak systemy, jak bezpieczeństwo, ale mówimy o tym, co zmieniło się w motoryzacji przez ostatnie 20 lat. Mówiliśmy o tym, jak samochody kiedyś wyglądały, jak się je projektowało, że każda marka miała swoją tożsamość i do tego chciałbym na moment wrócić, ale zaczęliśmy mówić o technice i ta technika poszła bardzo, bardzo do przodu. To dobrze i źle jednocześnie, bo jest drogo, bardzo drogo. Te nowoczesne rozwiązania są po prostu bardzo drogie. Dzisiaj niewielka awaria w samochodzie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale wróćmy jeszcze do designu i do tej tożsamości marek. W niemieckich samochodach było inaczej, we francuskich samochodach było inaczej, a szczególnie w jednym. Albo w jednej marce. Te ścięte tylne błotniki i schowane za nimi koło.
1: Tak.
0: Od razu wiadomo, o jakiej marce mówimy.

0: Tak, i zawieszenie hydropneumatyczne.
1: Gdybyśmy zrobili konkurs, to na bank państwo by wiedzieli, o jakiej marce mówimy. Tak samo, kiedy powiedzielibyśmy o niemieckiej marce, która jako pierwsza wprowadziła napęd na cztery koła. Wszyscy wiedzielibyśmy, jaka to marka.
0: Albo ta, która produkowała silniki, które napędzały Messerschmitty.
1: Na przykład. Albo być może któraś ze szwedzkich marek, jedna od naprawdę bardzo wysokiego, ekstremalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. A druga która zaczynała od samolotów. Wszyscy wiedzielibyśmy, o co chodzi, a dzisiaj trudno byłoby zadać takie, trudno byłoby zorganizować taki konkurs, w którym powiedzielibyśmy coś na temat obecnego modelu, no bo nic oryginalnego specjalnie w nim nie ma. No chyba, że no, zęby bobra ewentualnie.
0: Bobry? No do bobry całe szczęście już bobrów nie będzie. Jedziemy w noje klasę.
1: Noje klasę. To jedźcie. Ale teraz porozmawiamy o technice. Bezpośredni wtrysk paliwa. Tak. To jest coś, co spowodowało, że nasze samochody spalają dużo, dużo mniej. Ale zupełnie inny skład spalin mamy. Musieliśmy montować różnego rodzaju filtry. Mamy zalepiające się doloty, bo benzyna nie płuka już zaworów, tylko tam się dostaje samo zanieczyszczone powietrze z EGR-a, z odmy i tak dalej. I to generuje problemy. Czyli z jednej strony spalamy mniej, z jednej strony jesteśmy dużo bardziej ekologiczni, ale z drugiej no nasz portfel bywa...
0: Nasz portfel też spala.
1: Spala. Dużo więcej spala niż
0: spala
1: kiedyś.
0: Banknoty.
1: Spala banknoty, dosłownie. Czy jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby nie spalał? To jest przewrotne pytanie.
0: No, możemy na rower wsiąść na przykład.
1: Albo zasilać samochód wiatrem.
0: Tak, albo okej, no przyszłość pewnie przyszłość, nie może nie najbliższa, ale jakaś przyszłość pewnie jest w jakimś innym źródle napędu, tak, i nie wiem.
1: Wiesz doskonale, że ja nie jestem miłośnikiem ani super zwolennikiem elektrycznych samochodów, ale jak patrzę na technikę dzisiejszą i to, do czego doszliśmy, to obawiam się, że nie jesteśmy w stanie już nic więcej zrobić takiego, co spowoduje, że nie będziemy musieli przejść na prąd. Celowo powiedziałem samochód na wiatr. To takie też przewrotne, bo...
0: Nie, bo chodzi ci o pośredni napęd, a nie bezpośredni. Znaczy bezpośredni silnik elektryczny.
1: Chodzi mi o ładowanie
0: reszta, skąd się ten prąd weźmie, to już jakby jest rzecz wtórna. Wiesz co, ja nie byłem jakimś tam też ultrafanem. Niektórzy mnie tam...
1: Ultrasem nie byłeś.
0: Oskarżali mnie trochę, że zboczyłem w ogóle gdzieś na drogę elektryczną, ale ja widzę postęp w tym, duży postęp w samochodach, bo interesuję się tym, poza tym mam z tym do czynienia na co dzień, więc widzę naprawdę duży postęp. Duży postęp i zaczynam się sam powoli łamać, czy nawet w sposób, w jaki ja wykorzystuję samochód, gdzie, uwaga, nie mam fotowoltaiki na dachu, gdzie nie mam
1: jakby, własnej ładowarki.
0: Tak, własnej ładowarki i nie mam możliwości, po prostu jestem zdany na ładowarki zewnętrzne, ale zastanawiam się, czy dla mnie nie byłoby to też nie najgorsze rozwiązanie.
1: Szczególnie jeżdżąc w trybie, w którym samochód elektryczny jest jednak najbardziej wydajny.
0: Tak jest. No bo to wiadomo, że to chodzi o miasto i tak zwana jazda wokół komina. Ja właśnie jeżdżę wokół komina. Tak, jeżdżę miasto i wokół komina. I w takim systemie jazdy jest ten elektryczny samochód naprawdę uzasadniony. Oczywiście nie chodzi mi o jakiegoś trzytonowego, na który, wiesz, trzytonowy samochód o mocy 800 koni, bo tego nie rozumiem. To jest dla mnie w ogóle niezrozumiały trend motoryzacji.
1: Moda.
0: To jest ślepa uliczka.
1: Moda. Tak, no, tak mi się wydaje.
0: Ale dlaczego trzytonówka ma się rozpędzać w 3 sekundy do 100?
1: No mieć... może.
0: No, aha, rozumiem. No to dobra, to wszystko, to już jest sprawa jasna. To już nie drążę. No ale wiesz, mały ekonomiczny miejski samochód do kręcenia się właśnie wokół komina i po mieście. Widzę w tym głęboki sens. I nie wiem, jakim samochodem spalinowym musiałbym jeździć, żeby to było podobnie. No pewnie jakąś benzyną albo hybrydą.
1: A nie masz wrażenia, że zabraliśmy się do tego troszeczkę, może nie od drugiej strony, ale odrobinę nie tak, jak powinniśmy się zabrać. Bo powiedziałeś jedną ważną rzecz, że samochód elektryczny jest dobrym pomysłem, jeśli użytkujemy go w specyficzny sposób.
0: Tak.
1: A my zaczęliśmy szukać w samochodzie elektrycznym porównania 1:1 do spalinówki.

bez sensu zupełnie. Oczywiście, ja się z tobą 100% zgadzam. Zupełnie nie ten trend, nie ta pierwsze samochody, które się pojawiły, wyglądały całkiem spoko, tak? Mieliśmy modele, które rzeczywiście ewidentnie były skierowane właśnie dla ludzi, którzy jeżdżą w mieście i pod miastem.

0: potem jakby to poszło zupełnie nie w tą stronę, tak? Czyli jakby ten samochód ma być alternatywą. Ja nie rozumiem, on może być alternatywą, pewnie nie dla, na pewno nie dla każdego. I takie na ten temat zdanie moje jest, że to jest alternatywa, ale nie dla każdego. Ale jakby odeszliśmy od tego, co najważniejsze. Ten samochód może mieć dla mnie 300 km zasięgu. Naprawdę, 300 km zasięgu, jeżeli to będzie samochód do jazdy po mieście i okolicy. Tak?
1: I to wystarczy.
0: I to wystarczy, bo no zlituj się, 300 km jakby siedził codziennie, tak? To zobacz, ile to wychodzi i ile wychodzi kilometrów rocznie.
1: Ja wiem, ile wychodzi, niestety.
0: No właśnie, no wiem, bo ty, no tak. Ty to wiesz, jak mało kto, więc... No ale widzisz, no to jest, do tego zmierzam i zobacz. I to jest zupełnie naprawdę wystarczające. To jest kwestia tego, żeby rozpoznać specyfikę. I właśnie wczoraj doradzałem tam komuś, bo pytało o rodzaj napędu, jaki wziąć, czy co jest sensowne. Ja mówię, no to zależy właśnie od specyfiki, bo w tej chwili mamy duży wybór. Mamy spalinówki, znaczy benzyny, mamy diesle, mamy hybrydy i mamy elektryczny samochód. I wszystko ma swoje uzasadnienie pod warunkiem, że naprawdę zastanowimy się nad tym, co my tym samochodem tak naprawdę robimy. I tu jest odpowiedź. I to jest to, co się zmieniło w samochodach, bo ten wybór mamy. Kiedyś braliśmy benzynkę i
1: albo
0: była
1: diesla.
0: Benzynka, albo... To, no tak, ale to wiesz, no diesel to już jest połowa lat 90, tak?
1: Nowoczesne diesle. Do tematu wrócimy po godzinie 20. A propos benzyny, diesla i autogazu, bo LPG też jest czymś, co
0: bardzo ważne,
1: zbudowało motoryzację w naszym kraju. 13 minut do 20. Zapraszamy już za chwilę na wiadomości dla kierowców, a do dyskusji z Tomkiem wracamy po 20. Zapraszamy.

0: To teraz czas na wiadomości drogowe. Dlaczego? Bo 10 minut zostało tylko do godziny 20, a zgodnie z naszą tradycją co 20 minut wiadomości dla kierowców na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To Kuba Domoracki teraz.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim pomiędzy węzłami Skarżysko-Kamienna Południe a Sulechów ciężarówka uderzyła w bariery na drugim kilometrze na jezdni w kierunku Krakowa. Mamy informację, że zablokowane są tam dwa pasy właśnie w kierunku stolicy Małopolski. Ruch jest możliwy trzecim pasem. No i w związku z tym już obserwujemy tam spowolnienia. Na razie to są tylko spowolnienia, nie korek. No ale sytuacja jest trudna na ekspresowej siódemce, bo to tak, oczywiście województwo świętokrzyskie, o tych utrudnieniach teraz wspomniałem, ale na Mazowszu cały czas bardzo wolno. Na odcinku właściwie kilkunastokilometrowym jedzie się pomiędzy Białobrzegami, Grójcem a Tarczynem w kierunku Warszawy. I także utrudnienia pojawiły się przed samą Warszawą od strony Grójca, dokładnie w pobliżu miejscowości i węzła Zamienie. Autoosobowe uderzyło tam w bariery i na trzecim kilometrze zablokowany jest lewy, a także środkowy pas w kierunku stolicy. Na autostradzie A1 uwaga w województwie śląskim, gdzie na kilometrze 459, to okolice węzła Woźniki, doszło do wypadku trzech pojazdów osobowych. Ruch w kierunku Gorzyczek odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym i tutaj cały czas obserwujemy kilkukilometrowy korek. Ekspresowa piątka w województwie Kujawsko-Pomorskim nadal jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy, pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Na kilometrze 102 kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Życie kierowcy jednośladu pomimo akcji ratunkowej nie udało się uratować. Ruch jest kierowany na objazdy. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Ekspresowa ósemka pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Rawą Mazowiecką. Tutaj mamy częściową blokadę w kierunku Warszawy na kilometrze 369. To niedaleko miejscowości i węzła Czerniewice. To w związku ze zderzeniem dwóch aut osobowych. I jeszcze jedna trasa, o której wspomnę, to A4 w województwie dolnośląskim. Ona jest już coraz mniej zakorkowana, ale cały czas zatłoczona. Pomiędzy kątami wrocławskimi a Wrocławiem w kierunku Katowic.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 6,5 minuty do godziny 20. Już za chwilę wspólnie, mam nadzieję, wjedziemy w kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę, do której Państwa serdecznie zapraszam. I po 20 będziemy kontynuować naszą rozmowę na temat tego, co w motoryzacji się zmieniło w przeciągu ostatnich 20 lat. Zapraszamy.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Minęła godzina 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam, zgodnie z zapowiedzią, na kolejną godzinę. Na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Antek z Gryfina melduje pogodowo, że jest w Gryfinie 16 stopni. Deszcz pada umiarkowanie, wiatr wieje słabo, widoczność w porządku. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru, podpisał się Antek. Antek, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za standardowy meldunek pogodowy, ten wieczorny. To ja przejdę do szczegółów. 24 stopnie w Sandomierzu i tylko 15 w Wieluniu. Widać, że front wędruje przez Polskę. Zerknę sobie jeszcze na radar opadów, bo tutaj naprawdę się dzieje niestety niezbyt wesoło. W tej chwili mamy godzinę 20 i około godziny 21.30, 22.00 front przejdzie w stronę Lublina i tam niestety może bardzo, ale to bardzo mocno popadać deszcz i powiać wiatr. Już bierze ze szczegółami. Do 35 litrów podczas burz może spaść w województwie świętokrzyskim, ale uwaga, bo do 50-60 litrów nawet może spaść właśnie w województwie deszczu. Może spaść właśnie w województwie lubelskim. Nie są to optymistyczne prognozy, bo oprócz tego będzie mocno wiało, nawet 80 do 100 km na godzinę w trakcie burz. Burze mogą być bardzo gwałtowne i podczas burz może spaść gradzina. Ostrzegamy mieszkańców województwa lubelskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa lubelskiego i podkarpackiego ostrzeżenie drugiego stopnia. I rzeczywiście tam jest jeszcze ciepło. 24 stopnie w Sandomierzu, 23 stopnie w Puławach, 23 stopnie nawet w Suwałkach w tej chwili. Więc rzeczywiście może być na tej ścianie wschodniej niebezpiecznie w nocy. Pamiętajmy, zabezpieczcie sobie wszystko to, co może porwać wiatr, a wiatr wiejący 80 stron na godzinę no, będzie porywał wszystko na swojej drodze. Myślę, że widzieli już Państwo zdjęcia ze Śląska czy z Małopolski. Tam rzeczywiście ogromne zniszczenia po tej burzy. Prawie 3 minuty po 20. Jedziemy na luzie w dobrą stronę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Kuba Domoracki, a wiadomości ma sporo, więc oddaję mu głos.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie śląskim na autostradzie A1 pomiędzy węzłami, właściwie pomiędzy Częstochową a Gliwicami na wysokości węzła Woźniki. Tutaj doszło do wypadku 3 aut osobowych na kilometrze 459. Mamy informację, że 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i ruch w kierunku Gorzyczek odbywa się tylko pasem awaryjnym. Cały czas pomimo późnej dosyć już pory obserwujemy tam kilku kilometrowy korek. A tych korków w naszym kraju nie brakuje, zwłaszcza w województwie mazowieckim, chociaż nie tylko. Tutaj mamy bardzo dużo problemów na trasach dojazdowych do Warszawy. Od strony Olsztyna na ekspresowej i na krajowej 7, pomiędzy Załuskami, Nowym Dworem Mazowieckim a stolicą oczywiście, na ekspresowej 8, od strony Białegostoku w kierunku Warszawy, dokładnie pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, a także na trasie ekspresowej S17 pomiędzy Garwolinem a Kołbielą. Na ekspresowej 7 niedaleko Grójca, także Białobrzegów, Tarczyna jedzie się zdecydowanie wolniej, no takim bym powiedział spokojnym, żółwim tempem na odcinku ponad 20-kilometrowym. I także mamy spore problemy na A2 pomiędzy Wiskitkami a Warszawą, a także na trasie ekspresowej S8 pomiędzy Mszczonowem a Warszawą także. Na ekspresowej 8 problemy mamy także, utrzymują się one także pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Rawą Mazowiecką, niedaleko węzła Czerniewice. Tutaj na kilometrze 369 mamy zwężenie w kierunku Warszawy i to w związku ze zderzeniem 2 samochodów osobowych. Dobra informacja z województwa świętokrzyskiego jest taka, że nie ma już utrudnień na ekspresowej 7 na węźle Kielce-Jaworznia, aczkolwiek utrudnienia są także w tym samym województwie, pomiędzy węzłami Skarżysko-Kamienna Południe a Suchedniów. Na 2 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowane są tam 2 pasy w kierunku Krakowa. A skoro zablokowane są 2 pasy, no to ruch jest możliwy trzecim właściwie wolnym pasem jedynie. I jeszcze jedna informacja, autostrada A4, województwo małopolskie. Tutaj coraz mniej korków, ale takie wieczorne spowolnienie, owszem, na wysokości Brzeska, a także pomiędzy Niepołomicami a Krakowem cały czas się utrzymują.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po godzinie 20. Jedziemy na luzie w dobrą stronę. Mam nadzieję, że Państwo jadą z nami. Dajcie znać, jeżeli jedziecie. W naszej aplikacji można pisać, ewentualnie można nagrywać wiadomości głosowe. I mówcie, co myślicie o zmianach motoryzacji w ostatnich 20 latach. Zaraz wracamy jeszcze z Tomkiem Packiem do tego tematu. Jestem ciekaw Waszego zdania. Czy jest dobrze, czy jest gorzej?

0: 16 minut po godzinie 21, prawie 16 minut. Wracamy do tematu tego o motoryzacji, co się zmieniło w ostatnich 20 latach. Z Tomkiem Packiem rozmawiamy. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Mówiliśmy o designie, mówiliśmy o technice, mówiliśmy o tym, że bezpieczeństwo też się zwiększyło, że na co innego kładziemy nacisk. I do tego właśnie chciałem nawiązać, że kiedyś niestety myśleliśmy tylko o tym, żeby samochód dobrze wyglądał, albo żeby właśnie mieścił się w tym kanonie producenta, że to było charakterystyczne, tamto było charakterystyczne. Ja dążę już do podsumowania trochę tego, o czym mówiliśmy. Dzisiaj skupiamy się głównie na bezpieczeństwie. I nawet jeżeli samochód jakoś wygląda, ma jakiś charakterystyczny taki swój charakter, charakterystyczny charakter, brawo, taki swój sznyt, to i tak w pierwszej kolejności chodzi o bezpieczeństwo.
2: Zdecydowanie, to wiesz, no dzisiaj nie na darmo producenci prześcigają się, to znaczy chwalą się tym, ile gwiazdek zdobył ich samochód w testach NCAP. Bo to jest jakby ich, no trochę można powiedzieć, że to wyróżnia ich markę, że to jest bezpieczny samochód, więc dzisiaj mówimy...
0: Ludzie na to patrzą.
2: Tak, tak. Ludzie
0: sprawdzają
2: patrzą,
0: takie
2: tak,
0: rzeczy.
2: Oczywiście, sprawdzają jak najbardziej, więc tak, no bezpieczeństwo zdecydowanie i bardzo dużo się, że zostało zrobione w tym kierunku. To już pomijam to, w jaki sposób działają pasy, że to jest kolejny rozwój tych pasów, kolejne... stadium, już pierwsze samochody z adaptacyjnymi pasami, więc pasy, które dopasowują, pasy, które się dopasowują.
0: Charakterystyczne.
2: Charakter, tak. Tak,
0: tak. Zaraźliwe.
2: Zaraźliwe widocznie. Pasy, które w każdym razie poprzez czujniki dopasowują się do osoby, która je zapina, to jest kolejny krok, żeby nie działały za mocno lub za słabo, no bo musiało być to wypośrodkowane. ADAS-ów, elementów bezpieczeństwa samochodu, czyli mamy tutaj automatyczne hamowanie, mamy tutaj asystenta pasa ruchu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Wybierzmy się na wschód. Wiesz, ja
2: daleko,
0: do czego...
2: Daleko bardzo na wschód.
0: Wiesz, do czego dążę.
2: Nieładą będziemy jeździć.
0: Nieładą będziemy jeździć. Kiedyś wybieraliśmy się na podboje Polski, Europy, Jugosławii, bo przecież kiedyś taki twór istniał.
2: Tak.
0: Na wakacje maluchem, dużym Fiatem Polonezem. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie tego, chociaż wielka wyprawa maluchów dojechała na plażę Omaha we Francji. Dojechali cali i zdrowi i wrócili. Dodam.
2: Życzyłem tam uczestnikom, że tak hartowała się stal, tak napisałem.
0: Tak hartowała się stal. No, bardzo piękne to, co powiedziałeś, to czego życzyłeś. Ale wybierzmy się na wschód, żeby poznać nowoczesność. Myślę o chińskich samochodach.
2: Tak.
0: Doskonale wykonane. W zasadzie bez kompromisów, jeżeli chodzi o wnętrze. Z charakterem
2: tutaj tak sobie.
0: Można
2: tak.
0: by dyskutować. Zresztą nasz słuchacz napisał, że one są wszystkie do siebie podobne. I to takie... I ma trochę racji w tym.
2: Trochę
0: chociaż
2: tak.
0: To też
2: no wnętrze, jak wsiądziesz, to jest bardzo często wykombinowana, nazwijmy to...
0: Dwa wyświetlacze, kierownica. Parę przycisków, o ile w ogóle
2: parę
0: są.
2: Parę przycisków, jeżeli są, tak.
0: I tyle. Ale dlaczego o tym mówię? Bo... I wracam do lat 90. Pamiętasz taką markę Brillance? To jedna z tych 11, które zniknęły z rynku chińskiego samochodowego. W ostatnim czasie Chińczycy poinformowali, że zamykają 11 chińskich marek i jedną z nich była właśnie Brillance.

0: Brilliance. Pamiętasz, jak Brilliance w latach 90., z końcem lat 90. próbował do Europy sprowadzić dwa modele. Jeden był bardzo podobny do Mercedesa klasy S, a drugi był bardzo podobny do Opla Frontera. To była katastrofa, te samochody, pod względem właśnie bezpieczeństwa. Chińczycy, znaczy Europejczycy je zderzyli i okazało się, że to są bardzo niebezpieczne samochody.
1: Nie, no to było, wiesz, one tak jakby z zewnątrz wyglądały tak samo, tylko ktoś zapomniał o konstrukcji wewnątrz. No.
0: I to się zmieniło, tak. Bo dzisiaj te samochody chińskie są bardzo przemyślane.
1: To się bardzo zmieniło i one naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie o bezpieczeństwo, one naprawdę mają dobre notowania, bo to nie jest byle co. I możemy dyskutować oczywiście, jak się ten samochód prowadzi i czy dużo pali. I tutaj będą zdania oczywiście podzielone, no bo nie zawsze te samochody wypadają akurat w tym zakresie najlepiej. Ale to, co podkreśliłeś, jeżeli chodzi o wykonanie, czyli o może się komuś podobać lub nie, że tam są dwa wyświetlacze i kierownica. Natomiast to, jak jest materiały użyte, jak jest to zrobione, jak jest to spasowane, jak to działa, no to tutaj to już ci najlepsi mogą się uczyć.
0: Chińczycy odrobili lekcję.
1: Ale oni, wiesz co, oni tak strasznie odrobili tą lekcję, że jest przykro patrzeć, że marki premium, te, które uważaliśmy zawsze za premium, one nie te, które aspirowały, żeby być premium, tylko mówimy o tych, które zawsze były. Naprawdę mogą się uczyć. Mogą się uczyć, jak dobrze zrobić wnętrze, jak dobrze zrobić, nie wiem, boczki w tym samochodzie, tak, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą możemy sobie tam w internetach pogrzebać i jest tam kilka jest takich przynajmniej filmików, gdzie ktoś tam obnaża te... Myślał, że znajdzie być może jakieś tam wpadki Chińczyków, jeżeli chodzi o to, jak są pewne rzeczy wykonane. To się okazuje, że odwrotnie, tak? To znaczy, że niespodziewanie dobrze.
0: Teraz będzie pytanie absolutnie poważne. Tak na podsumowanie tego, o czym mówiliśmy dzisiejszego wieczora. Czy historia zatoczyła koło i to kiedyś Chińczycy uczyli się od Europejczyków robić samochody? Czy dzisiaj Europejczycy będą musieli dorównać jakości chińskiej, żeby dalej sprzedawać jednak trochę drożej niż samochody z Chin?
1: Wiesz co, ja myślę, że będzie dużo mariaży z chińskimi markami, bo chyba nie mamy wyjścia. To już pokazują i Japończycy. Wręcz nie pamiętam, kto to powiedział, bo nie chcę w tej chwili na antenie, że tak powiem, kłamać, ale ktoś z władz koncernów japońskich.
0: Dyrektor Hondy.
1: Dyrektor Hondy. Nie mamy szans.
0: Tak.
1: Nie mamy szans. To jest, wiesz, to jest jedno zdanie, które mówi o wszystkim. Honda, która przeszła naprawdę od bardzo przeciętnego samochodu do pokazania tego, że w sportach motorowych w najwyższych kategoriach jest w stanie sprostać wymogom technicznym, ona dzisiaj mówi, że nie mamy szans. Więc będziemy się musieli z Chińczykami wchodzić w związki małżeńskie albo partnerskie.
0: Partnerskie, tak.
1: Ale partnerskie na razie nie wolno. Nieoficjalnie.
0: Nieoficjalnie będzie tak.
1: W każdym razie będziemy musieli sobie naprawdę wpisać tych Chińczyków już na stałe trochę w tą motoryzację, no bo bez nich to się nie odbędzie. Zobacz, francusko-włoski koncern już Chińczyków przyjął i teraz motor. Pytanie, kto kogo wykupi za chwilę, tak? Mazda, naprawdę taka marka, która jest niezależną marką, jedna z nielicznych, chyba jedyna niezależna marka jeszcze. Kompletnie jeszcze. No ale oni też, jeżeli chodzi o elektryki weszli z Chińczykami we współpracę, no bo jeżeli oni dzierżą tak naprawdę w tej chwili palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o samochody elektryczne, bo tak jest, no wiesz, mnie się nie podoba to, że
0: oni po prostu potrafią to robić.
1: Deprecjonowanie, wiesz, umiejętności Chińczyków i ich technologii, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, jest po prostu przekłamywaniem rzeczywistości, no. Oni są mistrzami i niestety w tym zakresie będziemy z nimi współpracować, bo nie mamy wyjścia.
0: Podsumowując, zmieniło się? Zmienia. I
1: wszystko
0: się
1: zmieniło, tak jest, wszystko się zmieniło. Wiesz co, ja cały czas tylko się cieszę, że jednak trochę te nasze europejskie samochody, może to jest deska ratunku, może to jest granie na sentymencie konsumentów, nie wiem, może ta tożsamość ma się, odzyskanie tożsamości tych marek, może to jest nadzieja na to, że będzie fajnie i I to, co w najbliższym czasie się pojawi, czyli dwa piękne francuskie samochody nawiązujące do legend.

0: więc...
1: Ale o tym już. Następnym razem. Tomku, bardzo ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: To my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. 25 po 20. Zostańcie z nami już za 5 minut wiadomości drogowe. A o tych dwóch pięknych francuskich samochodach porozmawiamy z Tomkiem Packiem innym razem.

0: Jest 29,5 minuty do godziny 21. Jedziemy na luzie w dobrą stronę, chociaż na drogach wcale tak na luzie nie jest. Wydawałoby się, że niedzielny wieczór powinno być coraz mniej utrudnień, a liczba tych utrudnień niestety nie maleje. Kuba Domoracki już za moment o szczegółach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trudne warunki atmosferyczne to jedno, ale wakacyjne niedzielne powroty to drugie. I mimo, że jest godzina 20:30, niestety na polskich drogach cały czas bardzo dużo się dzieje i daleko jeszcze do wieczornego spokoju. Mamy informację, że ekspresowa piątka w województwie kujawsko-pomorskim nadal jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy, pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Tutaj przypomnę, kilka godzin temu na wysokości miejscowości Sobie Juchy motocyklista uderzył w auto osobowe. Pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. W związku z blokadą ruch kierowany jest na objazdy. Uwaga na A1 w województwie śląskim, w pobliżu węzła Woźniki, a zatem pomiędzy Częstochową a Gliwicami. Na kilometrze 459 ruch w kierunku Gorzyczek odbywa się tylko pasem awaryjnym. To w związku z wypadkiem trzech autosobowych i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane. Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej 8 pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Rawą Mazowiecką, dokładnie niedaleko węzła i miejscowości Czerniewice. Na kilometrze 369 zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy i oczywiście cały czas obserwujemy tam spore spowolnienia, a wręcz pewien niewielki korek. Zakorkowane i zatłoczone nadal są inne trasy prowadzące do Warszawy, zarówno A2 przed Warszawą od strony Łodzi, także ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem, Radzyminem a Stolicą oraz trasa ekspresowa S17 pomiędzy Garwolinem, Kołbielą a Warszawą także. Dość nieciekawa sytuacja także na ekspresowej i na Krajowej 7 pomiędzy Zakroczymiem, Czosnowem a Warszawą, a zatem można powiedzieć przed Stolicą od strony Olsztyna i Gdańska. Jeszcze jedna informacja. Ekspresowa 7 to jest przed Warszawą, ale od strony Grójca. Na wysokości węzła Zamienie auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy tam zwężenie w kierunku stolicy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Pamiętajcie, jedźcie ostrożnie. Raz to prędkość, dwa pogoda, a trzy odległość między samochodami. Jeżeli te trzy zasady, o tych trzech zasadach będziecie pamiętać, to zdecydowanie będzie bezpieczniej. A my jedziemy do 22 na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami.

0: 20 minut, niespełna 20 minut do 21. Setki interwencji strażaków z powodu przechodzących nad polską burz oraz intensywnych opadów deszczu. Strażacy są wzywani głównie do usuwania powalonych i połamanych drzew oraz wypompowywania wody, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Do godziny 17.30 Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 820 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz łódzkiego. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przeczekanie niebezpiecznej pogody w bezpiecznym miejscu oraz informowanie o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych. Dzwonić pod numer alarmowy 112.
0: W miejscowości Targanice w powiecie wadowickim w Małopolsce drzewo spadło na bryczkę, którą podróżowało 12 osób. Kilka osób niestety zostało rannych. Natomiast w powiecie ostrowieckim w Świętokrzyskiem piorun uderzył w dach budynku, powodując pożar. Nikt nie został poszkodowany, a budynek nie jest zamieszkany na stałe. To nie jedyne województwo, w którym mieliśmy kłopoty. Nad województwem lubelskim przechodzą gwałtowne burze. Kilka miejsc z powodu opadów zostało zalanych. Między innymi w Chełmie. Sytuacja jest już opanowana, mówi prezydent miasta Chełmu Jakub Banaszek.
2: Nie występują już miejsca, które utrudniają funkcjonowanie mieszkańcom, ale rzeczywiście w odstępie kilku minut gwałtowne opady spowodowały, że kilka ulic w naszym mieście uległo podtopieniu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że miejski system nie jest w stanie przyjąć tak dużych opadów wody, opadów deszczu w jednym momencie. Stąd też apel do mieszkańców, aby od razu zgłaszali służbom, jeżeli zauważą podobne zjawiska.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla województwa lubelskiego przed burzami i silnym deszczem. Synoptycy zapowiadają porywy wiatru punktowo nawet do 80-100 km na godzinę. Prawie 140 interwencji małopolskich strażaków. Silny wiatr łamał drzewa i powodował podtopienia, mówi rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
3: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło około godziny 16.20 w Targanicach przy ulicy Nowa Wieś. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Burza z gradem i silny wiatr mogą wystąpić dziś w wielu regionach kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców części 8 województw na południu i wschodzie Polski. Służby ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apelują o zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr. Pamiętajmy o tym, że z pogodą nie ma żartów. Jeżeli po takim upale przychodzi front burzowy, to będzie na pewno bardzo gwałtowne. 16,5 minuty do godziny 21. Do 22 jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: 10 minut do godziny 21 pozostało. Kuba Domoracki w studiu. Lepiej na drogach? Czy lepiej nie mówić?
1: Jak na porę, 20:50, to absolutnie nie pamiętam już dawno takiego wieczoru. Niestety cały czas dużo się dzieje, ale i warunki atmosferyczne chyba są dosyć trudne, prawda? No są. I te powroty, zmiana turnusów.
0: Wszystko naraz.
1: Tak, wakacyjnie.
0: Kuba Domoracki, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I zacznę od informacji z województwa kujawsko-pomorskiego z ekspresowej piątki. Tutaj bez zmian pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki, gdzie na kilometrze 102 motocyklista uderzył w auto osobowe. Trasa jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy i to od kilku godzin. I od kilku godzin ruch kierowany jest na obiekt.

0: Na autostradzie A1, uwaga, pomiędzy Częstochową a Katowicami, niedaleko węzła Woźniki. Tutaj na kilometrze 460 mamy zwężenie w kierunku Gorzyczek. I tutaj zderzyły się 3 samochody osobowe. 2 osoby zostały ranne. Mamy informację, że ruch jest już puszczony pasem prawym, no a był tylko możliwy pasem awaryjnym, więc to jest częściowo dobra informacja. Gorsza jest taka, że jak korek był, i to poważny, tak korek jest. Zakorkowane są także trasy mazowieckie, zwłaszcza trasy dojazdowe do Warszawy. Ekspresowa 7, zarówno od strony Olsztyna, jak i od strony Radomia. Podobnie trasa ekspresowa S17 pomiędzy Garwolinem a Warszawą oraz ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, także oczywiście w kierunku stolicy. Na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Lubochnia a Czerniewice, to w województwie łódzkim niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, zderzyły się 2 samochody osobowe. Na kilometrze 369 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju, w Małopolsce. Tutaj tak, na Zakopiance korków nie ma, jedynie są problemy, są problemy oczywiście, ale na fragmencie podkrakowskim w Gaju i w Libertowie, tutaj w związku z pracami remontowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na A4, na obwodnicy Krakowa jest już raczej płynnie, zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic, natomiast cały czas wzmożony ruch obserwujemy niedaleko węzłów Targowisko i Niepołomice w kierunku stolicy Małopolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: Minęła godzina 21. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Zapraszam na ostatnią godzinę dzisiejszego Na Luzie w Dobrą Stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: O pogodzie słów kilka. 22,5 stopnia, tyle w Ostrołęce w tej chwili i tylko 14,5 w Szczecinie.

0: To rzadka sytuacja, kiedy na północnym wschodzie Polski jest cieplej niż na północnym zachodzie. Ale powiedzmy o tym, o czym ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia i drugiego stopnia o burzach i silnym deszczu z burzami. Skupmy się na tym drugim stopniu, który obowiązuje w okolicach Lublina i Podkarpacia. Tutaj zbliża się ten front burzowy, front deszczowy i przez Podkarpacie przejdzie w granicach godziny 22-23, ale jeżeli chodzi o województwo lubelskie i o województwo kujawsko-pomorskie, to już teraz grzmi i już teraz mocno leje. Ten front będzie się kierował w stronę Suwałk, w stronę Białegostoku i zniknie za granicami Polski około 4-5 rano. Do tej pory będzie grzmiało i mocno padał deszcz. Ile tego deszczu spadnie? Do 50 mm na metr kwadratowy. Tyle może spaść w trakcie tych gwałtownych, silnych burz i ulew. Może wystąpić grad, więc miejmy się na baczności. No, oprócz tego to jeszcze może mocno powiać, nawet do 100 km na godzinę w trakcie burz. Chrońcie się i może spacer dzisiejszego wieczoru czy nocy nie jest najlepszym pomysłem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2,5 minuty po godzinie 21. Do 22 jesteśmy z wami. Nasza aplikacja działa. Możecie pisać albo nagrywać wiadomości o pogodzie, o korkach, o trasie albo o tym, co zmieniło się w motoryzacji, czyli na dzisiejszy temat naszej audycji. Zapraszam.

10,5 minuty po godzinie 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja czynna. Robert Skoroli napisał: no witam moje ulubione PRK. Wczoraj piękna nocna trasa Węgliniec-Siedlce. Dzisiaj przerwa na zwiedzanie Mińska Mazowieckiego. Jutro nowy dzień. Zaczynamy. Kierowcy, zmagania z drogami i korkami. Życzę wszystkim zmotoryzowanym dużo cierpliwości i rozwagi. Poproszę ciężarówki, żeby mniej się wyprzedzały i nie wjeżdżały mniejszym uczestnikom ruchu pod maskę. Ciężko jest wyhamować ze 150 do 80 i potem wypadać.

0: i stoimy. Robert Scroli pisze: Robert, ale gdzie można 150 jechać w Polsce? No 140 jest maksymalnie. Nie jeździmy 150, wtedy łatwiej wyhamować. Chyba nie, Kuba? Mm-hmm. Ale tych wypadeczków było dzisiaj dużo.
1: Oj, zdecydowanie. I jest cały czas, bo tych utrudnień, no może nie przybywa już, bo widać, że już coraz mniejszy ruch, bo finał mundialu się zaczął, to może dlatego.
0: Są.
1: Oj, są, tak.
0: To teraz Kuba Domoracki i szczegóły z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu, pomiędzy Płońskiem a Sochaczewem, dokładnie w pobliżu miejscowości Wyszogród, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 63. Mamy informację, że jedna osoba została ranna w tym zdarzeniu. Droga jest zablokowana w obie strony i ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Teraz informacje z województwa kujawsko-pomorskiego, z trasy ekspresowej S5. Trasa nie jest już zablokowana w kierunku Bydgoszczy, pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Kilka godzin temu, przypomnę, doszło tam do tragicznego wypadku motocyklisty. Motocykl uderzył w auto osobowe i pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Trasa była od godziny 16, nawet wcześniej, zablokowana w kierunku Bydgoszczy. W tej chwili po kilku godzinach drogowcy informują, że już w tej chwili utrudnień nie ma. Ruch jest możliwy, co prawda pewnie jest utrudniony, bo pewne spowolnienia tam na pewno występują, ale już nie trzeba korzystać z objazdu. Autostrada A1 w województwie śląskim. Tutaj cały czas utrudnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Gorzyczek, pomiędzy węzłami Woźniki a Pyżowice. Na kilometrze 459, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, ruch jest możliwy pasem awaryjnym, także pasem prawym. Zablokowany jest pas lewy. I jeszcze wiadomość z okolic Warszawy. Tutaj dosyć cały czas spory ruch, spore spowolnienia, wręcz korki. Wieczorne korki na trasach dojazdowych do Warszawy. Od strony Łodzi, od strony Lublina, od strony Białegostoku i zwłaszcza może od strony Płońska i Nowego Dworu Mazowieckiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 25 minut po godzinie 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mówiliśmy dzisiaj w audycji o tym, że nastąpiły zmiany w całej motoryzacji na przełomie ostatnich dziesięcioleci, dekady, dwóch dekad. Tomek Pacek opowiadał o tym, co się zmieniło. Rozmawialiśmy o tym i państwo brali udział w dyskusji. I mamy jeszcze jeden głos. To długa wiadomość od naszego słuchacza, ale bardzo ciekawa. Posłuchajcie.
1: Ja chciałem parę słów powiedzieć w sprawie tych naszych teraz ekosamochodów, które są tak produkowane, i tego wszystkiego eko, co w tych autach mamy. Mam od kilku lat taką zajawkę, znaczy od zawsze, na powiedzmy starą motoryzację. Mam kilka starych samochodów. To są auta różne. Są auta z PRL-u, są samochody włoskie, ale mam też kilka Mercedesów. I muszę powiedzieć, że każdy z tych samochodów, a najmłodszy z nich to ma już 21 lat, a najstarszy Citroen Diana jest z 73 roku, były nieprodukowane z materiałów eko i wszystkie dało się odnowić. Dało się odnowić drewno, dało się odnowić nawet jakieś plastiki, które były, to był jakiś ebonit na przykład w Citroenie Diana. To wszystko było do jakiejś naprawy i do odnowienia. Nie wyobrażam sobie, ponieważ

0: No w tej chwili w 10-letnim Mercedesie już drugi raz było wymieniane siedzisko w fotelu, które jest częściowo z ekoskóry. No to taki nawet ten najstarszy w dużym Fiacie z 73 roku Sky no jest zdecydowanie dużo lepszy, bo można z nim cokolwiek zrobić i takich tapicerek z takiego dużego naszego Fiata, czy na przykład z Malucha. Kilka Maluchów już przywróciłem im drugie życie i to wszystko jest do jakiejś naprawy, do jakiegoś odnowienia, do jakiejś renowacji. Nie wyobrażam sobie, jak moja 214 będzie wyglądała za 20 lat. No będzie kupą złomu, a zrobiliśmy w tej chwili Mercedesa W124 coupe z 89 roku, drewno odnowione przez kogoś, kto umie zajmować się renowacją starych mebli, potrafił zrobić renowację takiego prawdziwego drewna w tym samochodzie. No więc idziemy w złą stronę. Nic po nas już pewnie po tej motoryzacji, która jest teraz, nie zostanie. Zostanie tylko kupa dziadostwa, która tam w tej chwili jest. Te wszystkie ekrany, to wszystko, to już tego kiedyś za chwilę nikt nie zrobi, nie naprawi. A konwencjonalny licznik, zegarmistrz jest w stanie naprawić, więc chyba ludzkość idzie w taką złą stronę, chyba po to tylko, żeby już po nas naprawdę nic nie zostało. Tyle mam do powiedzenia tak krótko w tym temacie. Pozdrawiam najlepsze radio w eterze, Polskie Radio Kierowców i Słuchaczy. Norbert.
1: Norbercie, bardzo dziękujemy za wiadomość. Nie tak krótko, ale z sensem i to było najważniejsze. I bardzo ci dziękuję za tę wypowiedź, bo zawarłeś w niej sens tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Dwie minutki pozostały do serwisu drogowego, także poczekajcie, a za chwilę dacie głośniej, bo Kuba Domaracki będzie mówił o tym, co na drogach.

0: drogowe, co 20 minut na naszej antenie, to teraz będą i jeszcze 10 minut przed 22, także jeżeli interesuje Was co na drogach, to dajcie teraz głośniej. Kuba Domalacki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Godzina 21.30, a na polskich trasach korki. I to tych korków nawet sporo, zwłaszcza w województwie mazowieckim. Tutaj zakorkowane są trasy dojazdowe do Warszawy, zwłaszcza ekspresowa i krajowa siódemka od strony Gdańska i Płońska, ale także ekspresowa ósemka od strony Białegostoku. Zakorkowana jest także autostrada A2 pomiędzy Wiskitkami a Warszawą, a także krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. I widać, że omijają Państwo ten fragment trasy na wysokości Zegrza właśnie krajową 62 przez Serock i Bolesławowo i tam także robi się coraz tłoczniej. A teraz województwo śląskie, wieści od Państwa, słuchamy.
3: Dzień dobry, chciałbym ostrzec wszystkich jadących z Katowic w stronę Piotrkowa Trybunalskiego na Esce przed MOP-em Gorzelanka. Świeża sprawa, zderzenie ciężarówki z busem. Przed chwilą się to stało, nie ma jeszcze służb, ale na pewno droga będzie zablokowana.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie. To była autostrada A1 właściwie, obwodnica Częstochowy. Dokładnie do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Częstochowa-Blachownia, a Częstochowa-Jasna Góra. I mamy tam utrudnienia, i to dosyć poważne, w kierunku północnym, a zatem w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o sytuację w województwie małopolskim, to tutaj już coraz lepiej jedzie się na A4, natomiast nadal niewielki, ale jednak korek utrzymuje się na remontowanym fragmencie Zakopianki w Gaju i w Libertowie. Nieco wolniej jedzie się także na drodze krajowej numer 75 pomiędzy Muszynką a Nowym Sączem, a także niedaleko Brzeska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 21.33 na zegarach, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. To my teraz zagramy, jeszcze coś zagramy. Do 22 jesteśmy z Państwem, nasza aplikacja działa. Dajcie znać, jeżeli jedziecie A1, bo Kuba mówił i słuchacz nasz, i Kuba mówił o tym, że zderzył się samochód ciężarowy z busem. Jeżeli jesteście w tym miejscu, dajcie znać, czy korek jest duży i co tam się wydarzyło. A jeżeli my będziemy wiedzieć od służb coś więcej, to też przekażemy Wam taką informację. Jedźcie bezpiecznie.

18 minut do godziny 22. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Pewnie część z Państwa nas słucha, a część jednak patrzy w telewizor, bo trwa mecz Argentyny z Hiszpanią albo Hiszpanii z Argentyną, jak Państwo wolą. Ale nie wiem, czy patrzyli Państwo na to, co w ogóle te reprezentacje osiągnęły do tej pory. Zacznijmy od Albicelestes, czyli od Argentyny. Mistrzostwa Świata, 3 złote medale, 78, 86 i 2022 rok oraz 3 srebrne, 1930, 90 i 2014. Copa America, 16 tytułów mistrzowskich, najwięcej w historii rozgrywek, ex aequo z Urugwajem. Puchar Konfederacji, 1 złoty medal w 92 roku i 2 srebrne, 95 i 2005. I Igrzyska Olimpijskie. 2 złote medale, 2004 rok i 2008 rok, 2 srebrne, 28 i 96 rok. Tyle o Argentynie. Hiszpania, czyli La Roja. Mistrzostwa Świata, 1 złoty medal, 2010 rok. Mistrzostwa Europy, 4 złote medale w 64, 2008, 2012 i 2024 oraz 1 srebrny w 1984 roku. Ligę Narodów Hiszpanie wygrali w 2023 roku i w Igrzyskach Olimpijskich zdobyli 2 złote medale w 92, wtedy kiedy my zdobyliśmy srebrny, i w 2024 oraz 3 srebrne w 1920 roku, 2000 i 2020. Sporo tych medali, sporo tych pucharów, naprawdę dwie mocno utytułowane drużyny. To minuta teraz 38 minuta meczu. Już są po nawodnieniu, grają do 45, potem przerwa. No ciekaw jestem wyniku. Na razie 0-0. Jak Państwo obstawiają?

0: 9,5 minuty do godziny 22. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mecz trwa, ale Kuba Domoracki nie patrzy na mecz, tylko patrzy na mapę i będzie teraz państwu, może nie recytował, ale podzieli się wiedzą, przynajmniej tą, którą ma i tą, którą posiadł, na temat tego, co dzieje się na drogach. Ostatni serwis drogowy dzisiaj, dajcie głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, obwodnica Częstochowy, jest zablokowana w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Częstochowa-Blachownia a Częstochowa-Jasna Góra. Na kilometrze 435 doszło do zderzenia dwóch pojazdów, auta osobowego i ciężarówki. I w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazd na wysokości węzła Częstochowa-Blachownia i trzeba po prostu kierować się na ulicę miasta. Od węzła Częstochowa Jasna Góra ruch jest już możliwy, ale można także wrócić na autostradę A1 na węźle Częstochowa.

0: północ. Z A1 mamy także dobrą wiadomość. W pobliżu węzła Woźniki nie ma już utrudnień w kierunku Gorzyczek, gdzie na kilometrze 459 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i nie ma także już tam ani korków, ani spowolnień. Niestety nie można tego samego powiedzieć o trasach mazowieckich. Pomimo późnej pory, już późnej pory naprawdę, obserwujemy tam cały czas dużo spowolnień i dużo korków, i to dosyć poważnych korków, chociażby na drodze krajowej 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Także na krajowej, ale i na ekspresowej 7 od Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy. Podobnie na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem. Utrudnienia mamy także na drodze krajowej numer 50 w pobliżu Sochaczewa, a zatem pomiędzy Płońskiem a Wyszogrodu. Pomiędzy Płońskiem a Sochaczewem. Oczywiście tutaj mamy całkowitą blokadę obu kierunków na kilometrze 63. Powtórzę, w Wyszogrodzie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Droga jest zablokowana, ale ruch kierowany jest na objazd, na trasy lokalne i na ulicę Wyszogrodu właśnie. I jeszcze jedna informacja z północy naszego kraju. Pomorze. Trasy wojewódzkie numer 215 i 216 w pobliżu nadmorskich kurortów nie są już zakorkowane ani zatłoczone, ale pewien wzmożony ruch cały czas obserwujemy w Jastrzębiej Górze, Rozewiu, w Chłopowie, także w Władysławowie i Karwi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 6,5 minuty do 22. My już dzisiaj będziemy powoli kończyć na luzie w dobrą stronę. Mecz trwa, za chwilę skończy się pierwsza połowa, potem druga. A ja już dzisiaj zapraszam Państwa na jutrzejszy poranek. Patryk Kuniszewicz i Kuba Marcinowicz zaczynają o 6:00, a ja zapraszam na 18:00 na luzie jutro. No to roboczy poniedziałek Was czeka w słuchaniu PRK Polskiego Radia Kierowców. Życzymy Wam spokojnej nocy, a ja dziękuję Kubie Domorackiemu za to, że dzisiaj perfekcyjne serwisy przygotował. Pawłowi Chodynie za to, że zrealizował audycję. No i co? Dobrej nocy, spokojnej trasy i uważajcie na pogodę.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

znaczyć, że to się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.